0: 18. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Lokatorzy 9 mieszkań przy ulicy Chorzej w Szczecinie zostali ewakuowani z budynku zagrożonego zawaleniem. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania. Od 2 lat budynek pęka, a w ostatnich godzinach mocniej odchyliła się jedna ściana. Pierwsze zareagowało pogotowie lokatorskie, które otoczyło budynek taśmą, ostrzegając mieszkańców. Oględziny potwierdziły zagrożenie. Ponad rok temu mieszkańcy tej kamienicy złożyli pozew, by szkody w ich nieruchomości naprawił właściciel drogi, czyli Zarząd Transportu Miejskiego w Szczecinie. Termin pierwszej rozprawy wyznaczony jest na 20 listopada. W aferze związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto mogą pojawić się nagrania, na których występują czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, ustalił dziennikarz śledczy Radia Z. Z naszych informacji wynika, że materiały te prawdopodobnie są już w prokuraturze. Ze szczegółami Mariusz Gierszewski. Z ustaleń Radia Z wynika też, że w najbliższych dniach posłowie PiS złożą wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby zająć się wyjaśnieniem afery Zonda Krypto. Prezydent zawetował pilotaż państwowego e-dziennika. Jak wiecie z Radia Z, od września nowe rozwiązanie miały testować chętne szkoły w Polsce. Całość miała być wprowadzona od przyszłego roku. Karol Nawrocki podkreślił jednak, że przepisy powinny być poprawione, co jeszcze nie podoba się prezydentowi. Rządowy projekt cyfrowego dziennika powstaje m.in. po błędach i atakach hakerskich na dzienniki prywatne. System, jak zapewnia MEN, jest darmowy, bezpieczny, nie zawiera reklam i jest taki sam w całej Polsce. Koniec ulgi podatkowej dla młodych zapowiedział na kampusie Polska Donald Tusk, ale zamiast gwizdów premier dostał brawa od uczestników spotkania w Olsztynie. Na kampus Polska z młodymi spotkał się też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie przyjechał natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz, którego zatrzymały sprawy osobiste. Sprawca brutalnego zabójstwa na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego nie odpowie przed sądem. Postępowanie wobec Mieszka R. zostało umorzone. Ponad rok temu mężczyzna zabił pracownicę portierni i ranił ochroniarza. Ostatecznie Mieszka R. nie trafi do więzienia, ponieważ był niepoczytalny. Na razie pozostanie w areszcie, dopóki wyrok się nie uprawomocni. Bezpieczniej na rowerze w drodze do i ze szkoły. Ponad 9 tysięcy atestowanych kasków trafi do dzieci z województwa łódzkiego. Ochronny sprzęt będą rozdawać m.in. policjanci drogówki, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Każdego roku egzamin na kartę rowerową w Łódzkiem zdaje ponad 3,5 tysiąca dzieci. Recepta na zdrowe serce jest nie w aptece, ale w kuchni, przekonują lekarze i dietetycy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którzy napisali wyjątkową książkę kucharską. Jeść z sercem zawiera przepisy na popularne i lubiane potrawy, ale przygotowane tak, by były nie tylko smaczne, ale też tanie, zdrowe i wspierały leczenie. Książka jest bezpłatna i można ją pobrać przez internet. Światowej klasy pianiści w Warszawie trwa 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Jednym z najważniejszych wydarzeń był występ Erika Lu, zwycięzcy ostatniego konkursu chopinowskiego. Do 6 września codziennie koncerty odbywają się w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam o 3:00.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zaczynamy od Islandii. Przed 3 godzinami zakończyło się głosowanie w referendum, które ma rozstrzygnąć, czy Reykjavik wznowi negocjacje akcesyjne z Unią Europejską zawieszone 13 lat temu. Ponieważ nie było sondażu Exit Pola, a liczenie głosów zaczęło się dopiero po zamknięciu lokali wyborczych, na rezultaty będziemy musieli poczekać co najmniej kilka godzin. Sąd aresztował 19-latka w sprawie śmiertelnego pobicia mężczyzny w Krakowie. Usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do tragedii doszło w zeszłym tygodniu. Grupa kilku osób zaatakowała 36-latka pseudonim Jankes na osiedlu willowym w Nowej Hucie i skatowała go na śmierć. W sumie policja w tej sprawie zatrzymała 5 osób. Przedwczoraj na Słowacji 2 pełnoletnich i 1 nieletniego. Kilka dni wcześniej zatrzymano też 16-latka, któremu sąd rodzinny nakazał powrót do ośrodka wychowawczego. Rosja eskaluje, Polska i NATO muszą być gotowe na różne scenariusze, ostrzega na X-ie Donald Tusk. Premier poinformował, że sekretarz generalny NATO przekazał mu ocenę sytuacji w regionie, z której wynika, że najbliższe 5 roku będzie rozstrzygające. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji, napisał szef rządu. To już koniec tańszego paliwa. Rząd nie przedłuży programu ceny paliw niżej, bo nie ma na to pieniędzy, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jeszcze tylko w ten weekend i w poniedziałek tankowanie będzie tańsze. Od wtorku 1 września wraca 23% VAT i ceny na pewno pójdą w górę. Analitycy przewidują, że podwyżka będzie na poziomie kilkudziesięciu groszy na litrze. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Podejrzani politycy, dobry wieczór, a w dzisiejszym programie o oszustwach, wyrafinowanych oszustwach, których ofiarami mogą paść nawet 25 milionów Polaków. A ze mną w programie tradycyjnie dziennikarz śledczy Radio Z.pl i autor tekstu, o którym dziś będziemy dyskutować, wstrząsającego reportażu. Przekonają się państwo za chwilę o tym. Piotr Kozłowski.
3: Dobry wieczór, witam Błażeju.
2: Nowy anturaż, już o tym wcześniej wspominałem. Tym razem dopracowaliśmy już pewne detale didaskalia, które być może do końca nie zgadzały się w ostatnich odcinkach. Teraz już powinno pójść jak spłatka.
3: Mamy nadzieję, że staniemy tutaj na wysokości zadania, także w tej szacie graficznej i otoczeniu tym całym.
2: Piotrze, to zanim pytania, może wprowadźmy krótko naszych widzów i słuchaczy. Co takiego miała zrobić Natalia Z i kim w ogóle jest ta osoba?
3: Natalia Z to jest kobieta, która mieszka w jednej z podlubelskich miejscowości i która uznała, że dobrym sposobem na życie będzie wyłudzanie kredytów, pożyczek na różnego rodzaju osoby. I można powiedzieć w zasadzie, że ten profil jej działalności, jeżeli tak można mówić, i oszustw był bardzo szeroki, bo w zasadzie zaczęło się od rodziny, od najbliższych, od babci, od brata, od bratowej. Później pojawiały się znajome osoby, na których dane wyłudzała kredyty, a na końcu już zupełnie obce osoby, więc tych poszkodowanych jest, no, myślę, że kilkadziesiąt osób na pewno. I tych zarzutów, które Natalia Z dostała, jest dużo, bo 164 w sumie. Nie za każdym razem udało jej się zrealizować swój cel i zadanie, czyli wziąć kredyt i pożyczkę na drogi sprzęt, później go sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na różnego rodzaju zakupy, przyjemności. Natomiast w wielu przypadkach niestety to się udało i stąd ta spora też liczba poszkodowanych osób.
2: Rozmawiałeś z osobami pokrzywdzonymi, i to nie była jedna osoba.
3: Nie, w zasadzie zaczęło się od Katarzyny Walczewskiej. To jest psychoterapeutka uzależnień, która prowadzi swój gabinet w Lublinie. I w zasadzie można powiedzieć, dzięki której policja, prokuratura trafiła na ślad Natalii Z. To tak jakby troszkę chronologicznie bardziej przedstawię, bo Natalia Z. popełniała wcześniej też te przestępstwa. Natomiast policja prowadziła kilka różnych postępowań. Natalia Z. nawet gdzieś tam w międzyczasie, jak trwało to ostatnie, o którym piszę, została skazana na karę więzienia w zawieszeniu kilkumiesięczną. Natomiast te wszystkie postępowania były prowadzone osobno, a kiedy Katarzyna Walczewska zorientowała się, że jest właśnie ofiarą, że jest osobą pokrzywdzoną, zaczęła dociekać, w jaki sposób mogła utracić swoje dane, które posłużyły do wyłudzania kredytów, kto to mógł zrobić, i zrobiła, no, z mojej perspektywy, jak rozmawiałem z nią, usłyszałem tę opowieść, bardzo dobrą rzecz, dlatego że zaczęła od spisania wszystkiego na kartce. To znaczy, w jaki sposób mogła paść ofiarą oszustwa, kiedy to się zaczęło, kiedy pierwsze jakieś takie informacje zaczęły napływać z biura informacji kredytowej. I to wszystko skrupulatnie spisała i poszła z tym na policję. Natomiast, no właśnie, tutaj nie do końca się spotkała z takim przyjęciem, jakby chciała, bo musiała kilka razy odwiedzać komendę. I no, był przypadek, o którym opowiada mi Katarzyna Walczewska, że jeden z policjantów powiedział: no wie pani, ma pani jakiś kredyt, no to proszę po prostu to spłacać, bo to pewnie jakiś słup, a może na jakąś osobę z ukraińskim obywatelstwem, której w ogóle my nie znajdziemy, więc no oczywiście może pani złożyć takie zawiadomienie, natomiast no ja bym tam nie polecał. No, na takiej zasadzie odbyła się ta rozmowa.
2: To tak brzmi trochę, jakby ów policjant akurat w tym momencie zajęty był grą w Deluxe Ski Jumping.
3: No, wyglądało to nieprofesjonalnie przede wszystkim i pewnie takim było trochę próbą, można powiedzieć tak kolokwialnie, spławienia, bo sprawy o oszustwa, o wyłudzanie kredytów nie są sprawami prostymi. Często tych przestępców nie można w łatwy sposób namierzyć. To są właśnie albo na słupy, albo na jakieś inne dane osób różnych, których później trudno jest znaleźć. Nie jest to w policyjnych statystykach, ta wykrywalność nie jest jakąś tam kluczową sprawą, natomiast sprawy się ciągną, ślimaczą i no, policjantom, można powiedzieć, no, nie są jakoś tam wybitnie potrzebne do tego, żeby je prowadzić.
2: To przejdźmy od razu do rzeczy. Na czym polega opisywany przez ciebie proceder?
3: To zacznę jeszcze raz od Katarzyny Walczewskiej. 7 czerwca to jest taki dzień, który Katarzyna Walczewska określiła w rozmowie ze mną jako ten, który dzieli jej życie na to, co było przed i na to, co było po. Bo 7 czerwca dostała telefon od swojego ojca wieczorem, kiedy tam wróciła z pracy. Chciała już po kąpieli spędzić miło, przyjemny wieczór. Dostała telefon od ojca, że ma list z jednej z sieci telefonii komórkowych. No ale była zdziwiona, bo nigdy nie zawierała z nią umowy. Więc poprosiła o przeczytanie. Ojciec otworzył, przeczytał. Mówi, tu jest napisane, że masz 16 tysięcy złotych kredytu, że trzeba spłacać to w ratach. Raty są na 2 telefony, najdroższe smartfony, i te raty to jest około 280 zł na jeden, 280 na drugi przez 3 lata, około 16 tysięcy złotych. No i Katarzyna Walczewska była zdziwiona, poszła, żeby wyjaśnić sprawę do salonu sieci komórkowej. Powiedziano jej, że no, po pani wzięła te telefony, w ogóle nie wiemy, o co chodzi. No i zgłosiła na policję. Policjant podpowiedział jej, żeby wzięła raport BIK, ten kredytowy, no i okazało się, że tam po prostu wszystko się świeci na czerwono, to znaczy, że jest mnóstwo zapytań do sieci telefonii komórkowych, do instytucji bankowych, do banków, na jej nazwisko, na dane jej działalności gospodarczej, którą prowadzi. Część udało się zrealizować, natomiast nie wszystkie. No i Katarzyna Walczewska zaczęła dociekać, skąd w ogóle jej dane mogły się pojawić w tym rejestrze. I kto pytał o te dane. I tutaj padła ta właśnie kluczowa data, 27 kwietnia 2024. Od tej daty właśnie zaczęły się te zapytania. Zadzwoniła do banku, w którym też te zapytania były. No i poprosiła o podanie, jakie dane w tym wniosku kredytowym zostały przedstawione. I tam przekierowano ją do departamentu, który zajmuje się bezpieczeństwem, i tam usłyszała adres, który podała rzekomo w tym wniosku. No i tu zapaliła się ta właśnie lampka, że coś jest, ten adres skądś kojarzy, i okazało się, że właśnie 27 kwietnia sprzedawała samochód. Mężczyzna, który przyszedł kupić ten samochód, wpisał właśnie ten adres i od 2 godziny później ruszyła ta lawina zapytań o kredyty, o pożyczki, o możliwość uzyskania świadczeń. No i Katarzyna Walczewska to skojarzyła, że to musi być tutaj jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Faktycznie tak się okazało. Na czym polegał proceder? Proceder polegał na tym, że pani Natalia Z., wchodząc w posiadanie czyichś danych, składała właśnie zapytania na te osoby, dzwoniła na przykład do sieci telefonii komórkowej, mówiła, nazywam się tak i tak, chciałabym wziąć telefon, smartfona, nie wiem, robot kuchenny na raty. I tutaj, że tak powiem, tę ścieżkę przechodziła bardzo płynnie. Nie były to jakieś kwoty ogromne, no ale kwoty powiedzmy 5, 6, 7 tysięcy złotych. Oczywiście konsultanci byli bardzo chętni, żeby pomóc pani Natalii, która podawała się za kogoś innego, żeby przejść ten cały proces. I otrzymywała takie pożyczki.
2: Czyli udawało się.
3: Udawało się, podawała zazwyczaj, miała dane.
2: Skąd miała te dane? Skąd miała na przykład numer PESEL?
3: Numer PESEL. Mamy takie wzory umowy sprzedaży samochodu, tak jak w przypadku pani Katarzyny Walczewskiej, że mamy na tym wzorze umowy numer dowodu i numer PESEL. I te dwie dane podajemy zazwyczaj, chociaż one nie są konieczne, żeby sprzedać samochód. Wystarczy albo numer dowodu, albo numer PESEL. I to w jakiś sposób już nas zabezpiecza, żeby no, potencjalny oszust, złodziej się na nasze dane nie powołał, bo nie będzie miał kompletu tych danych. To jest sprawa pierwsza. W jaki sposób Natalia Z. wchodziła w posiadanie tych danych? No w przypadku Katarzyny Walczewskiej ze wspomnianej umowy kupna-sprzedaży. Natomiast były też takie sytuacje, kiedy Natalia Z. poprosiła sąsiadkę, żeby przekazała jej swoje dane, rzekomo potrzebne do tego, że na Natalię Z. ma przyjść jakaś przesyłka, jej nie będzie akurat wtedy w domu i sąsiadka tę przesyłkę ma odebrać. No i sąsiadka w dobrej wierze podała jej numer PESEL, numer dowodu. Natalia Z. zaraz zadzwoniła. Okazało się później, że do sąsiadki żadna paczka nie przychodziła przekierowana z adresu Natalii Z., natomiast przychodziły informacje, że trzeba spłacać kredyty.
2: I sąsiadka się nie zorientowała, że coś tutaj nie...
3: Oczywiście się zorientowała i zgłosiła sprawę na policję i policja prowadziła postępowanie odrębne od tego postępowania Katarzyny Walczewskiej. Przykład kolejny, Natalia Z. miała dzieci w klasie, w której miała je też inna kobieta. Ustaliły, że będą czasem sobie pomagały i odbierały jedna dzieci jednej, druga drugiej i w związku z tym no, potrzebne jest to upoważnienie. Do upoważnienia potrzeba dane przekazać, więc Natalia Z. poprosiła swoją koleżankę, żeby jej przesłała skan dowodu. Ten skan dowodu dostała komunikatorem. Za chwilę okazało się, że są jakieś znowu pożyczki. Jeden z mężczyzn, z którym rozmawiałem, pracował z mężem Natalii Z. na budowie i no, jego dane były potrzebne do tego, żeby wyrobić przepustkę wjazdową. To jest wersja jego. W wersji drugiej, którą przedstawia Natalia Z., te dane były potrzebne ponoć mężowi do tego, żeby zgłosić szkodę po jakiejś tam stłuczce. No fakt, koniec końców i tak te dane mężczyzna przekazał. Za chwilę okazało się, że ma na swoim koncie kredyt na 6,5 tysiąca złotych na robota kuchennego. Później okazało się, że są jeszcze na niego 3 telefony i 2 kolejne wypożyczone. Czyli suma tych zobowiązań to jest około 30 tysięcy złotych. Były też... Natalia Z, jeszcze zanim rozpoczęła ten proceder, to kobieta ma dzisiaj 29 lat, jak dobrze pamiętam. Zaczęło się od tego, że no, poprosiła babcię o pomoc, bo potrzebowała nowego telefonu. Babcia powiedziała, że okej, pomogę ci, wezmę na siebie te raty. Oczywiście spłacała sumiennie. Natomiast później Natalia Z no, potrzebowała nowszych sprzętów, nowego telefonu. Babcia już nie była taka chętna, więc stwierdziła, że poda te dane. We wniosku kredytowym podała, przyjechał kurier, wydał jej bez problemu paczkę, no i Natalia Z stwierdziła, skoro to tak łatwo przychodzi, to może właśnie wykorzystać dane innych osób i tutaj to już, o czym wspomniałem wcześniej, czyli ta lawina ruszyła, była babcia wspomniana, była bratowa, był brat nawet, który się przyznał, że gdzieś tam przed laty jakieś też zobowiązania Natalia Z na niego zaciągnęła.
2: Ile to mogło być w sumie osób?
3: No, myślę, że ponad 20 na pewno się zbierze, jak tak sumujemy. I co też istotne, Natalia Z w tym swoim mechanizmie robiła tak, że zgłaszała na daną osobę tyle zapytań kredytowych, ile tylko była w stanie zrobić. To znaczy, do momentu, kiedy nie dowiadywała się, że jest blokada, że koniec, już więcej się nie da, to wtedy wyszukiwała kolejne dane, no i zaczęła to samo robić na inne osoby.
2: Jak udało się wpaść na ten trop?
3: Wpadła na ten trop wspomniana Katarzyna Walczewska poprzez adres. Natomiast jeszcze, żeby tutaj wyjaśnić, jak ten mechanizm cały wyglądał. Wyglądał on tak, że do wielu tych przestępstw doszło przed 1 czerwca 2024 roku. To jest taka data graniczna. Od tej daty mamy możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Można było ten PESEL zastrzec przed 1 czerwca 2024, chyba w listopadzie 2023 roku weszły te przepisy. Natomiast nawet zgłoszenie wtedy, a zrobiła to chociażby Katarzyna Walczewska, nie powodowało automatycznie zastrzeżenia PESEL-u, tylko PESEL zastrzegał się z datą 1 czerwca 2024 roku. I w momencie, kiedy nie mamy zastrzeżonego PESEL-u, no jesteśmy niestety narażeni na to, że potencjalny oszust może zadzwonić, podać nasze dane. Bank, weryfikując je, sprawdza, że nie mamy zastrzeżonego PESEL-u. Bank, sieć telefonii komórkowej, Parabank, no różnego rodzaju inne instytucja finansowa, sprawdzając, może widzi, że PESEL nie jest zastrzeżony, więc może udzielić tego, sprawdzić w BIK-u, czy nie mamy jakiejś takiej historii kredytowej nieciekawej, która blokowałaby możliwość uzyskania kredytu. Jeżeli wszystko jest ok, to wtedy no, te nasze dane może być udzielona pożyczka, może być udzielony kredyt, jakieś świadczenie finansowe. To jest jeden element, czyli powiedzmy, nie mamy zastrzeżonego PESEL-u, możemy się narazić na oszustwo. Drugim elementem, który umożliwiał Natalii Z branie tych kredytów i pożyczek, było to, że kurierzy, którzy dostarczali te przesyłki, którzy przyjeżdżali do Natalii Z, nie weryfikowali jej dowodu osobistego. I to jest...
2: Mieli taki obowiązek.
3: To jest obowiązek, bo też w postępowaniu prokuratorskim, policyjnym, to tylko wspomnę, że akta sprawy, tak jeszcze zanim przejdę do kurierów, akta sprawy dotyczące Natalii Z i tych wszystkich oszustw mają w sumie 34 tomy. I to jest około 14 tysięcy stron akt sądowych, z którymi ja się w sądzie zapoznałem, w których są umowy kredytowe, w których jest korespondencja na komunikatorach, bo Natalia Z też tam była bardzo aktywna, w których jest właśnie wymiana korespondencji z tymi swoimi sąsiadkami, znajomymi. I to wszystko, co umożliwiło Natalii Z oszukiwanie ludzi i też korespondencja z sieciami telefonii komórkowej, jak to wyglądało. Natalia Z zakładała sobie też fałszywe maile. No jest to dosyć łatwe i nikt tego nie weryfikuje, kiedy zakładamy dany mail. Ale też kurierzy wspomniani. Firmy kurierskie przyznały tutaj w tej korespondencji w odpowiedzi na pytania, że obowiązek weryfikowania danych, które są na umowie kredytowej, kurierzy mają. Natomiast kurierzy Natalia Z zamawiała te sprzęty na dany adres. Często był to adres gdzieś tam ofiar. Natomiast w ostatnim momencie zmieniała dane, te, pod które zamawiamy paczkę, bo jest to dosyć proste dzisiaj w dobie
2: przekierowanie
3: elektronicznych, przekierowywała te paczki, odbierała je gdzieś tam w okolicy swojego domu, w okolicy jakiegoś sklepu. Kurier przyjeżdżał, dawał jej sprzęt do ręki. Natalia Z się podpisywała danymi innej osoby, odbierała paczkę, kurier tego nie sprawdzał. No i dzięki temu niedbalstwu, można powiedzieć, czy lekkomyślności, czy jak to inaczej nazwiemy, Natalia Z odebrała mnóstwo takich paczek z nowymi, najdroższymi modelami właśnie smartfonów, z robotami kuchennymi, z inną elektroniką i w ten sposób poszukując inne osoby, 5 kurierów, którzy najczęściej dostarczali te paczki do Natalii Z, też zostało oskarżonych przez prokuraturę. I no wiemy też, że kurierzy mają swoje rejony, więc oni też pewnie znając z twarzy Natalię Z, jakoś...
2: No mieli do niej pewnie jakieś zaufanie.
3: Pewnie zaufanie i no nie weryfikowali tego. Natomiast ewidentnie wygląda to na to, że popełnili błąd. Jeden z kurierów się przyznał do tego, że nie weryfikował tych danych. Chce się dobrowolnie poddać karze, natomiast 4 pozostałych się nie przyznaje, więc będzie się toczył ich proces razem z procesem Natalii Z.
2: Jaka może być łączna suma pieniędzy, które udało się Natalii Z zarobić, powiedzmy, na skutek tych wszystkich oszustw?
3: Zacząłem to liczyć, ale przyznam szczerze, że się pogubiłem sam, dlatego że tych akt jest mnóstwo, mówię 14 tysięcy stron, więc nie jest to tak poukładane, jak sobie pewnie część może z Państwa pomyśleć, że to jest tam chronologicznie jedno po drugim. Tych zapytań, tych danych w akcie oskarżenia jest dużo. Katarzyna Walczewska twierdzi, że na nią jest to około 100 tysięcy złotych.
2: Bo jak rozumiem, jeśli wzięła na siebie, nie wiem, 20, znaczy nie na siebie, tylko na kogoś, ale docelowo dla siebie 20 czy 30 smartfonów, no to nie korzystała z nich, tylko je sprzedawała.
3: Oczywiście, to znaczy to może nie jest to aż tyle, natomiast no jest to, myślę, że tam około 10 mogło to być. Jeden z mężczyzn przyznaje się do 30 tysięcy złotych, sąsiadka to jest około 20 tysięcy złotych. Są osoby, na które tam się udało wziąć 1 albo 2 smartfony, czyli tam w granicach 7 do 15 tysięcy, bo to było tak, że smartfon plus jakiś tam abonament, więc ta kwota wychodziła trochę wyższa niż sam smartfon. I takich kilkadziesiąt osób, więc te straty, myślę, że tam około 1 miliona złotych może nawet.
2: Czy tu w grę wchodziły też chwilówki tak zwane?
3: Tego też do końca nie wiemy, dlatego że prokuratura i sądy występowały do różnych instytucji parabankowych też i tam raczej nie, natomiast najprościej było wziąć właśnie smartfona czy robot kuchenny. Jest szał na pewnego rodzaju markę i te roboty są po 6-7 tysięcy złotych, więc możecie Państwo się domyślić, o co chodzi. Natomiast nie będziemy tu robili jakiejś reklamy albo antyreklamy.
2: Nie jest chyba tylko taki zwykły robot, tylko bardziej zaawansowane, wielofunkcyjne urządzenie.
3: Można powiedzieć, że tam nie tylko w kuchni zrobi, ale pewnie już niedługo to wiele innych rzeczy. Nie będziemy robili ani reklamy, ani antyreklamy, natomiast przedstawiciele czy sieci telefonii komórkowych, czy firmy, które sprzedają te roboty, wydaje mi się, że też zależało im na tym, żeby jak najwięcej tych sprzętów sprzedać i ta weryfikacja też była dosyć pobieżna, bo chociażby było tak, że Natalia Z dzwoniła, mówiła: no dzień dobry, ja tutaj brałam u Państwa jakiś sprzęt wcześniej, ale teraz jestem nad morzem, nie pamiętam numeru swojego dowodu, dowodu osobistego. Może mi pani przypomnieć, a może pani mi przypomnieć, kiedy ja, jaką ja tam wpisywałam datę ważności tego dowodu. No i tutaj przedstawiciele byli na tyle łaskawi, no pewnie też robili to w dobrej wierze, no ale jak widać nie powinni, pewne procedury tutaj powinny być przestrzegane. Kończyło się tak, że no niewinne osoby dowiadywały się po jakimś czasie, że nagle mają tutaj pewne zobowiązania finansowe.
2: To może pytanie do państwa, do naszych widzów, słuchaczy, czy no wam również coś takiego przydarzyło się w życiu, że padliście ofiarą oszustów? Napiszcie w komentarzu, jaka to była sytuacja. Natalia Z. podobno, jak sama przyznała, była zaskoczona, że tak to wszystko łatwo idzie.
3: Tak, to o czym wspomniałem, czyli ten pierwszy kredyt na babcie, przyjeżdża kurier, daje przesyłkę, w przesyłce drogi telefon, podpis, zero weryfikacji, wszystko idzie super, więc Natalia Z. twierdzi, no skoro jest to tak łatwe, to spróbuję na inną osobę. Mhm. I znowu ten sam schemat i znowu bezproblemowo, więc za tym idą kolejne kredyty, kolejne pożyczki i no przyznała kobieta, że faktycznie nie spodziewała się, że to tak łatwo wszystko będzie wyglądało.
2: Jak osoby poszkodowane dowiadywały się o tym, że padły ofiarą tego rodzaju oszustw? Jedna chyba nawet już komornika miała na koncie.
3: Jedna miała komornika, no najpierw przyszła przesyłka do tej osoby. To jest bardzo ciekawa historia z tym mężczyzną, który mi to powiedział. Natomiast no, ze względu na ochronę jego danych i prośbę, żeby tych wszystkich danych nie ujawniać i tych całych okoliczności, żałuję, że nie mogę państwu opowiedzieć, bo to naprawdę jest taka historia, która budzi przerażenie. Ale mówi, że najpierw przyszedł list z jednego z banków z informacją o konieczności spłaty kredytu na 6,5 tysiąca złotych. No on myślał, że to jest jakiś żart. Później dostał telefon z firmy windykacyjnej, że zalega. On mówi, ale nic nie brałem. No i okazywało się, że takich listów jest więcej. No a później spodziewał się wypłaty, więc wszedł na konto, patrzył na koncie minus 14 tysięcy złotych zajęcie komornicze, więc no był zszokowany. Oczywiście wszystko zgłaszał na policję, natomiast nie wiedział, akurat on nie miał świadomości, kto mógł to zrobić, bo nie wiedział, komu te dane przekazywał, nie przekazywał w zasadzie oprócz męża Natalii Z. On też na początku dostał zarzuty prokuratorskie, ale koniec końców prokuratura się wycofała, twierdziła, że nie miał świadomości, bo on znowu zeznał mąż Natalii Z., że przychodził do domu, kładł te dokumenty, które gdzieś tam miał, czy jakiś skan dowodu, czy umowę w szufladzie i w zasadzie nie interesował się, co tym się działo, a ponieważ pracuje na budowach w różnych częściach Polski, często wyjeżdża, no to nie miał takiej kontroli nad tym wszystkim i twierdził, że to żona właśnie wyciągała te dokumenty, spisywała dane i zaczynała dzwonić. Jest taka też w tych materiałach sądowych jest taka analiza policyjna, z której wynika, że w ciągu kilku miesięcy Natalia Z. wykonała i otrzymała 650 telefonów połączeń do sieci komórkowych, do przedstawicieli handlowych firm, do banków.
2: To sam fakt już powinien być niepokojący dla kogoś, kto monitoruje takie bezpieczeństwo.
3: Ale to wydaje mi się, że to chyba aż tak głęboko policja nie wchodzi, dopóki nie ma sygnału o jakimś możliwości popełnienia przestępstwa.
2: Sam operator powinien być już zaniepokojony.
3: Tylko, że to nie jest takie proste, dlatego, że te połączenia były do wielu różnych instytucji i sieci. To znaczy, no, jeżeli wykonujesz połączenia do sieci A, B, C i D i do banku A, B, C i D i do przedstawiciela X, Y, Z i do instytucji parabankowej jednej, drugiej, trzeciej, no to chyba nie ma takiego mechanizmu, który, tak mi się przynajmniej wydaje, że który by jakoś tak powiązał i nakazał sprawdzić. Możesz też, wiesz, no, zgłaszać reklamacje różnego rodzaju, nie wiem, zastrzeżenia, zwroty, cokolwiek, więc wydaje mi się, że to takie proste nie jest. Natomiast no, ta determinacja Katarzyny Walczewskiej, myślę, że tutaj była kluczowa, że ona nie dała się tak zmarginalizować, zepchnąć, tylko zaczęła to bardzo skrupulatnie drążyć i to śledztwo przeprowadziła.
2: No, zaraz jeszcze o tym powiemy, ale ona miała chyba zastrzeżony PESEL, prawda?
3: Ona miała zastrzeżony PESEL. PESEL miała zastrzeżony z datą 1 czerwca 2024, a większość tych zapytań nastąpiła od końca kwietnia do końca maja, czyli w zasadzie no, w ciągu miesiąca, i to zastrzeżenie PESEL-u, które zaczęło obowiązywać w czerwcu, no było już nieco za późno, no ale to nie wynikało z jakiegoś niedbalstwa, czy z jakiejś braku świadomości Katarzyny Walczewskiej, tylko no, z tego, że przepisy weszły w życie 1 czerwca 2024.
2: To pomówmy teraz krok po kroku właśnie o tej historii determinacji twojej rozmówczyni, bohaterki tego reportażu, jak epizodycznie dochodziła do sprawiedliwości.
3: 7 czerwca, czy to piątek wieczór, dowiaduje się Katarzyna Walczewska o tym, że jest ta, że są te kredyty na nią wzięte. No, oczywiście to jest duży stres, ogromne napięcie, jakieś na niepewność, co się wydarzyło. Następnego dnia dostaje te dokumenty do ręki. Jeszcze w piątek bodajże pojechała do salonu, nic tam nie wyjaśniła. Następnego dnia dostała te dokumenty do ręki. Kolejny raz wizyta w salonie, wizyta na komendzie policji. No, w związku z tym, że była to sobota, to oczywiście policjanci mówią, że no, trzeba poczekać następnego dnia, a tam sporo różnych innych argumentów za tym, żeby to poczekało. Poniedziałek i kolejne dni to są zastrzeganie PESEL-ów, wizyta w bankach, żeby z prośbą, żeby zwrócić uwagę na to, co się na jej kontach dzieje. To są telefony do różnego rodzaju instytucji, żeby na to też zwrócić uwagę. No, bieganie i takie załatwianie formalności, ale też właśnie tak jak mówiłem, Katarzyna Walczewska usiadła z kartką i zaczęła wpisywać, jak to możliwe, kiedy to pobranie tego raportu BIK, kiedy to się wydarzyło, kiedy pierwsze zapytanie, kiedy kolejne zapytania, i próba właśnie sprawdzenia i ustalenia, w jaki sposób, jakie jej dane były przekazywane podczas rozmów. Oczywiście nie wszyscy są chętni, nie wszyscy byli chętni, natomiast w jednym z banków właśnie, no dzięki temu, że wpadła na adres, powiązała ten adres właśnie z umową sprzedaży samochodu, to był taki punkt zaczepienia. No, Katarzyna Walczewska mówi, ponieważ ona jest też biegłą sądową z psychiatrii, to wiedziała, że no, zawsze każdy przestępca jakiś błąd popełnia i że to jest kwestią czasu, kiedy ten błąd nastąpi. No, u niej nastąpił, no, w związku z tym, że była bardzo zdeterminowana, wykryła ten błąd bardzo, bardzo szybko. Zaczęła na tej kartce sobie zadawać pytania. Jak to możliwe, że skoro odebrała smartfona, no to musi być tam jej podpis. Jak to możliwe, że kurier nie zweryfikował danych? Więc te wszystkie, po tym pierwszym takim szoku, który przeżyła, to te wszystkie pytania spisała sobie na kartce i przekazała policjantom. I to był też taki...
2: Czyli trochę wykonała za policję.
3: Trochę tak. No, ze względu na swoje doświadczenie i ze względu na swoją taki duży upór, taką sumienność, też skrupulatność w tym spisywaniu i determinację, wykonała dużą pracę za policjantów. W zasadzie, no, można powiedzieć, że już na samym starcie przekazała im dużą taką dawkę informacji i wiedzy, która w łatwy sposób pozwoliła policjantom tak jakby złapać trop no, już wiedzieli policjanci, gdzie i kogo mają pytać, no bo już wiadomo, skoro te pytania Katarzyna Walczewska zadała, to trzeba zadać pytania sieciom komórkowym, firmom kurierskim, firmom mediowym, które na których platformach zakładane były adresy mailowe i tak dalej, więc tutaj już tak jakby ta policyjna praca taka operacyjna, no ale tak jakby na tacy przyniosła Katarzyna Walczewska dane Natalii Z.
2: No właśnie, ta historia też pokazuje, że akurat w tym przypadku no to oszustwo padło na kobietę świadomą, tak jak mówisz, zdeterminowaną, no inteligentną, bez wątpienia, która potrafiła na własną rękę przeprowadzić ogromną część śledztwa i pomóc służbom wykryć sprawczynię tego oszustwa. No ale powiedzmy sobie szczerze, też takimi ofiarami tego typu oszustw mogą być osoby, które nie mają instrumentów i nie mają ani świadomości, ani odpowiedniej wiedzy, co dalej robić.
3: Żeby było ciekawiej, Katarzyna Walczewska po tym, jak została oszukana, zaczęła rozmawiać ze swoimi znajomymi. Zaczęła im opowiadać, co ją spotkało. I proszę sobie wyobrazić, że w tym gronie swoich znajomych okazywało się, że są osoby, które też spotkało podobne oszustwo. Mhm. Są osoby, które spłacają nie swoje kredyty. To znaczy...
2: Czyli poddały się po prostu.
3: Poddały się na samym początku, albo usłyszały chociażby, że chciały zgłosić oszustwo, przyszły na policję, usłyszały podobny tekst jak Katarzyna Walczewska, że pewnie słup, no trzeba płacić.
2: I nie zawracaj pan...
3: Proszę nie zawracać głowy, mamy tutaj ważniejsze sprawy. I zaczynały płacić, no skoro zaczęły płacić pierwszą ratę, no to przyznały się, że jednak jakieś, no, odczuwają jakiś obowiązek spłacania tych zobowiązań, a skoro tak, to płacą systematycznie za rzeczy, których nie wzięły. No słyszałem historię o jakimś wózku widłowym, za który ktoś płaci, czy no tego typu rzeczach.
2: Jakieś... Ale to też jest ciekawe pytanie, teraz przyszło mi do głowy, czy ja trochę tak pół żartem, pół serio, oczywiście nie bagatelizuję tych dramatów, przez które te poszczególne osoby przechodzą, ale mówisz o wózku widłowym. Jeżeli osoba oszukana rzeczywiście spłaciła całą kwotę, na którą opiewa właśnie ten wózek widłowy, no to co później się z tym urządzeniem dzieje? Czy może de facto przejść na jego własność?
3: No pytanie, no jeśli znajdziemy tego oszusta, to pytanie, nie jest właścicielem fizycznie, tak? Właścicielem jest inna osoba, no to są historie naprawdę jakieś mega zagmatwane też na pewnym pewnie etapie i, no ale też ja myślę, że ta historia, którą dzisiaj opowiadamy, to powinna taki może trochę walor edukacyjny nieść za sobą,
2: no
3: bo oczywiście no nie należy się dać łatwo spławiać, jeżeli słyszymy taką historię, że proszę przyjść, nie wiem, innego dnia, proszę płacić, czy robić coś tam innego. Trzeba no jednak postarać się jakąś taką dozę determinacji wykazać, gdzie tutaj do jakiegoś tego błędu mogło dojść, bo oczywiście do wielu przestępstw dochodzi też za pomocą internetu, za pomocą sieci, jakichś różnego rodzaju phishingowych wyłudzeń, czy wyłudzeń przez komunikatory na jakieś fałszywe konta. To się dzieje, tego jest mnóstwo i czy wyłudzeń chociażby, nie wiem, na wnuczka, na policjanta i tak dalej. Ciężko jest te przestępstwa wygryźć, do których dochodzi przez sieć, bo później te konta znikają, bo prowadzą gdzieś tam do jakichś zagranicznych serwerów, które jest policjantom ciężko namierzyć. Natomiast tutaj mamy historię, gdzie doszło do fizycznego takiego wyłudzenia, fizycznego skopiowania numeru dowodu, czy numeru PESEL i no to takie sprawy, gdzie gdzieś tam ten punkt zaczepienia można znaleźć, można też w jakiś sposób prostszy rozwiązać, tylko trzeba być też no, zdeterminowanym do tego.
2: Tylko teraz tak, kiedy mamy wybory, no to poszczególne komitety wyborcze zbierają podpisy na poszczególnych kandydatów, no i tam wiadomo, że jedną z informacji, którą trzeba wpisać, jest numer PESEL. Jest także adres, o ile dobrze pamiętam.
3: Adres, numer PESEL,
2: to bardzo,
3: nie ma...
2: To bardzo naraża potencjalne osoby, które się wpisują, a przecież te podpisy są ustawowo potrzebne do tego, żeby móc zarejestrować komitet, ale to naraża te osoby na to, że rzeczywiście wśród wolontariuszy na przykład, którzy zbierają te dokumenty, znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to wykorzystać. No to jak dana osoba może mieć zaufanie do takiego wolontariusza zbierającego podpis?
3: To jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie też, czy rzeczywiście my, podpisując takie listy, czy ten numer PESEL jest potrzebny do weryfikacji. Może by wystarczył chociażby adres sam zamieszkania plus numer telefonu do jakiegoś kontaktu, jeżeli biuro by chciało wyborcze to weryfikować.
2: PKW nie byłoby w stanie wykonać tylu numerów telefonu.
3: Ale w jaki sposób PKW...
2: Na podstawie numeru PESEL.
3: Weryfikuje. Okej, mamy numer PESEL podany i mamy adres, tak? I na tej podstawie. A skąd wiemy, że ktoś nie wziął tego PESEL-u z innego miejsca i nie wpisał go? Wiemy tego też, tak? Zawsze pozostanie jakaś tam do zapytań. Natomiast tu jest taki drugi element, na który ja chciałem podczas naszej rozmowy zwrócić uwagę. Dlatego, że od ponad 2 lat mamy możliwość zastrzegania numeru PESEL. I dzisiaj z aktualnych danych Ministerstwa Cyfryzacji, o które poprosiłem, wynika, że na 12 sierpnia, czyli na dzień w zasadzie tuż przed wybuchem tej dużej afery z wyciekiem danych, bo mieliśmy przecież też dużą, dużą taką aferę związaną z wyciekiem danych medycznych, 8,6 miliona osób w Polsce zastrzegło numer PESEL, ale 25,5 miliona tego nie zrobiło.
2: I wszystkie te osoby są narażone właśnie na to, że padną ofiarami takiego oszustwa.
3: Dokładnie. To jest bardzo prosty krok do wykonania, bo mamy możliwość zastrzeżenia tego numeru PESEL zarówno przez aplikację mObywatel, zarówno przez profil zaufany, ale można też zrobić, bo oczywiście wiele z młodych osób ściągnie sobie mObywatela, kliknie zastrzeż PESEL, koniec. Zastrzeżony, nikt nie weźmie na nas kredytu. Oczywiście za samo zastrzeżenie PESEL-u nie zabezpieczy nas przed wszystkimi rodzajami przestępstw, bo nie wiem, można wynająć mieszkanie na nasz adres, można, nie wiem, zameldować się w hotelu, czy cokolwiek, nie wiem, wziąć jakiś sprzęt, natomiast czy można też sprzęty z odroczonym terminem płatności wziąć, powiedzmy, na jakichś tam platformach. Nie zawsze to jest bezpieczne. Natomiast już nikt na nas nie wyłudzi wielotysięcznego kredytu, bo bank będzie widział informację: zastrzeżony PESEL, nie możemy sprawdzić twojej właśnie historii kredytowej, nie możemy tego zweryfikować, nie możesz podpisać umowy. Więc młode osoby, czy używające nowych technologii, smartfonów, komputerów i tak dalej, w łatwy sposób zrobią to w mObywatelu, czy przez profil zaufany. Natomiast osoby starsze, no być może albo potrzebują pomocy kogoś, kto jest bardziej biegły w tych sprawach, albo ewentualnie mogą się udać do urzędu i tam to zrobić. Jeżeli nie biorą kredytu, czy nie zamierzają wziąć pożyczki, czy nie zamierzają w jakichś innych zobowiązań zaciągać, to jest najprostsza droga. I co się okazało? Po tym dużym wycieku, bo akurat mój reportaż dotyczący kradzieży tożsamości...
2: Koincydencja nastąpiła.
3: Nastąpiła koincydencja z tym wielkim wyciekiem danych. I co nastąpiło? No... okazało się, że Polacy nagle zaczęli szturmować urzędy. Taką informację dostałem z Urzędu Miasta Lublin, właśnie którego, bo w Lublinie i wokół niego toczy się historia związana z Natalią Z.
2: Mhm. Jak i wiele innych.
3: Że jest bardzo duże zainteresowanie tym zastrzeganiem numerów PESEL. W wielu innych gminach widziałem już gdzieś tam reportaże prasowe, telewizyjne, materiały, że Polacy masowo zaczęli ten numer PESEL zastrzegać i to jest jeden z takich elementów, który nie wymaga zbyt wiele wysiłku, a który zabezpiecza nas przynajmniej częściowo przed różnego rodzaju przestępstwami, a tych jest dużo, bo tu też jeszcze przytoczę dane policyjne dotyczące przestępstw.
2: No tak, bo to nie jedyna z tych statystyk, jeśli chodzi o wzrost zainteresowania zastrzeganiem numeru PESEL, bo też mamy wzrost tego rodzaju oszustw.
3: Tak, mamy przestępstwa dotyczące kradzieży tożsamości, wyłudzania kredytów i oszustw. I w zasadzie we wszystkich tych kategoriach liczba przestępstw rośnie, bo tak, jeżeli chodzi o kradzież tożsamości, to w 2024 roku, tu się posłużę trochę z komputerem, 2024 rok to jest blisko 2,8 tysiąca przestępstw. 2025 rok to jest już 3100. Natomiast pierwsze półrocze tego roku to jest ponad 2700 przestępstw, czyli praktycznie mamy w ciągu pół roku, w 2026, czyli od stycznia do czerwca, mamy tyle samo przestępstw, ile mieliśmy w 2024 roku. To jest, no, jeżeli ta tendencja się utrzyma, to na koniec roku będziemy mieli już grubo ponad 5000, a może nawet blisko 6000 tego rodzaju przestępstw.
2: Potwierdzono w praktyce, że tego rodzaju procedury działają i nie są tak łatwo weryfikowalne, no to

0: się dowiadujemy o czymś takim, to po pierwsze zgłaszamy oszustwo czy próbę oszustwa na policji. Idziemy na policję, zgłaszamy, mówimy, że taka i taka historia mnie spotkała. Domagamy się, że tak powiem, stanowczo tego, żeby policjanci się sprawą zajęli. Dwa, no, zgłaszamy też na pewno do tych instytucji, z których przychodzi taka informacja, czyli nie wiem, sieci telefonii komórkowej czy jakiś bank, że to nie my i zrobimy, nie wiem, reklamację, żeby w jakiś sposób zadziałać i pokazać, że to nie my jesteśmy tutaj tymi osobami. Na pewno warto sprawdzić, komu się udostępniało dane z dowodu, czy jest tutaj jakiś trop, albo kiedy jest ta umowa, czy akurat w tym bliskim okresie czasu nie przekazywaliśmy komuś naszych danych, czy ktoś do nas nie pisał z jakiegoś podejrzanego adresu, czy nie klikaliśmy w jakieś podejrzane linki. Wtedy to wszystko należy sprawdzić, zweryfikować i też być może polecam, no jeżeli, oczywiście to jest bardzo przykra sprawa, ale jeżeli taka nastąpi, to nie tracić tej zimnej głowy, tylko siąść z kartką, postarać się poprosić ewentualnie kogoś z rodziny, z najbliższych o pomoc, wsparcie i spisać.
1: No. Ale nie podawać już dalej swoich.
0: Ale danych zdecydowanie nie, ani nie wysyłać. No też mam nadzieję, że to, jeżeli państwo mieli takie pomysły, to żeby te historie uczą, że w dobrej wierze podajemy jakieś dane, przesyłamy sobie skan, zdjęcie dowodu, później to krąży w sieci, nie wiemy, kto do tego będzie miał dostęp, nie wiemy, w jaki sposób to zostanie zweryfikowane, użyte, więc tu zachęcam do dużej ostrożności i na pewno zastrzeżenie PESEL-u to taki pierwszy krok.
1: To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Bardzo dziękuję. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy Radio Z.pl, dziś obszernie zrelacjonował swój wstrząsający reportaż, który ma ten pozytywny wymiar tej historii, walory edukacyjne dla nas.
0: Tak, że niedługo Natalia Z i cała piątka kurierów, którzy według prokuratury tym procederem się trudnili, staną przed sądem. Natalia Z za oszustwa, kradzież tożsamości, wyłudzanie kredytów, natomiast kurierzy za to, że jej to umożliwili. Na pewno też ten proces będziemy śledzili, zobaczymy jak jakimi decyzjami sądu, jakim wyrokiem to się wszystko skończy.
1: Ja tylko przypomnę, że w sieci wciąż dostępny jest i będzie dostępny ostatni odcinek piątkowy Podejrzanych Polityków i nasza, moja i Piotra, rozmowa bardzo ciekawa z mecenasem Bartoszem Lewandowskim, adwokatem, obrońcą Marcina Romanowskiego. Polecamy serdecznie ten odcinek.
0: Jeżeli państwo jeszcze nie oglądali, to zachęcamy też, żeby zobaczyć i odpowiedzieć w komentarzu na pytanie, czy mecenas Lewandowski przekonał państwa swoją argumentacją dotyczącą sytuacji Marcina Romanowskiego i podejmowanych działań, czy też nie.
1: A za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Islandia. Według częściowych wyników wczorajszego referendum zwolennicy wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską mają nieznaczną przewagę, poinformował islandzki nadawca publiczny RUV. W oparciu o pierwsze 87 tysięcy z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania 51,2% poparło rządową propozycję wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią, a 48,8% było przeciwnych. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła oficjalne, ostateczne wyniki głosowania mogą być znane dopiero w południe. Nauczyciele szykują się na protest przed początkiem roku szkolnego. W poniedziałek przed kancelarią premiera będzie manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pierwotnie manifestować miała też oświatowa Solidarność, ale ostatecznie zachęca nauczycieli do strajku włoskiego. W proteście chodzi o niezrealizowaną obietnicę premiera o wyższych wynagrodzeniach w edukacji i powiązania jej ze średnią płacą w gospodarce, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
1: Czas mija, żadne działania nie zostały podjęte, podkomisja sejmowa nie zebrała się ani razu w tym czasie. Świadczy o takim lekceważącym stosunku władzy publicznej, władzy politycznej do problemu środowiska liczącego ponad 700 tysięcy osób.
0: W przyszłym roku nauczyciele, podobnie jak cała budżetówka, dostaną 3% podwyżki. Wakacje odjeżdżają razem z całą listą pociągów. Tej nocy zmienia się rozkład jazdy z letniego na jesienny. Pociągów będzie mniej, zwłaszcza nad morze, ale PKP nie tylko zabiera, dorzuca również kilka nowości, o których opowie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Więcej regionalnych składów pojawi się na przykład między Gliwicami a Bytomiem, czy Krakowem i Bochnią. Jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne, nowe pociągi pojadą między Gorzowem a Poznaniem, czy Poznaniem i Olsztynem. Po zakończonych remontach mocno skróci się czas przejazdu między Warszawą a Krakowem, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
3: Od września najszybsze pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut.
2: W przyszłym roku, gdy pociągi na centralnej magistrali kolejowej będą się mogły wreszcie rozpędzić do 250 km na godzinę, niektóre składy na tej trasie pojadą poniżej 120 minut, a między Warszawą i Wrocławiem w okolicach 3 godzin.
0: Nowe rozkłady najlepiej sprawdzić na dworcach i w internecie. Gra o fotel wicemarszałka w Sejmie. Najpewniej będzie 3 kandydatów, ale tylko jedno miejsce w prezydium Izby. Fotel stoi pusty od początku kadencji, bo nie chciał go PiS. Chciał dla Elżbiety Witek, ale posłowie jej nie wybrali i innego kandydata nie wystawił. Teraz jest już zgłoszenie PiSu, ale swojego człowieka chce mieć też Rozwój Plus Morawieckiego i Klub Centrum, mówi wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak.
4: Na razie się szykuje 3, ale w związku z tym będzie podane to na Sejmie do podgłosowania i Sejm zdecyduje, który kandydat zostanie wybrany. My jako kancelaria ograniczymy się do tego, że przygotujemy nowy gabinet dla marszałka i te oprzyrządowanie.
0: Teoretycznie jest możliwa zmiana regulaminu i poszerzenie prezydium o kolejnych wicemarszałków, ale ta decyzja należy do polityków. Ograniczenia czasu dla dzieci w mediach społecznościowych. Tego Komisja Europejska oczekuje od właściciela Facebooka i Instagrama. To decyzja po tym, jak platforma Meta zawarła ugodę za oceanem. 30 stanów złożyło pozew za uzależnienie dzieci od mediów społecznościowych. Tego samego chce Bruksela, która jest w sporze z Metą z powodu łamania unijnych przepisów. Ze szczegółami Grażyna Wiatr.
5: Amerykańska ugoda zakłada na przykład 2 godziny limitu w ciągu dnia korzystania z platformy Mety przez dzieci, a w nocy całkowite wyłączenie. W Unii Europejskiej możemy spodziewać się podobnych rozwiązań. Czekamy na propozycję Mety, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Tomasz Regnier. Oczekujemy kontroli czasu przed ekranem, kontroli rodzicielskiej. Chcemy, by naprawdę nasze dzieci były chronione online. W innym przypadku komisja może nałożyć kary finansowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Według Komisji Europejskiej właściciel Facebooka i Instagrama łamie unijne przepisy. Podobne postępowanie toczy się też wobec TikToka. Szkolne stołówki czekają na uczniów z nowymi jadłospisami. Co najmniej raz w tygodniu placówki będą gotować obiad z roślin strączkowych. Będzie też mniej smażenia i więcej warzyw. Wszystko dla zdrowia, mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie Agnieszka Mroczek. Reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi.
6: Czy to znaczy, że w ogóle nie będzie mięsa?
7: Absolutnie nie. Mięso jest bardzo wartościowym źródłem białka i z niego nie zrezygnujemy. Zawiera też szereg witamin, które znajdują się w bardzo dużej ilości w mięsie, między innymi witamina B12, ale to jedno danie, które właśnie będzie wegetariańskie, stworzy możliwość pokazania dzieciom, że tego mięsa też nie musimy spożywać codziennie.
0: Zmiany pojawią się też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów gazowanych, batonów czy chipsów. Spór o budowę hali lekkoatletycznej, która ma powstać na terenie zielonym w Golęcinie w Poznaniu. Społecznicy protestują, bo pod topór mają pójść drzewa. Sportowcy mówią, że hala jest potrzebna, a obu stron wysłuchał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Na Golęcinie znajdują się już inne boiska sportowe, a wraz z halą tworzyłyby idealny kompleks treningowy. Także ze względu na sąsiedztwo z zielenią, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Biernacki.
9: Wszystkie cosy w Zakopanym, w Spale, wszystkie są w klinie zieleni i jakoś współżyją i z tą zielenią, i z funkcją odpoczynku.
8: Na Golęcinie jest to niemożliwe, przekonują społecznicy.
10: Może jest to większy teren, ale tutaj już tyle obiektów jest, że każdy następny powoduje dewastację funkcji tego terenu.
8: Mówiła osiedlowa radna Małgorzata Łukaszewska. Hala jest na etapie projektowym. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Miasto zapewnia, że postara się, by przy budowie hali degradacja zieleni była jak najmniejsza. O Śląsku i z myślą o tym, by dzieci choć na chwilę odłożyły telefony. W Rybniku do szkolnych bibliotek trafi książka Rajza z Majką, przygotowana przez ekspertów edukacji regionalnej. Książka pełna ilustracji i opisów ma zachęcić uczniów podstawówek do odkrywania Rybnika, Górnego Śląska i lokalnej kultury. Przygotowano 2000 egzemplarzy, które dzieci będą mogły zabrać także do domów, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
11: Tu się możecie dowiedzieć, kiedy człowiek jest akuratny, na przykład, albo co to jest mieć fach w rękach, albo co to znaczy sznupać. I kiedy do roboty się bierze klapsznita. Ona była przetestowana na dzieciach i na rodzicach.
0: W Rybniku edukacja regionalna jest obowiązkowa od 4 klasy szkoły podstawowej. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości. Radio Z zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Machina Władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Afera Zonda Krypto, czy to jest afera, która może pogrążyć dużą część polskiej klasy politycznej? A jeżeli tak, to kogo? Będziemy dzisiaj to omawiać. Zastanowimy się również, jak wygląda sytuacja sondażowa na rok przed wyborami, czy jesteśmy w stanie tutaj przewidzieć ich wynik i jakieś fluktuacje poparciowo-sondażowo-polityczne, a także porozmawiamy trochę o ucieczce pewnego posła, pewnego byłego wiceministra, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, a na koniec zapytamy o pewien pojedynek obecnego prezydenta i prezydenta niedoszłego, taką symboliczną trzecią turę wyborów prezydenckich. Moim Państwa gościem jest dzisiaj profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
13: O aferze Zonda Krypto nie chcę, żebyśmy tutaj robili jakiegoś takiego wielkiego repetytorium w tej sprawie. Ta afera jest bardzo pogmatwana i pełna zawiłości. Możemy jedynie powiedzieć, że rzeczywiście od kilku miesięcy mamy co jakiś czas nowe wątki. Rozpoczęło się przecież w kwietniu tymi informacjami, że tam są problemy z płynnością, że klienci, użytkownicy zgłaszali problemy z wypłatą środków. Później zniknął Przemysław Kral, czyli szef Zonda Krypto. Okazało się, że był w Izraelu. W międzyczasie premier Donald Tusk mówił o 30 tysiącach osób poszkodowanych. Mówiono również o tym, że kwota szkody szacowana była na co najmniej 350 milionów złotych. Tam się rzeczywiście dużo wątków pojawiło. Niedawno pojawiły się też doniesienia, to ustalenia dziennikarzy Superwizjera TVN i Wirtualnej Polski o pośle PiS Michale Moskalu, który spotkał się na Ibizie właśnie z Kralem. To było w sierpniu 2025 roku w towarzystwie byłego funkcjonariusza CBA. Tam Przemysław Kral prosił o kontakt do młodego polityka, który zna się na technologiach. Z kolei poseł PiS, jak twierdzi, były funkcjonariusz CBA, sondował Krala i szukał sponsora lub patrona konferencji, którą organizowała jego fundacja. Mówię, tu się dużo wątków pojawia. Będziemy je jakoś tak sobie próbowali wtłoczyć w naszą rozmowę. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy pana zdaniem to jest afera, która rzeczywiście może jakieś poważne konsekwencje polityczne przynieść?
14: Jeśli przez poważne konsekwencje polityczne rozumieć kwestie rynku finansowego i regulacji przez polityków, to z całą pewnością jest to kolejny argument za regulacją, który wcześniej czy później zostanie ziszczony na poziomie ustawowym.
13: To tylko przypomnijmy tak naszym słuchaczom, że rzeczywiście powstało kilka projektów ustaw. One zostały przepchnięte przez Sejm i Senat, zawetowane przez prezydenta Nawrockiego za każdym razem. Trudno się spodziewać, żeby jakiś kolejny projekt, który mógłby wyjść z Sejmu, zyskał jego aprobatę. Na razie nic nie wiadomo o tym, żeby jakiś nowy się pojawiał.
14: Problem zahacza albowiem także o kwestie stosunków międzynarodowych, szczególnie stosunków gospodarczych. Globalizacja zderegulowała wszystko, także zderegulowała rynki finansowe, zmieniła też sposoby jurydyzacji ich funkcjonowania i można powiedzieć, że amerykańska polityka jest zinstytucjonalizowanym lobbingiem i grą interesów i to w sposób zupełnie niezakamuflowany, coś co często w Europie byłoby penalizowane, tam jest zupełnie legalne. Nie jest tajemnicą, że istotna część niekontrolowanego sektora finansowego jest bliska republikanom, nieprzypadkowa jest obecność środowisk libertariańskich, które chciałyby jak najmniej regulacji, a to w oczywisty sposób ma też jakieś przełożenie na polską politykę i w naturalny sposób partnerami tego typu republikańskich środowisk w Polsce mogą być politycy prawicy, więc będzie to miało zapewne wpływ na aspekty, powiedziałbym, stricte merytoryczne całej sprawy, natomiast na taki wymiar, który wiąże się z funkcjonowaniem systemu politycznego i tak dalej, raczej pośredni i ilościowy, a nie jakościowy, dlatego że jesteśmy trwale podzieleni jako społeczeństwo, system partyjny jest bardzo, bardzo stabilny. Większość wyborców a priori reaguje pozytywnie tylko na komunikaty swojej strony sporu. Wreszcie także Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem o dużo niższym poparciu niż w złotych latach tej formacji, więc należy się spodziewać, że zostali przy niej w olbrzymim stopniu ci, którzy są najwierniejszymi z wiernych i trudno by oni szczególnie reagowali na skądinąd dość trudne do wyjaśnienia problemy związane z obrotem kryptowalutami i ewentualnym zaangażowaniem w lobbying polityków i to polityków, no nazwijmy to tak, z drugich stron.
13: Czyli pana zdaniem to nie, jak mówią przedstawiciele koalicji rządowej, to nie jest afera, która zatopi polską prawicę.
14: Prawicy nie zatopi, dlatego że prawica jest podzielona i wyborca, który rozczaruje się do jednej partii, w tym wypadku zagrożone są PiS i Konfederacja, no ma gdzie pójść. Przede wszystkim mam tu na myśli środowisko Grzegorza Brauna, w dalszej kolejności być może wytrwa do wyborów samodzielnie środowisko Mateusza Morawieckiego, więc aż tak wiele to nie zmieni, jeśli już to bardziej w układach na samej prawicy. Nader wszystko może to storpedować kariery polityczne kilku, spodziewam się, że raczej młodszej, średniej generacji polityków prawicy związanej bądź to z PiS-em, bądź z Konfederacją.
13: Czyli pojawią się nazwiska, ale pana zdaniem to nie będą nazwiska aż tak głośne i na firmamencie politycznym, jak niektórzy by się spodziewali czy oczekiwali.
14: Ta afera dotyczy jakby ostatnich lat, więc będzie to dotyczyło, jeśli pojawią się wielkie nazwiska, i tak raczej nazwisk schyłkowych. Mhm. Wiedział takich polityków, którzy raczej bądź to przeżywają pewnego rodzaju przesilenie w swojej karierze, bądź tak naprawdę ich kariera już zmierzcha.
13: A jak pan wytłumaczy, jak skomentuje udział w całej tej sprawie Romana Giertycha jako nowego adwokata Przemysława Krala? Czy można tu mówić o konflikcie interesu, że z jednej strony mamy prokuraturę, która ściga Krala, z którą on ma podobno iść na współpracę, prokuraturę nadzoruje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, a z drugiej strony jego nowym obrońcą zostaje poseł koalicji rządzącej.
14: No to jest w istocie coś, co wiąże się bardziej ze sferą etyki adwokackiej, aniżeli regulacji czysto prawnych, poprawnie z tego co wiem, raczej żadnych przeszkód do tego, by Roman Giertych zaangażował się w obronę, nie ma, więc nie sądzę, żeby to odgrywało jakoś. Ale oczywiście trudno uciec od kontekstu politycznego, wszak mówimy o adwokacie, który jest równolegle politykiem. No cóż, każdy oskarżony ma prawo stosować wszelkie zgodne z prawem metody obrony. Jeśli postrzega ten kontekst polityczny jako jeden z instrumentów obrony swoich praw, to nie można mu tego odmawiać, prawda? Więc nie sądzę, żeby to było dosyć istotne. Jeśli miałoby jakiś wpływ, to powiedziałbym, że Roman Giertych ryzykuje kolejnym aspektem swojej kariery politycznej w oczach wyborców, a Platformę Obywatelską kosztowało dużo wysiłku zrobienie tego kandydata na polityka, czy kandydata na powrót do polityki, z powrotem politykiem.
13: I takiego, powiedzielibyśmy, akceptowalnego wśród elektoratu, bo to jest jednak polityk, który nawet wśród części zwolenników Koalicji Obywatelskiej budzi bardzo, nie tylko zwolenników, także wśród polityków Koalicji Obywatelskiej budzi bardzo mieszane uczucia.
14: Tak, no te mieszane uczucia związane są nadal wszystko z polityczną drogą Romana Giertycha, poglądami niegdyś przez niego reprezentowanymi, także z tym, że był koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Możemy dyskutować, z jakich powodów Donald Tusk wykazuje tak dużą determinację w utrzymywaniu Romana Giertycha w polityce, ale z reguły wiąże się to z prostym mechanizmem tego, że jeśli ktoś zmienia stronę barykady w politycznym sporze, to manifestuje się opinii publicznej, że ktoś taki otrzymuje beneficja za to, że odważył się przyjść do nas i że ma zagwarantowaną obecność w polityce.
13: No też nie zapominajmy, że Roman Giertych był pełnomocnikiem rodziny Tusków jeszcze wokół afery Amber Gold, więc tam jakby ten rodzaj więzi może grać jakąś istotną rolę.
14: Tak, tak, no swoją drogą, gdyby ktoś powiedział któremukolwiek z wyborców czy analityków w latach 90., na początku XXI wieku, że narodowiec odbudowujący różne struktury Stronnictwa Narodowego, związany rodzinnie z tradycją endecką, jego dziadek był jednym z głównych ideologów w czasach radykalizacji Stronnictwa Narodowego.
13: No i później odnowiciel Młodzieży Wszechpolskiej.
14: Tak, odnowiciel Młodzieży Wszechpolskiej, działacz Stronnictwa Narodowego, lider, animator Porozumienia Ligi Polskich Rodzin, będzie adwokatem bardzo okcydentalistycznej, kierunkowanej trochę na Wielką Brytanię, trochę na Niemcy, formacji liberalnej, z jej takim indywidualistycznym bardzo podejściem i spojrzeniem na świat, to trudno byłoby w to uwierzyć. Paradoksalnie jedyne, co mogło łączyć te dwie tradycje, to liberalizm ekonomiczny, a wszystko inne dzieliło. No cóż, to jest jeden z przyczynków do dyskusji o tym, dlaczego tradycja endecka przed wojną potężna, może, że rozbita politycznie, w różnym stopniu przez Piłsudczyków, nie odrodziła się po roku 89 w prostej postaci.
13: Jeżeli już jesteśmy przy zonda krypto, chciałbym też zamknąć powoli ten wątek, to jeszcze chciałbym zapytać o pana zdaniem o to, czy to może przynieść jakieś konsekwencje dla Karola Nawrockiego. Prezydent, tak jak wspomnieliśmy, kilkukrotnie wetował projekty ustaw regulujące rynek kryptowalut. Pojawiają się też doniesienia, jakoby miał w jakim stopniu korzystać z kapitału tego rynku, tego sektora. Był gościem między innymi konferencji CPAC w sierpniu 2025 roku, która odbyła się tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pojawiają się także spekulacje, jakoby częściowo finansowano również jego kampanię z tych środków. To nie jest potwierdzone na razie, natomiast pytanie, czy ten, mówiąc kolokwialnie, smrodek polityczno-aferalny wokół zonda krypto może zaszkodzić jego popularności, jeżeli dojdzie do tego, że były tam jakieś powiązania i że te weta na przykład nie były jakoś bardzo przypadkowe.
14: No, pamiętajmy, że pozycja, wizerunek i popularność głowy państwa są czymś, co jest bardzo kruche. Doświadczył tego niegdyś Lech Wałęsa, który w bardzo krótkim czasie z absolutnego triumfatora wyborów prezydenckich, pokonującego premiera historycznego rządu, no, stał się powszechnie nielubianym, znienawidzonym wręcz przez wielu swoich oponentów politykiem, też na swój sposób izolowanym społecznie i po przegranej drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku, więc bardzo, bardzo dawno temu, w zasadzie zniknął z poważnej polityki. Z kolei Aleksander Kwaśniewski, który był oskarżany o wszystko, co się da w cuglach, no, wywalczył reelekcję. Lech Kaczyński z kolei po wielkim triumfie w pierwszych wyborach bardzo łatwo utracił strategiczną część poparcia.
13: Bronisław Komorowski też bardzo w pewnym momencie.
14: Bronisław Komorowski był zwycięzcą wyborów prezydenckich, prawda, niemal do dnia ich pierwszej tury. Na potem to wszystko prysło, więc tak naprawdę wiele różnych czynników, niekoniecznie związanych z tą aferą, będzie decydowało o przyszłości Karola Nawrockiego. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że oponenci obecnej głowy państwa będą wpisywali kwestię zonda krypto w taki szerszy kontekst do przedstawienia wizerunku polityka, który ciągle gdzieś tam funkcjonował w obszarach życia społecznego, gdzie na przekroczenie granic legalności było bardzo, bardzo łatwe, co gdyby nałożyło się na inne problemy ewentualne Karola Nawrockiego jako polityka, mogłoby mieć pewne znaczenie. Natomiast nie sądzę, żeby ta sprawa sama w sobie była czymś, co odebrałoby ową popularność. Zagrożeniem dla Karola Nawrockiego będą raczej takie sytuacje, w których w czytelnych dla większości opinii publicznej sprawach będzie musiał podejmować decyzje, które będą konfliktowały go z istotną częścią wyborców. Wtedy zacznie na serio uprawiać politykę. Takich sytuacji do tej pory było bardzo, bardzo mało.
13: Czyli na przykład weta, nie wiem, wobec ustawy o statusie osoby najbliższej, czy weta dotyczące kryptowalut, czy...
14: No, tu też nie, to jest mimo wszystko kwestia...
13: Weta w sprawie safe.
14: Nie, myślę, że tego typu problemy musiałyby dotyczyć na przykład praw kobiet w kontekście aborcji.
13: Czyli tutaj gdyby na przykład...
14: Prawica boleśnie przekonała się, że laicyzacja społeczeństwa w tej materii jest bardzo duża i obejmuje też część elektoratu prawicy. Niektóre być może kwestie społeczno-ekonomiczne. Safe nie sądzę, dlatego że tematyka bezpieczeństwa jest tak zbanalizowana, że absolutnie z niej nic nie wynika. Znaczy, mamy transferować pieniądze do Stanów Zjednoczonych czy do Europy, jest raczej funkcją ogólnego sporu amerykańsko-europejskiego, który toczy się także w obrębie polskiej polityki, natomiast nie jest to coś czytelnego. Nie jest zresztą przypadkiem, że to absolutnie nie wpłynęło na popularność obecnego prezydenta, a czymś, co wpłynęło, była kwestia odebrania medalu prezydentowi Ukrainy, co popierała większość obywateli, obywatelek, tym istotna część elektoratu koalicji rządzącej. Więc tego typu sprawy, tylko mówiąc w drugą stronę, tutaj prezydent musiałby podjąć jakąś decyzję, która wzburzyłaby także część elektoratu prawicy, mogłyby być politycznym problemem.
13: A propos elektoratu prawicy i samej prawicy, to co prawica, mam na myśli prawicę powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością, ma zrobić z Marcinem Romanowskim, którego nie ma w Polsce i właściwie w sumie nie wiadomo do końca, gdzie jest, bo jeszcze niedawno nawet premier przekonywał, że na 99% przebywa w Republice Naddniestrza, to będąca formalnie częścią Mołdawii, ale jako terytorium zależne od Kremla, właściwie nie pozostaje pod jurysdykcją Kiszyniowa. Wysłał list, stamtąd jest list, w którym domaga się listu żelaznego. ten dokument, no, on jest sprawdzany jeszcze przez organy sprawiedliwości, natomiast ciekawym jest to, że służby krajów ościennych, czyli właśnie mołdawskie, ukraińskie, rumuńskie chyba bodajże, twierdzą, że on nie wjeżdżał na ich terytorium, więc pytanie, w jaki sposób miałby się do tego Naddniestrza dostać. Więc właśnie nikt nie wie tak do końca, gdzie on jest, ale to, gdzie on jest, to jest już sprawa właśnie dla prokuratury, dla służb specjalnych. My byśmy chcieli się zastanowić nad tym, czy to może też zaszkodzić jego macierzystej partii. W końcu to jest były wiceminister sprawiedliwości.
14: No, z całą pewnością rachunek, który Jarosław Kaczyński otrzymuje za środowisko Zbigniewa Ziobry, jest bardzo, bardzo wysoki. No, ani reformy wymiaru sprawiedliwości nie zakończyły się sukcesem. Do tego dochodziły sprawy typu Fundusz Sprawiedliwości właśnie, no i do tego kwestia owej rejterady. Konserwatyzm z reguły promował bardzo, powiedziałbym, stanowczą, by nie rzec represyjną politykę karną jako antidotum na różne problemy w życiu społecznym, także jako antidotum na przykład na kwestie korupcji w polityce, i tak dalej.
13: Zresztą z takimi hasłami Jarosław Kaczyński szedł do władzy już nawet w 2005 roku. Właśnie ostra walka z przestępczością.
14: Nazwa PiS-u jest pochodną, powiedziałbym, takiego wzmożenia antykorupcyjnego pierwszych lat XXI stulecia. I sytuacja, w której prominentny polityk rządu na dość wstępnej fazie procedury prawnej ucieka, jest oczywiście politycznym problemem, bo zaprzecza całej konserwatywnej wizji życia społecznego, zaprzecza także tradycyjnej praktyce PiS-u, który, gdy pojawiały się jakieś wątpliwości wokół któregoś ze znanych polityków, to po prostu tego polityka odsuwał, nie czekając nawet na prawny aspekt sprawy.
13: Może nie karał, ale odsuwał.
14: A co najmniej odsuwał. Nie zawsze były to sprawy, które potem kończyły się zresztą prawnie jakimiś wyrokami. W tym wypadku okazało się to niemożliwe. Do tego oczywiście dochodzą sygnalizowane przez pana redaktora aspekty symboliczne, prawda? Prawica dużo mówi o suwerenności, a być może ten polityk znajduje się na obszarze, nad którym faktycznej kontroli Mołdawia nie sprawuje. Ironia polega też na tym, że to środowisko Ziobrystów próbowało zdelegalizować ze względów ideologicznych niewielką, nie odgrywającą żadnej roli w polskiej polityce komunistyczną Partię Polski. Tymczasem to Mołdawia jest krajem, w którym sentyment za Związkiem Radzieckim w społeczeństwie wśród starszej generacji jeden z największych.
13: No tam zawsze wybory są na ostrzu noża.
14: Tam przez wiele lat rządził skądinąd nienawidzony przez Moskwę i Putina kandydat komunistów Woronin, jak widzicie, jest jednym z czołowych polityków opozycyjnych. Natomiast Naddniestrze jest w ogóle takim, powiedziałbym, skansenem polityki historycznej późnego Związku Radzieckiego, mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i tak dalej, symboliki przypominającej starszym generacjom czasy Związku Radzieckiego, więc jak polski polityk być może znajduje się tam, to samo w sobie, powiedziałbym, niekoniecznie nadaje powagę dekomunizacyjnym hasłom
13: Czyli Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych mimo wszystko działa trochę bardziej balsamistycznie na Prawo i Sprawiedliwość niż Marcin Romanowski w kontrolowanej przez Rosjan Republice Naddniestrza.
14: To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że fil amerykański polskiego społeczeństwa, choć mocno nadszarpnięty prezydenturą Trumpa, wciąż funkcjonuje, a w szczególności funkcjonuje wśród starszej generacji wyborców prawicy, których wielkie skupiska często są tam, gdzie miała miejsce historycznie duża migracja do USA, jak Łomżyńskie, Podkarpacie czy Podhale.
13: To jeszcze tylko mieliśmy już zakończyć wątek w Zonda Krypto, ale pojawiła się w trakcie naszej rozmowy informacja, że prezes Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w tej sprawie i zatrzymanie dokonali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na zlecenie Katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Więc No, coś tam się jednak dzieje w tej sprawie cały czas, bo to jednak...
14: Tak. Dodam zresztą, że cała otoczka finansowania zawodowego sportu jest czymś, co nie tylko w Polsce budzi różnego rodzaju emocje, napięcia i musi być nieustannie kontrolowane. Sport zawodowy przechodzą olbrzymie pieniądze i źródła są bardzo, bardzo różne. Tak ceniona w Polsce przez wielu brytyjska zawodowa piłka nożna, angielska zawodowa piłka nożna pod wieloma względami jest po prostu pranią pieniędzy o bardzo różnym pochodzeniu, czy to autorytarnych reżimów, czy spekulantów finansowych i tak dalej. Więc nie dziwmy się, jeśli i w Polsce tego typu zjawiska przy takiej ilości pieniędzy kierowanych w stronę sportu zawodowego, czy to właśnie z różnych dziwnych źródeł, czy to z pieniędzy publicznych, że to będzie powoli jakby wychodzić na wierzch.
13: To jeszcze tylko w takim razie chciałbym podjąć dwa ostatnie wątki naszej rozmowy, żebyśmy się tutaj ze wszystkim wyrobili. Pierwszy to jest kwestia sondażowa. Ja wiem, że na rok przed wyborami to może być trochę wróżenie z fusów, co się wydarzy, zwłaszcza, że nie wiemy też w jakiej konfiguracji konkretne ugrupowania pójdą do wyborów, jakie będą listy. Na ten moment wyłania się cały czas dość stabilny obraz liderującej Koalicji Obywatelskiej, drugiego Prawa i Sprawiedliwości, ale z mniejszym poparciem, uszczuplonym o kilka procent, które zbiera Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i generalnej przewagi ilościowej, jeżeli byśmy zsumowali poparcie procentowe, strony prawicowej do strony rządowej, centrowej z elementem lewicowym, bez partii Razem, bo raczej ona nie będzie kandydować w tym bloku. Czy pana zdaniem to w takim razie oznacza, że my mamy rzeczywiście już na rok przed wyborami, rok z kawałkiem, bo to pewnie będzie październik 2027, autostradę do... poznania wyników tych wyborów, czy nie? Czy tu się jeszcze bardzo dużo przez te kilkanaście miesięcy może zmienić?
14: Naprawdę obraz, jaki mamy, jest obrazem politycznego pata. W istocie prawica ma przewagę ilościową.
13: Co pokazały wybory prezydenckie chociażby.
14: Tak, druga tura tych wyborów to pokazała. Natomiast temu towarzyszą pewne znaki zapytania. Po pierwsze, dotyczone kwestii mobilizacji. Otóż dwie realnie istniejące w makroskali grupowania koalicji rządzącej, to znaczy Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica Czarzastego, mogą być pewne swojego poparcia i tego, że większość ich elektoratu stawi się przy urnach, ponieważ większość tego elektoratu rekrutuje się z tych grup społecznych, przez tych regionów, gdzie partycypacja wyborcza jest bardzo, bardzo wysoka. Natomiast w przypadku prawicy sytuacja jest trochę bardziej złożona. Po pierwsze, aż cztery komitety tasują te same karty wyborców między sobą. Po drugie, olbrzymia część wyborców to wyborcy, którzy mobilizują się okazjonalnie. Szczególnie dotyczy to młodszych wyborców masowo popierających Konfederację, którzy dopiero się politycznie socjalizują, którzy byli na wyborach raz, często pierwszy w życiu. Także i Konfederacja i Korona stały się ugrupowaniami protestu, a takie ugrupowania zawdzięczają swoje poparcie kontekstom sytuacyjnym.
13: Oraz tym, że nigdy nie rządziły. To jest zawsze jakaś waluta dla tych ugrupowań.
14: To jest waluta, do tego dochodzą różne cząstkowe kwestie mobilizujące w przypadku środowiska Grzegorza Brauna. To jest coraz bardziej złożony obraz relacji polsko-ukraińskich i dotarcie do polskiej opinii publicznej informacji o trwałej, asertywnej polityce Kijowa wobec Warszawy, także ujawniające się co pewien czas konflikty ekonomiczne w różnych branżach między Polską a Ukrainą. Kolejną rzeczą jest to, co może przynieść już pluralizm na prawicy. Otóż jeśli aż cztery komitety prawicowe, tak jak to jest dzisiaj, wystartowały w tych wyborach, walcząc w istotnym procencie o ten sam elektorat, to istniałoby wtedy duże prawdopodobieństwo tego, że przynajmniej jeden z nich nie wszedłby do przyszłego Sejmu, a każdy głos oddany na komitet, który lądowałby pod progiem 5%, byłby faktycznie głosem oddanym na koalicję obywatelską.
13: Bo ona zyskuje tę pulę.
14: Tak jak klinicznie sposób działania, metody podziału mandatu wedle reguły Donta pokazał rok 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przy relatywnie niskim poparciu 38% skorzystało z premii w postaci około 12% oddanych na komitety, które w ogóle do Sejmu nie weszły.
13: Chyba nawet więcej, tam chyba z 15 nawet było.
14: Nie, aż tyle to chyba nie.
13: Sprawdzimy to zaraz.
14: Natomiast także ów pluralizm oznacza, że koalicja obywatelska przez nikogo nie zostanie doścignięta, żeby nie wiadomo ile jeszcze problemów jej towarzyszyło w stylu Szpitala Południowego, to osłabienie PiS-u i spluralizowanie prawicy w zasadzie przekreśla możliwość takiego wyścigu. I to wszystko czyni obraz rzeczywistości dużo bardziej złożony. Oczywiście będziemy obserwowali liczne przetargi po obu stronach. Bardzo wyraźnie po stronie Koalicji Obywatelskiej testowany jest wariant najpierw namówienia PSL-u do startu z list Koalicji Obywatelskiej, a później zmuszenia Lewicy do startu ze wspólnych list.
13: No właśnie, ale czy ten...
14: Raczej jest mało realne.
13: Ale czy ta jedna lista to nie jest już taka trochę rozpaczliwa, desperacka walka w i taka, powiedzielibyśmy, defensywna, jakaś taka...
14: Myślę, że to jest trafna diagnoza z ową defensywnością. Czy idea jednej listy była społecznie łatwo wyjaśnialna, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość sprawowało przez długi czas władzę. Wtedy wybory, bez względu na intencje obu stron, przeistoczyły się ipso facto w plebiscyt nad rządami PiS-u. To, że i powstała jedna lista, było tak naprawdę pochodną pragmatyki i uznania, że większa przewaga w mandatach może zostać wywalczona, jeśli wystartują trzy komitety ówczesnej opozycji.
13: Na tak się obecnej. Stało.
14: Tak się stało w tej chwili wprowadzenie mechanizmu plebiscytarnego i wspólna lista ugrupowań rządzących automatycznie przeistoczy elekcję parlamentu w plebiscyt nad rządami Donalda Tuska. Taki plebiscyt już raz się odbył, była to druga tura wyborów prezydenckich, gdzie w olbrzymim stopniu głosowano w sprawie Donalda Tuska, a nie Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego ze skutkiem wiadomym. Przy tym wciągnięcie Lewicy na wspólne listy oznaczać będzie być może z powrotem zbudowanie partii Razem, która nie notuje dobrych sondaży, niezłego wyniku.
13: Chociaż próbuje przekonywać, że te 3% to jest sukces, ale...
14: Oczywiście jak biorąc pod uwagę, powiedziałbym, możliwości organizacyjne tej partii, to, że nie jest to formacja zakorzeniona jeszcze w samorządach i tak dalej, to być może jest to sukces, ale... walka polityczna o samo przekroczenie bariery finansowania publicznego, to na dłuższą metę raczej w polityce może nie wystarczyć, tak jak status recenzenta wielkiej polityki. Więc analogicznie po stronie prawicy próbowano testować jakąś listę prezydencką, ale w oczywisty sposób.
13: Tak, tam się pojawiają opcje nie tylko już wobec, jeśli chodzi o wybory do Senatu, bo wiadomo, tam ordynacja wymusza jednak pewną konsolidację, ale że nawet mogłaby powstać jakaś lista pod patronatem Karola Nawrockiego do Sejmu, którą mogliby tworzyć politycy PiS, Konfederacji, może Rozwoju Plus, bez Brauna. Chyba. Tak na ten moment to wygląda.
14: Konfederacja w dużym stopniu socjalizowała swoich wyborców w kontrze do rządów Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, więc roztrwaniałaby istotną część kapitału i wizerunek ugrupowania, które jest trochę spoza polskiego establishmentu. Wreszcie także dysproporcja potencjału organizacyjnego pomiędzy PiS-em a pozostałymi partnerami faktycznie czyniłaby taką listę PiS-u z obecnością członków innych partii na biorących i niebiorących miejscach na tych listach, więc myślę, że to jest raczej umiejętna, dobrze przygotowana medialna gra ze strony samej partii Jarosława Kaczyńskiego, która ma przypomnieć części wyborców Konfederacji i olbrzymiej części wyborców Grzegorza Brauna o tym, skąd się wywodzą, to znaczy przypomnieć o tym, że głosowali już wcześniej na Prawo i
13: tylko czymś się rozczarowali.
14: Tak, i że jeśli ktoś nie chce trzymania władzy Donalda Tuska, to powinien trzymać się tego, co znamy, a nie eksperymentować.
13: To na koniec jeszcze zapytam. Mamy kolejną edycję Campus Polska, czyli imprezy pod patronatem Rafała Trzaskowskiego dla młodych. To będzie, co się odbywa w Olsztynie, jak co roku, właśnie różnego rodzaju dyskusje, goście, innego rodzaju takie sub-eventy, ale w tym roku pojawia się też konkurencja. Pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego będzie się takie wydarzenie dla młodych w ośrodku prezydenckim w Juracie nad Bałtykiem. I tam też pojawią się oczywiście różnego rodzaju dyskusje, wydarzenia, będą też wydarzenia muzyczne, wystąpi bardzo popularny piosenkarz z Kolim. Natomiast chciałem pana zapytać, czy to można uznać za taką symboliczną trzecią turę wyborów prezydenckich, taką wojnę o rząd dusz. Nie wiem, czy to społeczeństwa to może za duże słowo, ale przynajmniej tych młodych, tych, którzy mieliby stanowić przyszłość. Czy można rozpatrywać po prostu ten pojedynek na wydarzenia jako pewnego rodzaju symboliczną walkę o takiego właśnie młodego sympatyka?
14: Nie, bo dysproporcja politycznych możliwości dzisiaj pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim jest już zbyt duża. Rafał Trzaskowski wciąż ma potężną władzę, jest prezydentem Warszawy, ale nieprędko będzie miał możliwość, ile w ogóle kiedykolwiek, powrotu do tej polityki przez największe P i startu w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki zaś przeżywa swój, powiedziałbym, złoty powyborczy okres, kiedy popularność zwycięzcy wyborów wciąż jest wtedy na bardzo wysokim poziomie i w nim prawica upatruje kogoś, kto będzie pomagał w jej współpracy po ewentualnie zwycięskich wyborach, więc nie, to raczej myślę, że ze strony ośrodka prezydenckiego próba przypomnienia wyborcom o chwilach triumfu Karola Nawrockiego przez zestawienie go z Rafałem Trzaskowskim. No oczywiście także kluczowy jest tu motyw, który pan redaktor już tutaj wspomniał, dotyczący młodych wyborców. Młodzi wyborcy to wyborcy, którzy poszukują, których preferencje wyborcze niekoniecznie są bardzo, bardzo trwałe. Zresztą przez wiele lat polskich wyborów pokazywał kasus Korwin-Mikkego, który zawsze zyskiwał dość dużo głosów młodych ludzi. Nigdy tych głosów nie starczało na powrót do Sejmu, aż do...
13: No mówiło się, że po prostu są to... Że korwinizm to jest taki zestaw poglądów, z których się wyrasta.
14: Tak, no jak trzeba pójść do lekarza, tak. Już nie szkolnego, czy uczelnianego, a lekarza dla dorosłych, trzeba skorzystać z innych publicznych świadczeń i tak dalej. I owi młodzi wyborcy siłą rzeczy w każdej kampanii są przedmiotem zabiegów różnych komitetów i nawet perspektywa depopulacji, prawda, tego, że niedługo wiek wyborczy za 2-3 kampanie będą wchodzić ci najmniej liczni w polskich dziejach, nie odstrasza polityków, mimo że w ostatecznej instancji to siwogłowi emeryci są najważniejszym trzonem, najważniejszym elementem elektoratu, jego swoistym trzonem. To każda grupa niszowa ma pewne znaczenie, nie tylko w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki zawdzięcza swoją prezydenturę nie tylko elektoratowi z pierwszej tury, elektoratowi, który był złożony głównie z wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale temu, że zdołał pozyskać wyborców bardzo od PiS-u odległych.

0: Brakuje lód.
1: Tak, to być może to, kto sięga po disco polo w polskiej polityce, obrazuje to, jak zmieniało się pojęcie ludu, jak ewoluowały podmioty, które chciały się do tej ludyczności i antyelitaryzmu odwoływać, prawda? Na kanwie transformacji ustrojowej w olbrzymim stopniu było to SLD, uosabiające, mijający czy miniony już uporządkowany, bezpieczny socjalnie świat, którego antytezą były reformy uosabiane przez Leszka Balcerowicza. Także był w tym pewien pierwiastek antyklerykalny. Później Samoobrona, która obok PSL-u bardzo silnie zakorzeniła się na polskiej wsi i która była takim kompletnie ponadideologicznym sprzeciwem wobec elit politycznych. Jej szczyt rozwoju przypadał na czasy kryzysu wschodniego, załamania się rynków azjatyckich, co w Polsce doprowadziło do 20% bezrobocia. A później, co ciekawe, to disco polo pojawiło się tuż po PSL-u w kręgach Prawa i Sprawiedliwości,
0: Tak,
1: tak?
0: które też
1: Które
0: musiało przejść pewną
1: Tak, z
0: metamorfozę.
1: takiej eklektycznej, liberalno-konserwatywnej partii, w której trafiali nawet członkowie byłej Unii Wolności, jak Andrzej Duda stało się szybko reprezentacją istotnej części prowincji, nie tylko tej ze ściany wschodniej. No i chyba tego reminiscencję obserwujemy do dnia dzisiejszego. Był też wcześniej taki krótki motyw Konfederacji, która też w jednej z kampanii wykorzystała popularną melodię wiązaną z tym nurtem udanej dla siebie kampanii. No, co pokazuje pewien paradoks, który rewolucja francuska nam wszystkim ukazała, to znaczy artyści chętnie popierają wszelkie rewolucje, uważając, że dzięki tym rewolucjom ambitna sztuka i kultura dotrze do mas, że wszelkie ograniczenia, formy cenzury zostaną zniesione. Okazuje się po zwycięskiej rewolucji, że demokratyzacja, powiększenie swobód jednostek powoduje też desublimację kultury, że zwykły człowiek zmęczony pracą niekoniecznie chce słuchać arii operowych, czytać ambitne powieści, za to chce słuchać piosenek, no, takich muzyków, którzy w latach cenzury w ogóle nie zostaliby dopuszczeni do publicznych występów.
0: No na pewno jeśli chodzi o słuchanie opery, nie potrzeba rewolucji. To na pewno byśmy mogli się zgodzić.
1: No, tak, chociaż powiedziałbym, różne reżimy w historii lubiły ograniczać różne formy ekspresji. Na przykład najpopularniejsza w Grecji muzyka rebetiko, taki miejski folklor, taki klimat, powiedziałbym, Grzesiuka, przyniesiony do Grecji przez greckich
0: Taki
1: uciekinierów.
0: uliczny trochę.
1: Tak. Muzycy opiewający krainę praojców w dzisiejszej Turcji, z której zostali wygnani w latach 20., wspominający to, często bardzo zbuntowani, często nie czujący większych związków z skorumpowanym greckim państwem, byli niemiłosiernie tępieni przez wszelkie prawicowe dyktatury w dziejach Grecji, choć dotyczy to przecież tylko zwykłej ulicznej muzyki, i można by tego typu przykłady dużo większej ilości wskazać z czasów różnych żyłów, więc z jednej strony możemy się nieco żachnąć, widząc, że elity polityczne stają się populistyczne w tym sensie, że zamiast próbować przekonywać do czegoś wyborców, zrobić razem z nimi krok naprzód, to po prostu ulegają gustom, ale z drugiej strony musimy zdać sobie sprawę, że jest to w jakimś sensie proces nieuchronny w realiach demokracji.
0: I tym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski, był moim państwa gościem. Dziękuję panie profesorze za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tymczasem zapraszam do słuchania wersji audio w serwisach streamingowych oraz na playerze Radia Z, aby oglądać również wersję wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: coś ważnego? Jesteś świadkiem wydarzenia, o którym powinna usłyszeć w Radiu Z cała Polska?
1: O, Radio Z?
0: Zrób zdjęcie, nagraj film lub dźwięk i wyślij wiadomość na czerwony telefon Radia Z.
2: Informacje dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z.
0: Czerwony telefon Radia Z. Masz zawsze pod ręką. Jesteśmy w aplikacji Radia Z, na radioz.pl, w Messengerze i na WhatsAppie oraz pod numerem 321-321-100. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Sprawcy brutalnego pobicia 36-latka na krakowskim osiedlu willowym zatrzymani, podaje małopolska policja. Jeden z nich, 19-latek, został tymczasowo aresztowany. Do ataku doszło w zeszłym tygodniu w nocy z czwartku na piątek, a skatowany na śmierć mężczyzna był związany ze środowiskiem pseudokibiców. Z tą sprawą w wiadomościach Radia Z Szymon Kastelik.
4: Wczoraj na Słowacji zatrzymano 3 osoby, 2 dorosłych i 1 nieletniego. W ich przypadku zostanie przeprowadzona procedura ekstradycyjna. Z kolei w czwartek krakowscy policjanci siłowo weszli do jednego z mieszkań w Nowej Hucie i zatrzymali 19-latka, który usłyszał już zarzuty. W sprawie podejrzany jest także 16-latek zatrzymany już w poniedziałek. Decyzją sądu rodzinnego ma wrócić do ośrodka wychowawczego. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Również sprawcy ataku mają być związani z grupą pseudokibicowską. Nowy schron pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, w podziemiach gmachu zbudowanego jeszcze przed wojną, powstanie miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. Tyle oficjalnie. Nieoficjalnie przebudowany zostanie też schron dla wojewody, ale o tym już ze względów bezpieczeństwa mówić nie można. Tłumaczył naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
5: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś na podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. To nie jest schron, tylko miejsce doraźnego schronienia, czyli miejsce, gdzie mogą ukryć się obywatele i pracownicy w przypadku zagrożenia.
6: Czy to też będzie tajemna siedziba wojewody, czy o tym mówić nie możemy i w tym miejscu na pewno się to nie znajdzie?
5: Ze względów bezpieczeństwa oczywiście nie mogę o tym mówić, ale proszę się nie martwić, wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
3: Projekt jest już gotowy, budowa zacznie się na początku przyszłego roku. Lublin otworzył punkt miejskiej odporności cywilnej. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pomoże mieszkańcom w razie wycieku gazu, podtopień, huraganów czy wojny. Miejsce działa przy zespole szkół numer 13. Niebawem pojawią się kolejne punkty, zapowiada prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
7: Szkoły są dobrze wkomponowane w osiedla, będzie blisko do nich i jednocześnie łatwiej nam tu zorganizować pomoc dla potrzebujących mieszkańców w sytuacji, która oby nie była. Zagrożenia życia czy tego stanu wojennego, który zawsze nam grozi.
8: Będzie tutaj dostęp do energii, będzie dostęp do wody, która będzie przygotowana, dostęp do informacji, będzie system komunikacji, żeby w trudnym momencie tym zarządzać.
3: Dodawał wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara. Do końca roku miasto chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc. Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen będzie produkował uzbrojenie. Wszystko wskazuje na to, że w jednej z zagrożonych zamknięciem niemieckich fabryk wkrótce będą produkowane militarne pojazdy do transportu rakiet izraelskiego systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła. Porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane we wrześniu. Ze szczegółami z Berlina Wojciech Hernes.
9: Pojazdy militarne zamiast kabrioletów, produkcja zbrojeniowa uratuje fabrykę VW w Osnabrück. Izraelski koncern Rafael chce w Niemczech produkować części antyrakietowego systemu Żelazna Kopuła, ale na współpracę z Izraelem potrzebna jest zgoda wielkiego akcjonariusza VW Emiratu Katar, dlatego inny główny udziałowiec, niemiecki Land Dolna Saksonia, przejmie zakłady w Osnabrück i stworzy spółkę z Rafaelem już bez zgody Kataru. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Dla Volkswagena będzie to pierwsze w powojennej historii koncernu wejście do sektora produkcji zbrojeniowej. Trudna jesień czeka kierowców w rejonie Poznania, jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Te dwie kluczowe ekspresówki S5 w kierunku Gniezna i S11 w kierunku Piły idą prawie jednocześnie do remontu. Na 9-kilometrowym odcinku S5 do połowy grudnia będzie gruntownie wymieniana nawierzchnia, mówi Anna Cieślak z Generalnej Dyrekcji w Poznaniu.
10: Ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Wymieniamy 3 warstwy nawierzchni, czyli podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
3: Podobne prace zostaną przeprowadzone na ekspresówce w kierunku Piły. Tam roboty mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. Szczepimy się wciąż za mało, choć dostęp do szczepionek jest coraz większy, alarmują lekarze. Powinniśmy korzystać z koadministracji, czyli zaszczepienia się jednocześnie na kilka chorób podczas jednej wizyty, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
1: Lepiej połączyć szczepienia i wtedy nie tracimy czasu. Pamiętajmy, że wprawdzie jesteśmy krajem bardzo wysoko rozwiniętym, ale jedną biedę mamy niewątpliwie dojmującą. Mianowicie większość z nas jest ludźmi, którzy są biedni w czas.
3: Lekarze przypominają, że wiele szczepień zalecanych jest w pełni lub częściowo refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wystarczył jeden dzień, by 36-latek z Dębnicy Kaszubskiej po wyjściu na wolność znów wpadł w prawne tarapaty. Tak intensywnie świętował opuszczenie zakładu karnego, że wdał się w awanturę z policjantami. O szczegółach Maciej Bąk.
11: 36-latek odbył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dzień po tym, jak opuścił zakład, spotkał się z kolegami i pił alkohol w miejscu publicznym. Wrzaski i bluzgi sprawiły, że na miejsce dotarli policjanci, którzy od świeżo upieczonego wolnego człowieka najpierw usłyszeli groźby, potem ten zaczął rzucać w nich puszkami i kopać. Został złapany, prokurator przedstawił mu zarzut napaści na funkcjonariuszy i teraz mieszkańca Dębnicy Kaszubskiej czeka proces i być może szybki powrót za kraty.
3: A kara za napaść na funkcjonariusza publicznego może wynieść nawet 3 lata pozbawienia wolności. Drony, hulajnogi, elektryczne aplikacje bankowe czy przewozy taksówkarskie – to wszystko coraz częściej pada ofiarą zakłóceń systemów nawigacyjnych, jakie mają miejsce w Trójmieście i okolicach, a ich źródłem jest Rosja. Więcej o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Zakłócenia emitują systemy rozstawione w zmilitaryzowanej części obwodu. Ich cel jest taki, żeby nadajnik urządzenia mylnie wskazywał pozycję na terenie Rosji.
12: A jeżeli odbieramy tylko część takich zafałszowanych satelitów, to nasza pozycja ląduje gdzieś na środku Zatoki Gdańskiej.
11: Dlatego, jak wyjaśnia dr Rafał Niski, coraz częściej zdarza się, że oddawana przez nas hulajnoga czy rower miejski wirtualnie wpadają do morza. Ekspert radzi więc mieć ograniczone zaufanie do urządzeń wykorzystujących nawigację i pamiętać, że ich awarie to często efekt właśnie rosyjskich zakłóceń. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Instytut Łączności w swoim raporcie pokazuje, że w niektórych miesiącach tego roku tylko co 10 dzień był w Trójmieście bez żadnych zakłóceń. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny. A na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Iwony Kutyny.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz!
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, to jest niedziela i dochodzi godzina 6. Iwona Kutyna w studiu wiadomości. Dzień dobry, witamy, słuchamy.
4: Nagrania z politykami PiS, nowe informacje w kryptoaferze. Coraz więcej ofiar tragicznej powodzi w Himalajach. Nowy rozkład jazdy pociągów już obowiązuje. Warto sprawdzić, co się zmienia.
3: Szósta.
4: W aferze Zonda Krypto mogą pojawić się nagrania, w których występują czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, ustalił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Z naszych informacji wynika, że materiały te prawdopodobnie są już w prokuraturze.
5: Jak przekazują nasi informatorzy, prokuratura krajowa w Katowicach prowadząca śledztwo w sprawie upadłej giełdy kryptowalut może być w posiadaniu nagrań, na których mają pojawiać się wpływowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nagrania mają pochodzić od Przemysława Krala, prezesa Zonda Krypto. Na taśmach nielegalnie zarejestrowano spotkanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. z jednym z prominentnych polityków PiS z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Kolejnym nagranym rozmówcą ma być znany polityk Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a uczestnikiem następnej rozmowy osoba zbliżona do Pałacu Prezydenckiego. Wszystkie te rozmowy dotyczą giełdy Zonda Krypto, mówią nasi informatorzy.
4: W najbliższych dniach posłowie PiSu złożą wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby zająć się wyjaśnieniem afery Zonda Krypto. To ciekawa propozycja, tak o pomyśle powołania komisji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, choć jego zdaniem ta sprawa będzie miała jeszcze wiele wątków. To najważniejsza sprawa jest jasna.
6: Nie trzeba chyba komisji śledczej, żeby odkryć jedną podstawową rzecz. Setki tysięcy złotych dla Fundacji Ziobry. Setki tysięcy złotych dla Fundacji Wiplera. Wyjazd na Ibizę posła PiSu, który ustala, a później redaguje poprawki do ustawy. Czy coś tu jeszcze trzeba dodatkowo ustalać? Tu właściwie wszystko jest jasne jak słońce. Dzisiaj tych ludzi trzeba pozamykać.
4: Zbieranie podpisów pod wnioskiem PiSu w sprawie komisji śledczej ruszyć ma na początku września. Pomysł poparł już lider ruchu Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. Rośnie bilans ofiar środowej katastrofy w Himalajach. Według ostatnich danych zginęło 691 osób. Zaginionych jest około 3000 ludzi. Agencja do spraw zarządzania kryzysowego wydała ostrzeżenie przed rosnącym poziomem wody w rzece Botekoshi. To jeden z dwóch głównych cieków, którymi przetoczyły się potężne masy wody i gruzu, pustosząc całe doliny. Niezależna organizacja naukowo-badawcza z Nepalu zaalarmowała o poważnym ryzyku wtórnej powodzi. Mniej pociągów, zwłaszcza nad morze, ale za to kilka nowości w nocy. Zmienił się rozkład jazdy z letniego na jesienne. O tym, czego mogą spodziewać się podróżni, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Więcej regionalnych składów pojawi się na przykład między Gliwicami a Bytomiem czy Krakowem i Bochnią. Jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne, nowe pociągi pojadą między Gorzowem a Poznaniem czy Poznaniem i Olsztynem. Po zakończonych remontach mocno skróci się czas przejazdu między Warszawą a Krakowem, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
8: Od września najszybsze pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut.
7: W przyszłym roku, gdy pociągi na centralnej magistrali kolejowej będą się mogły wreszcie rozpędzić do 250 km na godzinę, niektóre składy na tej trasie pojadą poniżej 120 minut, a między Warszawą i Wrocławiem w okolicach 3 godzin.
4: Nowe rozkłady są już na dworcach i w internecie. Młode pawie w Ogrodzie Saskim w Lublinie to dopiero drugie narodziny od 2014 roku. Dumni są zarówno rodzice, jak i opiekunowie, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
9: Rodzicami są, podobnie jak w ubiegłym roku, pawica Śnieżynka i samiec Michał. Tym razem imiona dla naszych nowych pawi wybiorą sami opiekunowie.
4: A zdjęcia pawi można zobaczyć na radioz.pl. Nasi żużlowcy nie odczarowali Stadionu Narodowego w Warszawie. Polacy nie obronili tytułu drużynowych mistrzów świata. Złoto zdobyli Australijczycy, Polacy wywalczyli brąz. To wszystko z trybun obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Nasi żużlowcy ciągle bez zwycięstwa na Narodowym. Co jest nie tak z tym obiektem?
10: To bardzo trudno wytłumaczyć. Nasi żużlowcy też rozkładają ręce. Bartosz Zmarzlik po zawodach mówił, że biało-czerwoni zwracają uwagę na wszystkie szczegóły. Już bardziej się nie da, a i tak nie wychodzi.
11: Staraliśmy się naprawdę, no.
0: Wszystko zostawialiśmy na torze. Starczyło to na brązowy medal. Należy się cieszyć.
10: Komentował Zmarznik. Doceniamy brąz, ale nasi po 3 zwycięstwach z rzędu tracą tytuł, a to znaczy, że jest też niedosyt. Warszawa, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
4: Polacy szanse na przełamanie klątwy narodowego będą mieć za niecały rok. 15 maja w Warszawie zostanie rozegrana jedna z rund Speedway Grand Prix.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Gołym okiem widać poprawę pogody, ale wychodząc na zewnątrz jednak lepiej coś na siebie zarzucić. Długi rękaw i najlepiej 2 warstwy, przy czym z warstwy przeciwdeszczowej dzisiaj możemy zrezygnować. Jedynie gdzieś w Wielkopolsce, Lubuskiem, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim deszcz, ale przelotny, niepewny.
11: Radio Z. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Come here, baby.

for the Weekend, Coldplay i Beyoncé w Radiu Z. Dzisiaj ta ostatnia niedziela. Owszem, ale mamy już taki zwyczaj, że robimy wszystko, żeby ta ostatnia niedziela była jak najbardziej magiczna. Dziś wieczorem poznamy przebój lata 2026 Radia Z i Polsatu, a o poranku w Radiu Z szukamy dzisiaj pozostałych hitów tych wakacji. Bo przecież działo się naprawdę sporo. Michał Adamski, dzień dobry bardzo. Zapraszam, 15 minut po godzinie 6 rano. Muzykę numer 1 gram i mam słowo na niedzielę. Papież Leon XIV jest wśród 70 najlepiej ubranych osób świata. Za chwilę powiem wam, czym podbił serca jurorów.

0: Ambor w Radiu Z, 6:25 na zegarze. Łączenie nowoczesności z tradycją, sneakersy retro do sutanny, przełamanie kościelnego dress code'u baseballówką. Między innymi dzięki temu modowi specjaliści z Vanity Fair umieścili papieża Leona XIV na liście 70 najlepiej ubranych ludzi świata. Styl papieża ma nawet swoją nazwę, Holy Drip. Ale pierwsza 70 na świecie, dobre miejsce, dobre, ale pamiętajmy, że Leon XIV jest także obecnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najlepiej ubranych na świecie papieży. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
8: dalej masz. Mamo, chcę pić.
9: Dzień dobry.
8: Chcę pić.
9: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz.
8: Tak, chcę plusz.
9: Już kupuję. To najlepszy wybór.
10: Na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz.
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Reklamie.
12: Hello, I'm Robbie Williams on Radio Z.

to Oskar Cymbs w Radiu Z. Halo Gorzów, jesteście? Śpicie? Gorzowianie, słuchajcie, najlepiej planują, najlepsi są w myśleniu na zaś. Za chwilę w Radiu Z.

najlepsza w sukcesy równoległe, te polskie i te czeskie. Ewa Farna w Radiu Z. Zaczyna już Sandra, najlepsza Niemka w historii na światowym rynku muzyki pop. A najdłuższe kolejki do lekarzy są w Gorzowie Wielkopolskim. Na wizytę u specjalisty w Gorzowie czeka się średnio 135 dni. Średnio, bo do ortopedy na przykład 186 dni. Gdyby umówić się dzisiaj, wizyta u ortopedy w Gorzowie byłaby 4 marca. W sam raz, roztopy, śliskie chodniki, nie wiem, może warto.

0: odrodzony w Mysłowicach Artur Rojek, jego najnowsze Mira Fiori w Radiu Z. Szykują się długie dni zamkniętych drzwi na zamku w Kwidzynie. W wiadomościach za chwilę powiemy kiedy i dlaczego zamykają. Radio Z.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Już dziś wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
4: Nie teraz!
5: A może właśnie teraz warto posłuchać?
6: Oto historia króla Maciusia I.
5: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
7: Dzieci nie mogą rządzić.
5: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Ekspert jest mega.
10: No.
12: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: O reklamie.
0: Niedziela, 30 sierpnia, dochodzi godzina 7, więc czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Iwona Kutyna. Prosimy.
14: Kamienica w Szczecinie grozi zawaleniem, ewakuowani mieszkańcy. Atak na medyków i apel o ochronę, kolejny, tym razem w Częstochowie. Zamek w Kwidzynie, warto dziś odwiedzić, zamyka się na 3 lata.
0: Siódma.
14: Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania. Powodem jest zły stan techniczny budynku. Na ścianach widoczne są pęknięcia i pojawiają się kolejne. Nadzór budowlany zarządził ewakuację, ponieważ oględziny potwierdziły, że kamienica może się zawalić. Mieszkańcy od 2 lat apelowali do miasta o interwencję. Tydzień temu otoczyli część budynku płotem i wywiesili ostrzegawczy baner. 3 miesiące w areszcie spędzi Radosław P. Tak zdecydował katowicki sąd. Szef PKOL-u został zatrzymany w czwartek w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy zarzucają mu przyjęcie zegarka w zamian za załatwienie sprawy w UOKiK-u na korzyść giełdy kryptowalut oraz odzyskanie pieniędzy z giełdy kosztem innych klientów. A więcej w tej sprawie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
15: Ryzyko matactwa, utrudniania śledztwa i grożąca surowa kara do 8 lat więzienia to główne powody aresztu dla Radosława P., o których informowała Anna Adamiak Prokuratury Krajowej.
16: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów.
15: Radosław P. złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Przy doprowadzeniu do prokuratury mówił, że to on jest ofiarą i sugerował polityczny charakter sprawy. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli zegarek i gotówkę o wartości ponad 30 tysięcy złotych. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy to po piątkowym ataku 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób. Poszkodowane zostały 4. Szpital podkreśla, że nie może być zgody na takie sytuacje. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zechowska, która była świadkiem zdarzenia.
4: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
14: Policja zatrzymała napastnika, jeszcze w szpitalu ma usłyszeć zarzuty. Dziś ostatnia okazja na zwiedzanie gotyckiego zamku w Kwidzynie. Jesienią rusza największa w historii renowacja tego XIV-wiecznego zabytku. Potrwa 3 lata. W tym czasie nie będziemy przyjmować turystów, ale będzie warto czekać, mówi Radiu Z wicedyrektor opiekującego się kwidzyńskim zamkiem Muzeum Zamkowego w Malborku Agnieszka Kowalska.
17: Ponieważ udało nam się pozyskać dofinansowanie na prace takie infrastrukturalne, które w oddziale są już naprawdę niezbędne, od instalacji po niezbędne prace konserwatorskie przy architekturze, a i stałe wystawy w Kwidzynie wymagają już po prostu modernizacji.
14: Dofinansowanie z unijnego programu Feniks to 64 miliony złotych. W jego ramach w sąsiedniej kamienicy powstanie też wystawa o historii Kwidzyna. W Radiu Z czas na sport. Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
18: Drugi mecz Memoriału Wagnera i drugie zwycięstwo. Nasi siatkarze tym razem 3-1 pokonali w Krakowie reprezentację Stanów Zjednoczonych. Biało-czerwoni zaczęli ten pojedynek od porażki do 22. W 3 kolejnych setach byli już górą, kolejno do 15, 20 i 22. To zwycięstwo pozwala nam myśleć o triumfie w całym turnieju. Polacy zagrają o nie dzisiaj z Francuzami, którzy też wygrali oba swoje mecze. Ten pojedynek dzisiaj o 17. A teraz piłkarska ekstraklasa. Jest nowy wicelider. Została nim Wisła Kraków. Biała Gwiazda w derbach pokonała Wieczystą 2-0.
19: Cieszę się, że dzisiaj byliśmy efektywni w tym, co robiliśmy. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej, ale dobra robota. Cieszę się bardzo, że 3 punkty zostały na naszym stadionie.
18: Mówił trener Wisły Mariusz Jop. W Radomiu przełamał się Radomiak. Po 4 meczach bez zwycięstwa pokonał Krakowie 2-1. Przełamał się też Piast, ale po 3 meczach bez wygranej. Piłkarze z Gliwic 2-0 pokonali na wyjeździe Motor Lublin, a w Lubinie Zagłębie 0-0. Zremisowało z Pogonią Szczecin.
1: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
20: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: No chyba wszystko, co najgorsze, na razie przeszło. Deszcz, jeśli w ogóle dzisiaj popada, to tylko przelotny albo... w ogóle. Żadnych burz, żadnych wichur, ani żadnych upałów. Dzisiaj maksymalnie 27 stopni Celsjusza. To jest możliwe na południu kraju, na północy chłodniej. 23, może 24.
20: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: 7:05. Michał Adamski, dzień dobry bardzo ponownie. W ostatnią niedzielę wakacji. Ale dobra wiadomość jest taka, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego dopiero we wtorek.

0: Niko i Vince w Radiu Z. 16,5 minuty po 7 rano. Dzień dobry bardzo. W ostatnią niedzielę szukamy przebojów tych wakacji. No i co wam powiem, to wam powiem.
1: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.
0: Oj tak. Stuletni rekord temperatury w Polsce pobiliśmy już na samym początku tych wakacji 28 czerwca. W Słubicach, w Lubuskiem było 40,5 stopnia Celsjusza. A dziś wieczorem poznamy muzyczny przebój lata 2026. Przypominam, to Taylor Swift.

0: dla tych, którzy wstają o 7 przy niedzieli handlowej, znaczy pracującej. Ale z drugiej strony poranna kawa pita solo w spokoju. Clean Bandit, Demi Lovato w Radiu Z. 7:27 na zegarze. Pamiętajcie o śniadaniu, ale też bez pośpiechu. Najnowsze badania mówią, słuchajcie, że zdrowo odczekać ze śniadaniem nawet do 2 godzin od przebudzenia. Co prawda o kawie też tak mówią, żeby nie od razu, ale no bez przesady. W 2 godziny to kawa wystygnie, tu nie ma co czekać. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
7: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6+6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to ja tak brzmiałem, jak mama budziła do szkoły. The Cranberries. Dreams w Radiu Z. Za 17 minut będzie 8. Telefon do studia znacie. 321-321-321. Znacie i korzystacie. Dzwoni Arek i mówi, że widział naszych.
1: Wczoraj oglądałem Baleje i Gajdę na kabaretonie. No i super wystąpili. Ale powiedzieli takie słowa.
0: No.
1: W Radio Z codziennie są konkursy.
0: O tak? Oczywiście. Dzisiaj zapraszam na radioz.pl. Można 1000 zł wygrać na zakupy w Media Expert pod zakładką konkursy Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wybierzcie sobie sprzęt dla siebie. Smartfon, tablet, czy nie wiem, suszarkę do włosów i opowiedzcie najzabawniejszą sytuację, która przytrafiła się wam w szkole. Będziemy dzwonić, będziemy wspominać, śmiać się, bawić

To Imagine Dragons, to jest muzyka numer jeden w Radiu Z. Natomiast Wisła nie trzyma poziomu. Nisko spadła, o tym w wiadomościach. Po drodze nowość Hania Kuzimowicz i Gejra w Radiu Z.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
10: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie.
17: Niedziela, 30 sierpnia, dochodzi godzina 8, więc czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kutyna. Słuchamy.
18: Strzały w północnej Szwajcarii. Według policji są ofiary. Premier ostrzega możliwa prowokacja Rosji wobec NATO. Bezpieczny, czytaj, zdrowy urlop. Jak o niego zadbać, powiemy za chwilę.
17: Ósma.
18: A na początek strzelanina w miejscowości Wschachen w północnej Szwajcarii. Według policji kilka osób jest rannych. Prawdopodobnie są także ofiary śmiertelne. Wieczorem odbywała się tam impreza charytatywna. Nie wiadomo, kto strzelał. Na miejscu jest policja, karetki i straż pożarna. Do tej informacji będziemy wracać. Donald Tusk alarmuje. Po rozmowie z szefem NATO Markiem Rutte premier na platformie X napisał: tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zajmuje się tym tematem. Co mogą oznaczać te słowa?
19: To już kolejne z ostrzeżeń Donalda Tuska w podobnym tonie. O to, co konkretnie premier może mieć na myśli, zapytałem wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka.
20: To mogą być ataki na naszą infrastrukturę krytyczną, zamachy na najważniejsze osoby w państwie, sabotaże, które mają wywołać panikę, prowokacje, które mają dotyczyć naszego wojska.
19: Ten katalog jest zdaniem Cezarego Tomczyka bardzo szeroki. Jak podkreślał, mówienie o tym głośno to wysyłanie do Rosji, która wydaje się teraz mocno przyciśnięta do muru, jasnego przekazu. Wiemy, co planujecie, ostrzegamy was. Z Olsztyna Tomasz Kubat, Radio Z.
18: O potencjalnym zagrożeniu mówił w jednym z wywiadów prezydent Finlandii. Według Aleksandra Stuba Rosja nie zdecyduje się na atak na NATO. Jednocześnie podkreślił, że sojusz powinien być przygotowany na każdy scenariusz. To koniec wakacji, ale nie wciąż letnich wyjazdów. Wrzesień to początek sezonu na ciepłe kraje. W czasie urlopu jeszcze przed nim warto pamiętać o kilku zasadach dotyczących jedzenia. I o nich właśnie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
21: Ugotuj, zaparz, obierz lub zapomnij. Tak brzmi zasada bezpiecznej podróży. Eksperci przypominają, aby wyjeżdżając do egzotycznych krajów pamiętać nie tylko o jedzeniu w sprawdzonych miejscach i piciu wody z pewnych źródeł, ale także o profilaktyce.
22: Pacjenci sami pytają szczepienia. Jeżeli jedziemy do obszaru malarycznego, nie mamy przeciwwskazań do stosowania leku, a lek w profilaktyce jest w formie tabletek. To warto rozważyć, bo ryzyko jest tu stosunkowo duże.
21: Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz. Taka profilaktyka to koszt około 500 zł, które może uratować życie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: W ostatnim czasie z powodu malarii zmarło dwóch pracowników lotniska w niemieckim Frankfurcie. Przyczyną zakażeń mogły być komary, które wleciały do samolotu. Łódź chce wyrzucić hulajnogi elektryczne z parków. To odpowiedź na niebezpieczne sytuacje, do których coraz częściej dochodzi. Zakaz miałby objąć zarówno operatorów wypożyczających hulajnogi, jak i właścicieli hulajnóg, mówi Radiu Z łódzki radny Damian Raczkowski.
23: Sam jestem użytkownikiem hulajnóg elektrycznych i tych miejskich, i prywatnej i widzę, jak często w parkach faktycznie jest niebezpiecznie, jak ci użytkownicy hulajnóg nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.
18: Widzimy, co dzieje się na drogach dla rowerów, dodaje łódzki radny Marcin Hęcz.
24: Jeszcze 5 lat temu unikaliśmy w ogóle separowania rowerów i hulajnóg właśnie na obszarze parków, no ale wiadomo, przyrost zarówno tych, jak i drugich pojazdów jest ogromny, także ten problem jest coraz bardziej dotkliwy.
18: Po wakacjach ruszyć mają w Łodzi konsultacje społeczne. Zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku. A już teraz u nas sport i Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
26: Złoto tym razem nie dla naszych żużlowców. Polacy nie obronili tytułu drużynowych mistrzów świata w zawodach na Stadionie Narodowym. Oddali go Australijczykom. Srebro wywalczyli Duńczycy, nasi zgarnęli brąz.
27: Wiadomo, że pewnie możemy mówić o wielkim niedosycie, natomiast patrząc na przebieg zawodów, jaki dzisiaj był, to no walczyliśmy ile się dało, zostawiliśmy serce na torze, więc wystarczyło to jedynie na ten brąz, z którego wydaje mi się, że możemy być dumni mimo wszystko.
26: Mówił Kacper Woryna, który po Bartoszu z Marzliku był drugim najlepiej punktującym z Polaków, choć te zawody zaczynał jako rezerwowy. Od dzisiaj sportowych emocji będą nam dostarczać nasi tenisiści. Startuje ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej, czyli US Open. W sumie w Nowym Jorku zagra 6 naszych singlistów, a pierwszy do gry wejdzie Kamil Majchrzak. Dzisiaj około 18 zagra z Serbem Hamadem Madjedowiczem. Jutro mecze Maji Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. To koniec Mistrzostw Europy dla kapitan naszych siatkarek. Aleksandra Szczygłowska wróciła do kraju. We wpisie na Instagramie zdradziła, że powodem jej tajemniczego zniknięcia była infekcja. Starałam się walczyć z myślą, że organizm to wytrzyma, ale w tej chwili jestem zmuszona skoncentrować się na powrocie do zdrowia, napisała nasza siatkarka. Polki jutro zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalkami będą Portugalki.
25: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
28: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
29: Ładna dzisiaj pogoda, zdecydowanie lepsza niż wczorajsza. Dzisiaj przede wszystkim żadnych niebezpiecznych zjawisk, żadnych burz, wichur. Jeśli deszcz popada, to tylko przelotnie. Może w Wielkopolsce, może w Lubuskiem, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. 23 stopnie maksymalnie w Suwałkach, ale w Katowicach 27.
28: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
30: Jest to i ona. Niedziela. 5,5 minuty po 8 dopiero, więc kawał niedzieli przed nami. Michał Adamski. Dzień dobry bardzo. I Alan Walker w Radiu Z.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Z wakacji 2026 zapamiętam m.in. Głupku. Męskie granie orkiestra w Radiu Z. Wieczorem muzyczny przebój lata Radia Z i Polsatu, ale tegoroczne wakacje trzeba przyznać wyjątkowo przebojowe. Upał był rekordowy w tym roku. A o tym, co nasi zrobili w Chinach, mówi cały świat we wszystkich językach. No, a po polsku? Brawo, biało-czerwoni siatkarze. Był też mundial. Nasi nie grali, ale przebój mamy mundialowy. Shakira.

0: piosenka w ogóle się nie starzeje. John Parr w Radiu Z. A Jennifer Aniston też się nie starzeje, wydaje się od pół wieku w świetnej formie. W wywiadzie powiedziała, jak to robi. Jennifer Aniston, znacie, aktorka z serialu Przyjaciele. Mówi tak, po prostu konsekwentnie dbam o skórę, dietę i całą resztę. Ja powiem szczerze, że myślałem, że podpisała cyrograf własną krwią, ale jednak dieta. Jednak trudniej. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Tak zakręconej loteriady

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
1: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
9: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
10: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

Kto wygra przebój lata Radia Z i Polsatu, to wybierzecie dopiero wieczorem, ale nieoficjalnie. Kawa wypita, to można wróżyć z fusów, nie? Słuchajcie Radia Z. Za chwilę zapytam o to wróżkę Ajszkę.

0: Sunrise Avenue w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 9 dopiero rano. Według sztucznej inteligencji Google'a największe szanse mają Michał Szpak albo Sarsa. Natomiast kto zdobędzie tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu? Specjalnie dla niecierpliwych. Tylko w Radiu Z. Przepowiada Wróżka Ajszka. Dzień dobry bardzo.
1: Witam serdecznie. No dobra, sprawdziłam w kartach, kto tutaj ma najmocniejszą energię na wygraną i zdecydowanie wybija mi się tutaj Wiktor, Wali, Góra. Karty pokazują dużo świeżości, dużej energii, naprawdę mocne wsparcie ludzi. Mam wrażenie, że cztery pory roku może zrobić tutaj małe zamieszanie i zagarnąć tytuł przeboju lata. Także mój tarotowy strzał to Wiktor, Wali, Góra. A teraz pozostaje nam tylko zobaczyć, czy karty miały rację.
0: To z przyjemnością zobaczymy po godzinie 20 w Polsacie.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

śpiewają Słuchaj swojego serca. Mądrego to i dobrze posłuchać. Rockset w Radiu Z. Dobrze też posłuchać nowego, dlatego Margaret w Radiu Z, a później w wiadomościach o niedzieli handlowej. Bo na zakupy to przed pierwszym dzwonkiem ostatni dzwonek.

0: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Już dziś wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła Ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
17: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
18: Tu Radio Z, to jest niedziela, dochodzi godzina 9:00. Przenosimy się do studia wiadomości na miejscu Iwona Kutyna.
19: Ofiara śmiertelnej ranni w strzelaninie na imprezie w Szwajcarii. Warszawa w strefie suszy hydrologicznej, Wisła z kolejnym rekordem. Niedziela handlowa, ostatnia chwila na zakupy przed pierwszym dzwonkiem.
18: Dziewiąta.
19: Tragedia w Szwajcarii. Strzały padły na imprezie Techno pod Zurichem. Najnowsze dane mówią o jednej ofierze śmiertelnej i 5 rannych. Łączymy się z reporterem Radia Z, Tomaszem Kubatem. Co jeszcze wiemy?
20: Strzały miały paść przed godziną 3:00 nad ranem i miało być ich wiele. Na początku wielu uczestników wydarzenia myślało, że to zaplanowane fajerwerki. Potem ludzie zaczęli uciekać i kryć się w bezpieczniejszych miejscach. Na szczęście szybko pojawiły się liczne radiowozy, karetki pogotowia i straż pożarna. Możliwe motywy i dokładne okoliczności zdarzenia są nadal niejasne, przekazują przedstawiciele służb. Arauer Rave to cykliczna impreza, która odbywa się na największym w Szwajcarii torze wyścigów konnych. W tegorocznej edycji udział brało kilka tysięcy osób.
19: Sprawcy bądź sprawców nie udało się jeszcze zatrzymać. Rekordowo niski poziom Wisły w stolicy. Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano wczoraj stan wody na poziomie 100 cm. To najniższy stan od 2017 roku, kiedy rozpoczęto pomiary w rejonie Bulwarów Wiślanych. Według IMGW w ciągu najbliższych dni stan wody będzie jeszcze opadać. Politycy Koalicji Obywatelskiej bez jasnej odpowiedzi na pytanie, czy warto powołać komisję śledczą do spraw afery Zonda Krypto. Pomysł forsuje Prawo i Sprawiedliwość. Komisje śledcze są niezbędne, gdy państwo nie daje sobie rady, a tu służby działają na 120%. Ocenia wniosek wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jego zdaniem to raczej sposób na rozwiązanie problemów powstałych po rozpadzie PiS.
0: Morawiecki mówi, to twój kartofel, Jarosławie. A Jarosław mówi, nie, to twój kartofel, Mateuszu. I nawzajem się batorzą w mediach, ale wiemy, że to jest po prostu ich kartofel. I to już nawet nie gorący, tylko palący. Myślę, że nikt się w tej sprawie nie wybieli. Niezależnie od tego, czy dzisiaj jest bardziej z Morawieckim, czy bardziej z Kaczyńskim, to oni są odpowiedzialni za odrzucenie weta i za parasol ochronny, który niewątpliwie nad całą tą operacją był roztoczony zarząd PiS-u.
19: Zbieranie podpisów pod wnioskiem ma ruszyć na początku września. Teren po przejściu potężnej powodzi na granicy nepalsko-tybetańskiej wciąż niebezpieczny. Z miejsca, gdzie trwa akcja, ewakuowani zostali chińscy ratownicy. Osuwisko utworzyło bowiem nowe jezioro. Według ostatnich danych w katastrofie zginęło 750 osób. Ponad 3000 uważa się za zaginione. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, która trafia właśnie do rybnickich szkolnych bibliotek. To publikacja przygotowana przez nauczycieli edukacji regionalnej. Pomoc mają w tym ilustracje lokalnej artystki i archiwalne zdjęcia, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
21: Jest to wszystko kolorowe, mo ciekawić, mo pobudzić wyobraźnia tych dziecek. My to mamy wyrychtowane na czwarte klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
19: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w czwartej klasie szkoły podstawowej. A skoro o edukacji mowa, to ostatnia niedziela wakacji i niedziela handlowa. Czas na uzupełnienie szkolnej wyprawki, a przy okazji zakupów służby zachęcają, żeby w koszyku znalazły się odblaski, bo przed nami jesień, coraz krótsze dni i trudniejsze warunki na drogach. Odblaski mogą uratować życie, mówi Radio Z ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Baratyńska.
22: Noszenie choćby jednego elementu odblaskowego pozwala nam zauważyć już z około 100 do 120 metrów. Myślę, że warto nosić odblaski. W każdej sytuacji, nie tylko w obszarze niezabudowanym.
19: Odblaski warto nosić na kurtkach, torbach, plecakach, czapkach czy butach.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: W moich czasach, powiem szczerze, nie nosiło się takich odblasków. Trzeba było błyszczeć nauką. Też było różnie. Jeśli chodzi o pogodę, to fantastyczna sama końcówka wakacji, bo dzisiaj po pierwsze nie za gorąco, po drugie nie za zimno, po trzecie nie będzie dzisiaj burz, a więc jest bezpiecznie. No i po czwarte jest niedziela. Handlowa, ale niedziela. 4 minuty po godzinie 9:00. Michał Adamski, cześć, dzień dobry, bardzo ponownie. No i gramy muzykę numer 1. To Imani w Radiu Z.

0: Kamelion w Radiu Z. 9.14 na zegarze. Muzyczny przebój poznamy wieczorem w Kielcach, ale całe wakacje 2026 były przebojowe. Upały przebojowe. Siatkarze. Światowym przebojem był mundial. A w polityce hitem numer jeden tych wakacji, choć no wtedy 2 sierpnia na liście Szymona Majewskiego było to dopiero na miejscu 5, no to jednak rozłam w PiSie jest politycznym hitem numer jeden.
1: Niczym rozstanie starych kochanków. Właśnie Morawiecki, jak wiemy, wychodzi z PiS, wychodzi, ale jest. Nie podpisał i nie podpisze. Nienawidzą go Błaszczak, Czarnek i reszta. Ale chcą, by został. Tak. Jarosław wszystko przedłuża jakimiś procedurami. Rzecznik dyscypliny, który twierdzi, że są, czyli jakby ta oczy od mamy, ale mieszka w pokoju obok i korzysta z tej samej łazienki, śpią razem, ale się nie całują.
2: Nie chodzą na randki.
1: Tak, dzieci nie wiedzą, co mówić w szkole.
0: A nowy rok szkolny za pasem. Lista wydarzeń Szymona Majewskiego za godzinę w Radiu Z, a muzyczny przebój lata Radia Z i Polsatu wieczorem. W Polsacie i w Radiu Z.

0: To jest piosenka specjalnie na potrzeby filmu i lepsza od filmu. Piosenka napisana przez lidera zespołu Demono, a śpiewana przez lidera zespołu Ira. To Szczęśliwego Nowego Jorku, to Artur Gadowski w Radiu Z. No a za chwilę budzimy z przyjemnością oczywiście Norberta Bieńkowskiego. Sprawdzamy, czy Kielce gotowe na magiczne zakończenie wakacji i czy Kielce otrząsnęły się już po wczorajszym kabaretonie. Radio Z i
1: już reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
5: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Hello, it's LP and you're listening to Radio Zet.

0: Taki Bohema w Radiu Z. Za 21 minut będzie godzina 10. Kielce dzisiaj są centrum Polski. W kieleckiej kadzielni dzisiaj magiczne zakończenie lata. Poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu, ale czy po wczorajszym kabaretonie kadzielnia jeszcze stoi? Czy jeszcze cała, czy kurz opadł? Pytam od delegowanego z radia do telewizji, bo najlepiej wygląda, Norberta Bieńkowskiego. Cześć Norbert, dzień dobry bardzo.
1: Cześć Michał, dzień dobry. Kielce i ja chyba też jeszcze nie ochłonęliśmy po wczorajszej świętokrzyskiej gali kabaretowej, podczas której kadzielnie wzięli w posiadanie najlepsi polscy kabareciarze. Ale dzisiaj zmieniamy repertuar i to zdecydowanie już dzisiaj wieczorem. Przebój lata Radia Z i Polsatu. Gwiazdą będzie Take That. Oczywiście oni nie będą brali udziału w naszym konkursie. Pojawi się także poza konkursem Garu czy Michael Patrick Kelly. Mamy dla widzów niespodzianki, ale oczywiście liczymy na słuchaczy Radia Z, którzy razem z widzami Polsatu wybiorą tegoroczny przebój lata Radia Z i Polsatu. Zapiszcie sobie proszę. 25, Telewizja Polsat. Widzimy się.
0: Ta ciekawe, jaką Norbert ma niespodziankę. Może pozdrowi mamę. może powie za dużo. Oglądajcie wieczorem w Polsacie.

0: są wakacje. Tylko w wakacje dzieją się takie rzeczy, takie połączenia. Swedish House Mafia, Liki Li w Radiu Z. A czytacie może horoskopy? Wierzycie horoskopom? Dacie wiarę, że ponad 80 tysięcy dotacji dostał człowiek od horoskopów? Szczegóły za moment. W wiadomościach Radia Z o 10.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
9: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Gotowa na powrót do szkoły?
16: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
15: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11 Plus. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11 Plus w super cenie. 899 zł, 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie. 599 zł, 99 groszy. Media Expert.
8: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
7: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
17: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 10, więc czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
18: Horoskopy za unijne pieniądze. Władze krytykowane za wsparcie astrologa.
3: Gigantyczne zniszczenia i zagrożenie przed powtórką Nepal po katastrofalnej powodzi. Tytuł najlepszej drużyny świata nie dla polskich żużlowców.
0: 10.
3: Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w ogniu krytyki to po przyznaniu dotacji kontrowersyjnemu astrologowi. 84 tysiące złotych mają trafić na konto osoby zajmującej się m.in. tworzeniem horoskopów. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
18: Chodzi o dotację z unijnego programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Szef Instytutu Badań nad Astrologią Astrolab z Ełku chce za te pieniądze nauczyć się języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, bo zamierza czytać astrologiczne książki w oryginale. Opozycyjni radni PiS uważają, że urząd ośmiesza w ten sposób region, przyznając dotację takim osobom działającym w pseudonauce. A marszałek tłumaczy, że komisja oceniała wnioski pod względem poprawności i nie patrzy na światopogląd wnioskodawców.
3: Astrolog ma co 4 miesiące raportować do urzędu, w jaki sposób dysponuje przydzielonymi środkami. 734 potwierdzono ofiary śmiertelne. To najnowszy bilans błyskawicznej powodzi w Nepalu. Do tego 16 zabitych osób po chińskiej stronie granicy. Nadal w obu państwach trwają poszukiwania ponad 3 tysięcy zaginionych. O tym, jak wygląda akcja ratownicza, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
19: Media donoszą, że w tunelach kilku elektrowni wodnych przetrwało około 100 osób. Trwają próby dotarcia do nich, ale intensywne deszcze i podnoszący się poziom wody w górskich rzekach utrudniają te działania. Do tego dochodzi groźba kolejnej nagłej powodzi. Wysoko na osuwisku, które spowodował ukruszony fragment lodowca, tworzy się nowe jezioro, którego wody mogą przelać się w niekontrolowany sposób i wywołać następną powodziową falę, podobną w skutkach do pierwszej.
3: Pomoc dla Nepalu płynie z całego świata. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania czy Unia Europejska oferują po kilka milionów dolarów. To jednak za mało, bo odbudowa już szacowana jest na miliardy. Amerykański gigant, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% oszukańczych reklam, na których każdego dnia zarabia miliony. Presja ma sens. Reakcja na nasze wnioski wreszcie jest bardzo szybka, komentuje dla Radia Z Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji kilka dni temu wysłał do Brukseli list z żądaniem nałożenia na koncern miliarda złotych kary.
20: Nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że platforma zachowa się tak, jak deklaruje.
3: Gawkowski zapowiada, że wystąpi do unijnych przywódców o podjęcie wspólnych działań wobec innych mediów społecznościowych. Według ministra trzeba wymusić na globalnych platformach dalsze zmiany algorytmów chroniących dzieci przed uzależnieniem cyfrowym. Nasi żużlowcy nie zostali czwarty raz z rzędu drużynowymi mistrzami świata. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym musieli oddać tytuł Australijczykom. Srebro zgarnęli Duńczycy. Nasi stanęli na najniższym stopniu podium. Z kibicami zaraz po zawodach rozmawiał nasz reporter Krzysztof Wilanowski.
21: Brązowy medal, spory niedosyt?
22: No jest, no wiadomo, że jest. Każdy liczył na złoto.
23: Niedosyt jest, tak naprawdę. No, spodziewaliśmy się więcej.
24: Chłopaki się starali, jechali swoje, no ale szczęście nam nie dopisało.
25: Myślę, że wszyscy liczyli jako gospodarze na zwycięstwo, przynajmniej może na drugie miejsce, no ale niestety nie udało się.
3: Żużel wróci na Stadion Narodowy w przyszłym roku. 15 maja odbędzie się tam runda Speedway Grand Prix.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
0: No, patrzcie, jak to wszystko się zmienia, Michał Korościel z nami.
27: Co się zmienia?
0: No wczoraj o tej porze widzieliśmy się. Warunki na zewnątrz były fatalne.
27: Fatalne.
0: A fatalne. Dzisiaj?
27: Dzisiaj jest słoneczko, dzisiaj jest pięknie. Dzisiaj niebo się do nas uśmiecha, my się uśmiechamy do nieba. Ale byłem na tym żużlu wczoraj, no. Tylko trochę smutny byłem, powiem ci, bo myślałem, że rzeczywiście wygramy. Trzecie miejsce, kurczę, powiem ci, no nie.
0: Ale
27: ma szans.
0: Podium.
27: Podium, podium. Wiesz co, na żużlu to my jesteśmy najlepsi, powinniśmy mieć złoto za złotem. No ale już trudno.
0: Przykro mi, Michał, przykro.
27: Dziękuję.
26: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
28: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Ale my się nie zmieniamy i ty też się, Michał, nie zmieniaj.
27: Absolutnie.
0: Dalej ode mnie nie odbieraj.
27: Okej. Okay.

0: Jesteśmy. Ostatnia wakacyjna lista wydarzeń tygodnia z Szymonem Majewskim.
1: Szymon, a dlaczego to się nie może nazywać wakacyjna cały czas? No przynajmniej ludzie by mieli takie wrażenie, że troszkę są na wakacjach.
0: Trochę masz rację, bo jednak wakacje dobrze się
1: kojarzą. No wiesz, dobrze. No i nawet jakby w listopadzie było, no to co?
0: Głosimy taki wniosek do przełożonego teraz.
1: Norbert, ja nie wiem, czy ty w ogóle śpisz, stoisz, leżysz, bo jest transfer stulecia.
0: Dawaj.
1: Bardziej jest to niespodziewany transfer, niż gdyby Tusk przeszedł z PO do PiS.
0: Co ty opowiadasz?
1: Albo nawet na przykład mocniejszy, niż gdyby detektyw Rutkowski przeszedł z patrolu Rutkowski do mafii Pruszkowskiej.
0: No już niedaleko jest.
1: W sumie to fryzurą śmiało można by powiedzieć, że już jest. Otóż, uwaga, Julia Wieniawa przeszła z TVN-u do Polsatu. I z TVN-owego Mam Talent do polsatowego Tańca z Gwiazdami.
0: Myślisz, że to zrobiło
1: Polacy.
0: Ludzie jak wrażenie?
1: Jakie są powody tego? Bo tak się zastanawiam, jakie mogłoby, więc stare powiedzenie medialne mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o followersów. Julia zastąpi Ewę Kasprzyk, ponieważ łącznie obie panie mają 2 319 000 obserwujących na Instagramie, z czego 2 300 000 należy do Julii. To jest taka mniej więcej, słuchaj, właśnie jakby się na tym zastanowić, skala, że jak ona powie wow, to uwaga, 500 000 to lubi od razu. A jak do tego, uwaga, wow, ale mega, to już 1 000 000, a jak uwaga, wow, ale mega zatańczyłeś, czyli zdanie złożone, to już 2 300 000 wielbi, kocha, wrzuca emotki. Patrz, jak ja teraz powiem na przykład, no spróbujmy, wow, ale mega zatańczyłeś, no to co, 10 followersów powie, co dziadowi odwaliła, a reszta pójdzie spać. No Norbert, no taka jest prawda.
0: Dobra.
1: Już ziewasz, widzę.
0: Właśnie, tak już nie wierzę.
1: Czy dla Julii takie przenosimy to duża zmiana? Właściwie chyba nie, musi tylko pojechać na inny adres, gdzie przywitają najbardziej wpływowy edzio polskich mediów.
0: Tak.
1: No i co jeszcze? No Polsat to 6 literek, TVN to 3. No i to chyba wszystko.
0: A ty jakbyś chciał, Szymon, pod taki jeden adres wrócić albo pod ten drugi, to co byś musiał?
1: Na jesieni? No. Nie, no to musiał mieć, kurczę, wiedzę, 2 000 000 followersów, ale nie, ja bym zdobył. No. Zastanawiałem się, powiem ci szczerze, nad tym, ale to musiałbym jakąś, nie wiem, fotę w bikini trzasnąć z wakacji, ale jak to zrobię, to wiem, że moja żona odejdzie, kurczę, do kogokolwiek, kto tego nie robi. Nawet jakby to był Rysio Kalisz albo nawet Roman Giertych.

0: Monday morning, całe szczęście to dopiero jutro. Melanie Fiona śpiewa w Radiu Z, 19 minut po 10, za chwilę będzie Michael Jackson.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
8: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
14: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Bo z Media Expert dalej masz.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Trzymano Radosława P. Esiewicza, szef naszego PKOL, czyli Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kurczę, jak to brzmi. Po tym, jak otrzymał zegarek od szefa Zonda Krypto, teraz ten zegarek będzie mu odmierzał czas w areszcie. To będzie najdłuższy zegarek w areszcie, kurczę. W więzieniu. No. Ciekaw jestem, wiesz.
1: Z takim zegarkiem
0: jak czas... płynie czas.
1: Tak, bardziej szlachetnie, wiesz.
0: Wiesz, czas
1: tak.
0: To pieniądz, ale jednak nie byle jaki pieniądz, wiesz, no właśnie. To nie są po prostu minuty, tylko tokeny. Co ciekawe, w świetle prawa, to jest dla mnie nieprawdopodobne, Radosław P. nadal może rządzić PKOL-em. Statut PKOL nie przewiduje takiej sytuacji. Kiedy był stworzony, nikomu do głowy nie przyszło, że kiedyś się pojawi taki Radosław P. Czyli powinna być jakaś wersja statutu 2.0, wiesz, uwzględniająca pojawienie się Radko podobnych, wiesz, że no taki powinien być, no jego profil AI, że jak już on, to wiadomo, że uwaga, uwaga.
1: Trzeba wprowadzać nowy statut.
0: Tak. No i co wtedy? Bo on powiedział w 2024, że prędzej umrze niż odejdzie, więc aj, może się okazać, że on będzie rządził tym PKOL-em z celi.
1: Jak ty to w ogóle widzisz?
0: No kurczę, no w ogóle może tam się zorganizuje Mistrzostwa Polski. Skok przez Klapisza, zamiast szczypiorniaka w spacerniaka, rzut nowo osadzonym do celu, znaczy właśnie do celi. Bracie, no o, bieg na 60. Ja się niedawno dowiedziałem, co to jest 60.
1: Nie wiedziałeś?
0: Odkablowałem jednego znajomego na boksie i ktoś mi powiedział, to jest 60. Ja potem sprawdzałem w internecie, myślę, Jezus Maria, no poważna sprawa.
1: No, nie ma żartu. Ale bieg na 60.
0: Wiesz, i tak, osadzeni rywalizowaliby o złoty zegarek prezesa, a reszta dostałaby, uwaga, stary żart.
1: Super.
0: Cenne wskazówki. Takie podszkiełko trochę.
1: Ale sprawa jest rozwojowa, widzę, tak?
0: Ale tak sobie pomyślałem dokładnie, że jak za chwilę aresztują sobie krala Przemysława, to już będzie przez ścianę. Potem jeszcze tylko paru polityków PiS, którzy lobbowali za Zondą, tak jak na przykład pan z PiS Michał Moskal, co jeździł na Ibizę. Potem Janusz Kowalski. I kurczę, całe powstanie takie prawe skrzydło. Wiesz, więzienia. Może w ogóle powinni dobudować. Nie wiem, Centrum Olimpijskie, filia za hashtagiem, czyli za kratkami. W skrócie Zonda Skrzydło. W logo będzie 5 kółek w zawieszeniu. I tam się przesunie całe życie polityczne prawicy. I tylko Jarosław będzie grypsy pisał. O, jaki? Piszę grypsy, odpiszcie.

0: To jest przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Ostatnia edycja wakacyjna i teraz miejsce czwarte.
1: Niedawno powstała reklama Polski z Robertem Lewandowskim, Jesse Eisenbergiem i Chopinem. Miała pokazać obcokrajowcom, że nasz kraj oferuje więcej niż się spodziewali.
0: Niestety... Chopin nie był w oryginale.
1: A, przepraszam. To... Tutaj mam pewne braki w historii. Ja myślałem, że on ciągle jeszcze... No właśnie, to prawda. Nie był. Nasz kraj oferuje, miała pokazać, że więcej niż się spodziewali. Niestety po szybkich badaniach okazało się, że ludzie z zagranicy w większości nie wiedzieli, co właściwie miało zostać zareklamowane. Ja wiedziałem, ale faktycznie tego tam zbytnio nie zauważyłem. Lepszą reklamą Polski są przeróbki, moim zdaniem, które latają w internecie. Główny zarzut Polaków jest taki, że jest tam za mało pierogów. Za mało pierogów. Im więcej pierogów, tym lepiej. Zawsze. Nie ma wyjątku od tej reguły. Musi tak być, rozumiesz?
0: Okej.
1: No to jest ryzykowna teoria, bo tak sobie pomyślałem, że zamiast Lewandowskiego w tej reklamie chodził pieróg. Nie wiem, czy było lepiej. Albo na przykład, gdyby zamiast Chopina grał pieróg. A jeszcze fajnie, gdyby pieroga zagrał Michał Pieróg. Tylko, że byłby w kostiumie, my byśmy o tym nie wiedzieli, ale on by wiedział i by na imprezach miał o czym gadać. Słuchaj, nawet Donald Tusk dyplomatycznie powiedział, że gdyby to on był scenarzystą tej reklamy, to trochę inaczej by to napisał.
0: Ostro.
1: Począwszy na przykład od dwóch takich, co ukradli księżyc, na pewno by się to gorzej dla bohaterów skończyło. Gdy pisał przygody Kaczora Donalda, to Donald byłby na pewno mądrzejszy, przystojniejszy, a Kaczor wręcz przeciwnie. Jakby Donald pisał listę, naszą listę, to uwierz mi, na pewno nie pisałby w niej dziś, że śmieszne jest to, i to jest dopiero beczka, że Roman Giertych broni krala od zondy i nie pisałby na pewno, że to jest dziwne, bo kurczę, przecież Roman jest również posłem i wiceszefem klubu KO, dlatego my piszemy, bo gdyby pisał to Donald, to by tego nie było. Bracie, KPW?
0: KPW.
1: KPO? PO?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
19: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
22: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
19: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
7: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
19: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Czuje się Pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
2: Oczywiście i to bardzo.
3: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody stuningowane.
4: Pamiętaj mi o tym, że to jednak zawinił człowiek.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
18: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. A wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
14: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
21: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
22: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Po reklamie.
24: Zbliżamy się do 11. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
25: Zablokowana dziesiątka w Kujawsko-Pomorskim, utrudnienia także w Poznaniu. Poszukiwani sprawcy strzelaniny w Szwajcarii, atak na imprezie techno. Przebój lata Radia Z i Polsatu to już dzisiaj w Kielcach.
24: 11.
25: Na początek informacja dla kierowców. Kujawsko-pomorskim zablokowana jest droga krajowa nr 10 w Ślesinie koło Nakła nad Notecią. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką przewożącą paliwo. Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Piłą. Jedna osoba została ranna. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Utrudnienia dla kierowców także w Poznaniu okolicach. Tu z powodu międzynarodowych zawodów Ironman zamknięta została część ulic. Wprowadzono objazdy i zmiany w komunikacji miejskiej. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Gdzie nie można przejechać, na jak długo potrwają te utrudnienia?
1: Nawet do wieczora. Do godziny 18.30 częściowo zamknięte mogą być dwie ulice w okolicy stadionu, czyli Bukowska i Bułgarska. Tam odbędzie się ostatni etap rywalizacji półmaraton. W związku z tym zmieniono także trasy kilku linii autobusowych. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachodzie od Poznania, a dokładnie od Jeziora Kierskiego przez Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Bóg i Duszniki. Tam utrudnień należy się spodziewać na autostradzie A2 i na drogach wojewódzkich nr 306 i 307. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
25: Informacje na temat drogowych utrudnień pod numerem infolinii organizatora 500-261-000. W Szwajcarii trwa obława za sprawcami strzelaniny, do jakiej doszło na imprezie techno na północy kraju, niedaleko Zurichu. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. Trwają poszukiwania napastników, których tożsamość nie jest znana. Policja rozpoczęła, jak to określiła, akcję na szeroką skalę. W corocznej imprezie techno na torze wyścigowym bawiło się około 3,5 tysiąca osób, a najnowsze informacje o obławie znajdziecie na radioz.pl. Kilkuset młodych ludzi z całej Polski, wystąpienia najbardziej znanych polityków koalicji rządowej, debaty i prelekcje. W Olsztynie kończy się 5. edycja imprezy Kampus Polska Przyszłości, której głównym pomysłodawcą i organizatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zapytał uczestników wydarzenia, czy zdecydowali już, na kogo będą głosować w najbliższych wyborach parlamentarnych.
2: To jest trudne pytanie.
3: Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby się określić.
4: Kampus nie pomógł w tej decyzji?
2: Jeżeli pojawią się konkrety rzeczywiście, o których rozmawialiśmy na wielu panelach i zdanie młodych ludzi będzie wzięte pod uwagę, wtedy myślę, że jesteśmy w stanie jako właśnie to młode pokolenie zastanowić się nad tym, czy dać szansę, czy jednak z niej zrezygnować. Po ostatnich wyborach waham się. Naprawdę się waham.
25: W tym roku pierwszy raz podobne spotkanie z młodymi pod nazwą Przyszłość.pl zorganizował w prezydenckim ośrodku w Juracie Karol Nawrocki. To już dzisiaj wielki koncert na koniec wakacji. Przebój lata Radia Z i Polsato, a wszystko w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Na miejscu jest dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk. Na jakie atrakcje możemy dzisiaj liczyć?
8: Kielce staną się dziś stolicą muzyki, a to za sprawą fantastycznych artystów, którzy powalczą o tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu. Wśród stawki topowe nazwiska, m.in. Michał Szpak, Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Oprócz nich na scenie prawdziwe muzyczne wydarzenie. W Kielcach zagra jeden z najważniejszych zespołów w historii brytyjskiej muzyki, czyli Take That. Za kilka minut w kieleckiej kadzielni ruszą próby, by wieczorem zgromadzona tu publiczność przeżyła prawdziwy muzyczny spektakl. Kielce, Magda Barczyk, Radio Z.
25: Transmisja koncertu w Polsacie o 20.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
24: A dzisiaj w Kielcach będzie taka ładna pogoda, jakiej chyba jeszcze nigdy w całej historii Kielc nie było. 28 stopni i słoneczko. Reszta kraju też całkiem przyjemna. 26 Lublin, 25 Bydgoszcz, ale może deszcz popadać w Bydgoszczy i w ogóle na północy kraju. A w Gdańsku to mogą być nawet burze.
26: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
24: 4 minuty po 11 jest niedziela, 30 sierpnia, ostatnia niedziela wakacji, dacie wiarę? Ale ładna, Bon Jovi, Living on a Prayer. Na początek zaraz będzie Sarsa w Radiu Z.

0: jest gwiazda koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
1: Jesteś zawsze obok, nawet gdy

0: Opamiętaj mnie.
1: Kolejna godzina listy Szymona i teraz tradycyjnie podium.
2: Kolejna bomba w głowie się nie mieści. Wczoraj podczas zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta wydarzenia dla młodych w Juracie wystąpił Skolim. Wszyscy go błagali, żeby tego nie robił. Podobno prezydent osobiście zaakceptował program, a pałac świadomie zdecydował się na kiełbaso latino, tudzież kiełbasino w Polsce.
1: Kurde.
2: Tak, no Skolim moim zdaniem idealny dla młodego pokolenia, zwłaszcza jak śpiewał przy małych dzieciach, w tym jednym trzymanym na rękach przez jego gitarzystę o tym. No i teraz nie wiem jak to powiedzieć, no że wykonuje pewną czynność fizyczną, tak zwaną symulację przedłużania gatunku, używając przy tym blatu kuchennego i nie jest to, no nie wiem, krojenie cebuli albo robienie spaghetti.
1: Znam ten tekst dobrze, znam ten tekst.
2: Tak. Zastanawiam się, co Skolim wybrał ze swojego repertuaru na tym, że tak powiem, spotkaniu młodych, które miało być konkurencją troszeczkę dla kampusa Trzaskowskiego. Bo które fragmenty Pato Latino poszły? Czy lubię jak dochodzisz, a może uważaj moja mała, żeby się nie... Albo rozkładam nogi twoje...
1: Jakbyś była moja.
3: Albo to widzisz, tam to tak znasz. No. Jest, kurczę, to nie wiem. Muszę się tych tekstów nauczyć, żeby być przygotowany.
2: Otóż no, niby tam była prośba Kancelarii Prezydenta, żeby zaśpiewał piosenki, które nie są wulgarne czy obraźliwe, ale Skolim powiedział podobno, że w takim wypadku to może co najwyżej zatańczyć na scenie. Ale biorąc pod uwagę to, że ma gips na nodze, to wydaje mi się, że on tylko chyba stał. Ale i tak sądzę, że było to najdroższe stanie w Polsce. W wydarzeniu prezydenta, jak się okazuje, nosiło nazwę przyszłość.pl i kurczę, jeżeli przyszłość naszego PL ma tak wyglądać, to mnie ogarnia przerażenie.pl, strach.pl i co tam jeszcze?
1: To ja jeszcze dorzucę żal.pl.

0: to dust all that I adore.
1: Bastille, Things We Lost in the Fire w Radiu Z. 20 minut po 11, za chwilę będzie Galaxy, taka piosenka w sensie.
2: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy...
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
9: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
9: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
19: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
20: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Szymon, od razu widzę, oczy ci się szerzej
1: tak,
0: otworzyły.
1: Uśmiech, bo ja lubię, ja lubię rycerstwo. Byłem w 16 w warszawskiej imienia Zawiszy Czarnego, Zawisza Czarny, kurczę, to jest taki Robert Lewandowski bitwy pod Grunwaldem.
0: I dobre porównanie.
1: To można tak powiedzieć, no Messi, kurczę, ale korzystajmy z naszych wzorców. No, zarządził tam. Król strzelców na pewno. Więc słuchaj, tam gdzie miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, znaleziono średniowieczne monety.
0: Co ty mówisz?
1: Kurczę, konkretnie niezwykły depozyt srebrnych groszy praskich oraz siekańców. Siekańce to takie pewnie drobne, wiesz, usiekaj mi troszeczkę drobnych i ty ciak, ciak, ciak i wiesz. Uwaga, gdzie to znaleziono? To mnie najbardziej wkręca. Tam, gdzie stał namiot Władysława Jagiełły. Bracie, czyli może książę na przykład, nie wiem, może książę Witold wisiał coś Jagielle i posiał w trakcie zamieszania? Może, czy może na przykład 15 lipca 1410 roku podczas zmagań rycerstwa byli tam kieszonkowcy? No słuchaj, no nie skorzystałbyś takiego zamieszania. No może ty nie, ale
0: nie, no znam takich, co by skorzystali. No, idealna okazja.
1: Słuchaj, i teraz jest spór historyków. Jedni twierdzą, że to reszta ze sklepu metalowego, gdzieś tuż przed bitwą Jagiełło zlecił kupienie dwóch takich mieczy. A może to też kasa z wypłaty dla Jana Matejki, który malował bitwę. Nie, ale powiem ci rzeczywiście, no nie mieszajmy, przyszłość.pl jest ważna, czyli młodzież musi wiedzieć, Martello namalował bitwę pod Grunwaldem w 1878, ale naprawdę miałem kolegę, który twierdził, że skądś to musiał wiedzieć i pewnie po prostu na żywca stał i malował, a tamci pozowali. Więc nie, trochę lat minęło. Archeolodzy twierdzą, że wygląda tak, jakby ktoś biegł z przeciętą sakiewką, czyli jednak mocno wskazuje na to, że Giermek leciał po energetyki do Żabki i ktoś zranił go w sakiewkę w trakcie. No słuchaj, wiesz, ile bitwa trwała godzin? No bracie.
0: To strasznie długo, wiem.
1: Tak czy siak, siekance zjadła, słuchajcie, rdza i inflacja. 600 lat temu to było coś warte na pewno, wiesz, jakiś nie mogły sobie kupić konia z rzędem albo, nie wiem co tam, tokena, krypto, zonda krypto. A teraz wyobraź sobie taką bitwę? Słuchaj, uwaga, połowa siedzi w telefonach.
0: Oczywiście.
1: Jagiełło wrzuca relacje na Insta.
0: Storki,
1: musi,
0: storki
1: tak.
0: Wrzuca.
1: Jurlik von Jungingen ogląda Ligę Niemiecką. Kniaź Witold, nie wiem, no na przykład koncert Sana.
0: Na boso.
1: Albo tak, albo Kuby i Kuby, dokładnie. Co pół godziny przerwa na nawodnienie, no musi być normalnie.
0: No jak?
1: Tak, leczenie rannych, na przykład bez nogi, bez głowy, NFZ, terminy za 2 lata. Budki z piwem, kebaby, rycerze, kurczę, nie mają gdzie walczyć, bo wszędzie zaparkowane auto. No gdzieś to rycerstwo musiałoby zaparkować. I co jeszcze tam?
0: Mistrz Zakopanego.
1: O, właśnie, mistrz Zakopanego, ten udawany. Yeah.

0: No i mamy długo wyczekiwane miejsce pierwsze w liście.
1: Tak, i długo wyczekiwany mój imiennik Szymon Hołownia wyraził chęć powrotu do sterów Polski 2050.
0: To jest news.
1: To jest news, słuchajcie. Wicemarszałek Sejmu zaznacza, że jest gotowy na objęcie tej funkcji przewodniczącego, ale tylko pod warunkiem, że wolę taką wyrażą jednomyślnie wszyscy członkowie klubu. Szymon, nie tylko oni wyrażają. Cała Polska, nie tylko 2050 to wyraża i czeka, żeby tylko Szymon wrócił. Niech Szymon wraca, naprawdę Szymonie wracaj do Polski, do Prokopa. Wtedy Prokop wróci do żony. Pęczyńska odejdzie. Henio Kloska wróci, ten blondynek. Wrócą obrady Sejmu. Sejmflix wróci. Może nawet Julka do TVN-u wróci. Po ogłoszeniu tej gotowości sondaże od razu zareagowały, bo do tej pory Polska 2050 mogła liczyć na poparcie 0,8
0: i teraz?
1: Punkta procentowego, a teraz drgnęły do 0,83.
0: No i od razu.
1: Od razu, tak. O 300. I już by się zdawało, że osiągną wkrótce 0,8 54, gdy nagle prokuratura zebrała dowody wystarczające, żeby postawić zarzuty Hołowni i Kobosce w sprawie słynnego Kolegium Humanum. I już w tym momencie Polsce spadło do 0,813. Jednak do 0,813. Ale wiesz co, tu bym naprawdę, już tak wiesz, nie śmieszkujmy, bo wiemy, że partia ma taką nazwę, że pełne swoje możliwości sondażowe osiągnie w 2050 roku. I biorąc pod uwagę dynamikę powrotu, działań Hołowni, historii z Humanum, będzie to moim zdaniem plus minus 0,99. Norbert, i ty dajesz 0,98?
0: Tak. Nie, 99, zgadzam.
1: Będzie,
0: taki niecały procent.
1: I zobaczycie,
0: ale
1: kurczę, zobaczycie.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień. Już
1: zapraszamy.
0: Nie z wakacyjną, prawda, Szymon, bo po wakacjach.
1: Już taką powakacyjną, trochę wymęczoną, ale nadal uśmiechniętą. Z większym worem pod okiem.
0: W niedzielę po 10:00. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy uczniów i rodziców.
2: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
8: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
9: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
11: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z MediaExpert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
12: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w MediaExpert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł 99 groszy. MediaExpert.
13: Po reklamie.

0: Oskar Sims bez końca w Radiu Z. Za 5 minut będzie 12 i wiadomości w samo południe.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 7.

0: T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Odbiórek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
7: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Po reklamie.
14: Już prawie 12:00, tu Radio Z, czas na wiadomości. Te w samo południe przedstawi Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
15: Islandia nie chce do Unii. O wyniku referendum mogła zdecydować mafia rybacka. O krok od tragedii na przejściu policja apeluje przed początkiem roku szkolnego. Wielkie emocje i polscy tenisiści w US Open. Kto zagra i kiedy? Posłuchajcie.
14: 12:00.
15: Islandczycy mówią nie Unii Europejskiej. Tak zdecydowali we wczorajszym referendum. Po przeliczeniu wszystkich głosów ponad połowa, 52,8% opowiedziała się przeciw wznowieniu negocjacji akcesyjnych. Skandynawskie media twierdzą, że za tym wynikiem może stać interes potężnej mafii rybackiej. Czym jest i dlaczego tak bardzo sprzeciwia się dołączeniu do europejskiej wspólnoty? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Mafią rybacką nazywa się około 20 firm kontrolujących niemal całe islandzkie rybołówstwo, z czego połowa należy do 6 rodzin. W kampanii przedreferendalnej przekonywały, że wejście do Unii oznacza otwarcie islandzkich wód dla zagranicznych flot i utratę tysięcy miejsc pracy. Skandynawskie media porównują te rodziny do oligarchów i wskazują na ich związki ze środowiskami brytyjskiego Brexitu, a w sprzeciwie wobec Unii chodzi tak naprawdę o utrzymanie wpływów w islandzkiej polityce. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Rozmowy wstrzymano w 2013, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Telefon w ręku, czerwone światło dla pieszych i wejście wprost pod nadjeżdżający samochód. Tak wyglądało niebezpieczne zdarzenie w Radomsku w Łódzkiem. Zapatrzona w telefon kilkulatka weszła na pasy, nie zwracając uwagi na drogę. Na szczęście kierowca zdołał zahamować. Nagranie z tej sytuacji trafiło do internetu. Mamy koniec wakacji, za chwilę rok szkolny, dlatego policja apeluje o ostrożność.
16: Koniec wakacji oznacza większą liczbę dzieci i młodzieży na drogach, a także wzmożony ruch samochodów w pobliżu placówek oświatowych.
14: Będą dodatkowe patrole policji przed szkołą.
16: Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów i reagować na sytuacje, które mogą stwarzać dla nich zagrożenie.
15: Z młodszą aspirant Izabelą Wypychowską z policji rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek. Autonomiczne taksówki wjeżdżają do Niemiec. Monachium będzie pierwszym miastem, w którym samochody bez kierowców będą wozić pasażerów. Testy i próbne jazdy ruszą za kilka dni.
17: Waymo, siostrzana firma Google, przygotowuje start w Monachium. Niemieckie Ministerstwo Komunikacji zadbało o podstawy prawne. Teraz doskonalone są cyfrowe plany ulic i komputerowe programy. Robotaksówki będą wozić pasażerów w Monachium do wskazanego w smartfonowej aplikacji celu już w przyszłym roku. Stolica Bawarii stanie się europejskim prekursorem autonomicznej komunikacji miejskiej. Firma Waymo obiecuje, że robotaksówki nie będą droższe od konwencjonalnych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
15: W ślad za Monachium chcą pójść inne niemieckie miasta. Takie rozwiązania chcą wprowadzić także Hamburg, Berlin, Kolonia i Stuttgart. Od dzisiaj przez najbliższe 2 tygodnie tenisowe serce świata będzie biło w Nowym Jorku. Rusza wielkoszlemowy turniej US Open. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, kiedy zobaczymy naszych w akcji?
18: Pierwszy z sześciorga naszych singlistów na korcie pojawi się już dzisiaj, mniej więcej o 17:00. Kamil Majchrzak zacznie pojedynek z 78. w światowym rankingu Serbem Hamadem Madjedowiczem. Jutro 2 mecze biało-czerwonych. O tej samej porze około 18:30 Maja Chwalińska zagra z 96. na światowej liście Amerykanką Tyler Townsend, a Hubert Hurkacz zmierzy się z Damirem Dżumurem. Doświadczony Bośniak zajmuje 103. miejsce w rankingu ATP. W nocy z poniedziałku na wtorek turniej zacznie Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chinka Si Yuan.
15: A we wtorek nowojorski turniej zaczną Magdalinet i Magdalena Fręch.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
14: Ale nam się piękna niedziela wylosowała na koniec wakacji. Dzisiaj, proszę Państwa, w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie, w Kielcach, w Rzeszowie nawet 29 stopni i słoneczko. Na północy ciut chłodniej, jak to na północy, 23 w Gdańsku, 22 w Kołobrzegu i tam możliwy deszcz.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
21: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
14: 4:00 po 12:00, ta ostatnia niedziela. Status quo, In the Army Now. Michał Korościel, kłaniam się, fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

0: What doesn't kill you makes you stronger, czyli w dużym skrócie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Takie jest przysłowie i tak pani Kelly Clarkson śpiewała. Dzisiaj, proszę państwa, śpiewać będą w Kielcach, ponieważ w Kielcach poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu. I właśnie teraz do Kielc się przenosimy. Halo, halo!
1: A my dzisiaj tutaj w Kielcach pozdrawiamy gorąco, szykujemy się do wielkiego koncertu przebój lata Radia Z i Polsatu. Razem ze mną Sarsa. Cześć, Sarsa!
2: Cześć!
1: No ty, słuchaj, już na próbie nas tutaj wszystkich porwałaś. Strach się bać, co będzie wieczorem.
2: Ja się nie boję, ja się cieszę. Ja bardzo wyczekiwałam na spotkanie z publicznością tutaj w Kielcach i cieszę się, że piosenka Czy będziemy się pamiętać może, no, otworzyć serce, mam nadzieję, dzisiaj publiczności.
1: Słuchaj, to jest bardzo wyjątkowe miejsce. Artyści mówią, że uwielbiają występować w kadzielni, no bo popatrzmy na ten anturaż. Piękne skały, piękna zieleń. Jak tobie tutaj?
2: Cudnie. To jest dla mnie zmiana tapety. Ja mieszkam w Gdyni nad morzem, więc odświeżanie umysłu.
1: Dzisiaj przed tobą ważne wydarzenie. Bierzesz udział w konkursie na miano przeboju lata. Będziemy zachęcać teraz wszystkich naszych słuchaczy i widzów, żeby oczywiście bardzo mocno trzymali za ciebie kciuki, chyba i nie tylko.
2: No nie tylko, na pewno głosujcie na swoich ulubionych artystów. Mam nadzieję, że dla niektórych ja będę tym typem. Ja zaśpiewam piosenkę Czy będziemy się pamiętać i mam nadzieję, kochani, że po koncercie dalej będziemy się pamiętać.
1: Ja jestem tego pewna. Z Sarsą będziemy się tutaj jeszcze nieraz dzisiaj widzieć. To co teraz, krótka przerwa?
2: Ja nie mam przerwy, ja idę ćwiczyć.
1: W takim razie ćwicząca Sarsa była z nami w Radiu Z. Niebawem kolejni artyści wpadną tutaj do naszego studia. Słyszymy się oczywiście wkrótce.
0: To była Magda Barczyk, bardzo dziękujemy. A teraz, proszę państwa, zagramy jedną z gwiazd tej dzisiejszej imprezy w Kielcach. To będzie zespół, który w latach 90. był naprawdę bardzo poważnym zespołem i wszyscy 30, 40, 50-latkowie wiedzą, o czym mówię. Take That i Patience w Radiu Z.

0: Madonna i Sorry w Radiu Z. 23 minuty po godzinie 12. Za chwilę będzie coś o pięknym w życiu Ace of Base.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. A wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
7: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę...
12: Oryginalnego plusza?
10: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
10: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
14: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła Ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
15: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak?
1: Ania Karwan, w to mi graj w Radiu Z. Zdecydowanie w to nam graj, bo Ania pojawi się także na scenie w kieleckiej kadzielni podczas przeboju lata Radia Z i Polsatu. To dzisiaj wieczorem. A już teraz z Anią rozmawia nasza reporterka Magda Barczyk.
2: Ania Karwan razem z nami. Cześć Aniu.
3: Dzień dobry, cześć Radio Z.
2: Słuchaj, my tutaj na parkingu w ogóle pod kadzielnią się spotkałyśmy, bo tam strasznie głośno jest. Trwają próby. Ty rozumiem już po swojej.
3: Ja już jestem po swojej, ale jeszcze jestem przed generalną, także wrócę tutaj.
2: A jak ci się w ogóle na tej scenie pierwsze emocje w głowie pomieściły? Bo chyba jest wyjątkowo.
3: Bardzo. Ja w ogóle uwielbiam kadzielnię, natomiast występowałam tutaj, jak byłam jeszcze bardzo młodą dziewczyną, zupełnie nie w swoim repertuarze, więc dzisiaj mam przyjemność zaśpiewać swoją piosenkę po raz pierwszy na tych deseczkach. Jestem bardzo z tego dumna.
2: Aniu, w ogóle lato, no dzisiaj trochę kończymy te wakacje nieszczęsne, jak to się mówi, bo przecież to jest czas wyjątkowy w roku, my zawsze na niego czekamy. Teraz on się kończy. Jakie to były dla ciebie wakacje?
3: Ojejku, te wakacje były wspaniałe. Bardzo dużo było takiej pracy, w której ja nie czułam, że to jest praca, tylko było mnóstwo spotkań z publicznością. My cały czas zresztą jesteśmy w trasie i koncertujemy, ale ja też jestem między festiwalem w Sopocie a The Voice of Poland. Za chwilę włączam wsiadam do samochodu i słyszę, jak pięknie gracie moje piosenki. No słuchaj, czy ja mogę teraz narzekać? Nie wolno mi po prostu, nawet jeżeli czuję zmęczenie i czuję presję, czasem jakieś oczekiwania, to wszystko w ogóle przestaje mieć sens, jak wiem, że mam dla kogo śpiewać.
2: No my w takim razie już nie możemy się doczekać wieczoru. Jeszcze się oczywiście tutaj spotkamy. Ty pędzisz teraz się przygotować powoli do tej próby generalnej.
3: Szybka kawka i potem generalka, a potem już tylko scena.
2: W takim razie słyszymy się i widzimy. Dziękuję ci pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
9: dalej masz. Po reklamie.
10: Niedziela, 30 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
11: Odzyskali imię i miejsce pamięci w Ostrówkach pochówek ofiar zbrodni wołyńskiej. Co czwarty uczeń potrzebuje psychologa, w ponad 100 gminach nie ma specjalisty. Przez żołądek do serca lekarze ze Śląska napisali specjalną książkę kucharską.
10: 13.
11: Uroczysty pochówek szczątków 55 ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na tamtejszym polskim cmentarzu. Na ten dzień trzeba było czekać ponad 80 lat. W sierpniu 1943 roku oddziały UPA zamordowały kilkuset mieszkańców polskich osad. Ich bezimienne groby odnaleźli badacze IPN. Na uroczystościach w Ostrówkach jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski.
12: To kolejny już pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w tym miejscu. Pierwsze poszukiwania ruszyły tu w latach 90. Naukowcy wracali trzykrotnie, za każdym razem odnajdując kolejne ofiary. Dziś pochowanych zostanie kolejnych 55 dawnych mieszkańców tych ziem, mówiła mi minister kultury Marta Cienkowska.
13: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
12: To nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych kilkaset osób. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
11: W uroczystościach biorą udział rodziny ofiar, a także przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu. Rosja zapowiada przygotowania do zmasowanych ataków na ukraińskie elektrownie i tłumaczy, że to będzie odpowiedź na ataki Kijowa na rosyjskie obiekty cywilne i energetyczne. Zapowiedź Kremla pada po jednej z najtragiczniejszych nocy. Z piątku na sobotę w rosyjskim uderzeniu pod Kijowem zginęło co najmniej 37 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Moskwa wystrzeliła w kierunku Ukrainy 2 Iskandery i 130 dronów. Pomoc szkolnego psychologa dla tysięcy uczniów wciąż poza zasięgiem. Choć dostępność do specjalistów poprawia się, to na mapie Polski wciąż są białe plamy. W ponad 100 gminach dzieci nie mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Najgorzej jest w podstawówkach na Podlasiu, Mazowszu i w Zachodniopomorskiem. Z tym tematem teraz reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
14: Raport Instytutu Psychiatrii i Neurologii opublikowany tuż przed początkiem roku szkolnego pokazuje, że poprawia się dostępność psychologów, którzy pracują w szkołach, choć wciąż jest sporo gmin, które nie zatrudniają ani jednego. Największe braki dotyczą szkół podstawowych, ale nie tylko, mówi licealistka z Warszawy Kamila Wnuk.
15: Ogromny problem, a raczej największy, występuje w szkołach zawodowych, w szkołach branżowych. Tam tego psychologa, czy nawet jakiegokolwiek gabinetu nie ma wydzielonego w szkole.
14: Według ekspertów co czwarty uczeń w Polsce potrzebuje wsparcia psychologa.
11: W całym kraju jest ponad 1000 wolnych etatów dla psychologów. Wyzwanie, konkret i efekt. To przekonuje mężczyzn do odchudzania. Brytyjscy naukowcy doszli do wniosku, że słowo dieta odstrasza panów i kojarzy im się z wyrzeczeniami i niepowodzeniem. Badania dowiodły, że panowie wolą gubić kilogramy na siłowni. Tymczasem polscy specjaliści przekonują, że dieta wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń i skomplikowanych przygotowań. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przygotowali książkę kucharską, w której przepisy na tradycyjne dania są nie tylko łatwe i szybkie, ale też zdrowe dla serca. Książka jest dla każdego, zapewnia w rozmowie z naszym reporterem jedna z autorek, dietetyczka Izabela Dudzik.
16: Nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby przyrządzić te posiłki.
17: Czyli smaku to nie odbiera, smak jest i nie trzeba się bać tej diety.
16: Zdecydowanie, nie trzeba się bać, trzeba próbować.
17: Czy te propozycje w tej książce, one są właśnie na każdą kieszeń?
16: One w większości są na każdą kieszeń. My też jakby uczymy, jak można je modyfikować.
11: Książka jest bezpłatna i można ją otrzymać w szpitalu albo pobrać przez internet.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
10: Piękna pogoda dzisiaj, słońce świeci, cieplutko, blisko 30 stopni nawet w Rzeszowie, 29, tutaj piszą, w Kielcach 28, gdzie dzisiaj śpiewamy z Radiem Z i Polsatem i szukamy hitu lata. W Warszawie 28, trochę chłodniej na północy, w Kołobrzegu 22, tam możliwe deszcze, a w Trójmieście może nawet burze.
18: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
19: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
10: Już 5 minut po 13. Michał Korościel, fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Lady Punk, tacy sami, teraz w Radiu Z.

Nobody to Love i Sigma w Radiu Z, 15 minut po godzinie 13. Dzisiaj ostatnia niedziela wakacji, proszę Państwa, i dlatego właśnie jesteśmy w Kielcach. Tam będziemy wybierać przebój lata Radia Z i Polsatu i za moment się do Kielc przeniesiemy, ale najpierw posłuchamy Pogwizduje Dawid Podsiadło. Bo to chyba on pogwizduje, nie? Śpiewa na pewno, ale pogwizduje chyba też. Piosenka na błysk, a zaraz będzie Garou po francusku.

0: Ale ładnie to zaśpiewali, co? Po francusku. Tu Radio Z, 22 minuty po godzinie 13. Przypominam, że już dziś przebój lata Radia Z i Polsatów w Kadzielni. To są Kielce. Trwają próby, a między sceną a kulisami z czerwonym mikrofonem Radia Z krąży nasza Magda Barczyk i wyłapuje dla was gwiazdy dzisiejszego wieczoru.
1: A ja, drodzy państwo, jestem tutaj taką osobą, która wchodzi w miejsca, które chyba nie do końca powinny być dozwolone dla mnie, bo jestem za sceną, jestem pod sceną, przed sceną, wszędzie jestem. I w związku z tym trafiam tutaj na artystów, którzy kończą swoje próby. Taką artystką jest Kasia Sienkiewicz. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
1: Wiesz co, Kasia, powiem ci tak, ja słyszałam tę twoją próbę. Ty zawsze musisz być taka perfekcyjna, nawet na próbie?
2: Tak, tak czujesz, że było dobrze?
1: No a nie było?
2: To się cieszę, dziękuję. Nauczyłam się tego, że na próbie, kiedyś tak robiłam, że na próbach dźwięku właśnie tych telewizyjnych i tak dalej, dawałam z siebie takie dosłownie 20%, bo myślałam, a no to tylko taka próba dla kamer w zasadzie, co ja tam będę, już stałam w miejscu, bo myślałam, że chodzi tylko o mój odsłuch, a tymczasem naprawdę trzeba zrobić to tak na 80%, jakbyś już sobie wyobrażała, że to jest ten sceniczny występ, pomimo tego, że na widowni nikogo nie ma, ale nawet włącznie z tym, że zachęcasz ludzi do klaskania i krzyczysz do nich, jak się bawicie, to wszystko trzeba przećwiczyć.
1: Kasia, jaki jest teraz twój plan przez najbliższe godziny? Jak to ci się układa?
2: No zawsze tak jest, że te telewizyjne dni są takie niesamowicie długie po prostu, bo przyjeżdża się rano na próbę, potem człowiek czeka kilka godzin w hotelu, potem znowu jest jeszcze próba generalna, znowu kilka godzin oczekiwania, występ nasz jest około 22:30, a potem jeszcze czekasz na wyniki, jak wygrasz, to występujesz. Wiesz, i po prostu wstajesz o godzinie 7:30, ale schodzisz, jakby wychodzisz z pracy de facto około północy. Mm-hmm. To są mocne dni, tylko mi to nie przeszkadza, bo ja jestem taka, że lubię, jak się dużo dzieje.
1: To my ci życzymy, żebyś ty właśnie do samego rana musiała tutaj z nami być, żeby się okazało wszystko po twojej myśli.
2: Z reguły idę jeszcze na afterparty.
1: Tak więc, drodzy państwo, plan Kasi jest już znany. Pięknie ci, Kasiu, dziękuję. Słyszymy się oczywiście i widzimy również później.
2: Fajnie, do zobaczenia.
3: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mamo, chcę pić.
8: Dzień dobry.
7: Chcę pić.
8: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
8: Już kupuję. To najlepszy wybór.
9: Na 100%.
10: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
9: Plusz.
10: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%.
10: Dziękuję.
9: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
13: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
12: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
17: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
18: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Słuchaj, Marian.
19: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
20: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
21: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
22: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
23: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
24: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Doda, melodia ta w Radio Z. Za 20 minut, godzina 14. Tak się składa, proszę Państwa, że mamy połączenie z osobą, która przed chwilą z Dodą rozmawiała. To jest Magdalena Barczyk, która jest w Kielcach. Dzień dobry, Madziu.
1: Dzień dobry, Korek. Wszystko się zgadza. No skąd ty o tym wiesz, powiedz?
0: Mam tak zwaną czutkę, mam tak zwany instynkt radiowca. Łączę się z kimś i wiem, z kim ten ktoś mógł przed chwilą rozmawiać, a moje pytanie brzmi: o czym?
1: No to jest, słuchaj, naprawdę wyjątkowa historia, bo Doda, no jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że występując na scenie zawsze przygotowuje jakąś niespodziankę. No nie inaczej jest oczywiście tym razem. Doda przywiozła tutaj, chyba mogę o tym powiedzieć, mam wrażenie, że połowę filharmonii, więc już Państwo możecie sobie wyobrazić, co tu się będzie dzisiaj działo, ale ona nie byłaby sobą, gdyby nie zaskoczyła jeszcze dodatkowo czymś fanów. Ja, drodzy Państwo, za moment, kiedy Doda skończy swoją próbę, bo właśnie teraz jest na scenie, jeszcze raz ją tutaj spróbuję zaprosić, a jeśli się nie uda, no to ja Państwu o tym wszystkim powiem. Przygotowała niespodziankę, bo zaśpiewa w języku chyba takim, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o Dodę. To będzie naprawdę wyjątkowe wykonanie, ale z kim? No jedną z takich naprawdę bardzo znanych zagranicznych gwiazd. Będzie to mężczyzna, więc to będzie oczywiście wyjątkowy duet. No i cóż, przed sekundą, jak właśnie Doda wchodziła na scenę, zdążyłam ją tam tylko tak pomachać i zapytać, jak ona się tutaj czuje. Powiedziała, że świetnie, no więc ja po tej próbie ją zapytam, czy rzeczywiście na świetnie było już na samej scenie. Korek, trzymaj kciuki, bo jak Doda będzie w dobrym humorze, to my się tu dowiemy dużo ciekawych rzeczy.
0: Trzymam kciuki zatem, Magdaleno, i bądź czujna, bądź wnikliwa, bądź przebiegła, bądź sobą w dużym skrócie. Pozdrawiam
1: oczywiście.
0: Serdecznie.
1: Bye, bye.
0: Trzymaj się, pa.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu Z. Za 5 minut będzie 14 i będą wiadomości. Zapraszamy. Radio Z.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Już dziś wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet.

0: jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę...
3: Oryginalnego plusza?
1: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
6: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
7: Nie teraz!
8: A może właśnie teraz warto posłuchać?
9: Oto historia króla Maciusia I.
8: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
10: Dzieci nie mogą rządzić.
8: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
17: Po reklamie.
18: Niedzielne popołudnie z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Ola Wojciechowska.
19: Sejmowa komisja śledcza w aferze zonda krypto. Pomysł wybrzmiewa coraz głośniej. Norwegia żegna króla Haralda. W całym kraju trwają nabożeństwa. Po urlopie warto dokładnie obejrzeć skórę. Lekarze głośno o czerniaku.
18: 14.
19: Zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców jadących A4 w Małopolsce. Cztery osobówki zderzyły się na wysokości Niepołomic między węzłami Bochnia-Kraków. Zablokowana jest jezdnia w stronę Krakowa. Afera zonda krypto pod lupę Sejmowej Komisji Śledczej. O powołaniu takiej głośno mówią ludzie Mateusza Morawieckiego, a od jutra mają zbierać podpisy w tej sprawie. W studiu Wiadomości Radia Z reporter Tomasz Kubat. Tomku, czy pomysł ma szansę się przebić i czy komisja rzeczywiście mogłaby wyjaśnić tę aferę?
20: Reprezentujący Rozwój Plus europoseł Piotr Miller ma nadzieję, że mimo prawdopodobnego oporu Donalda Tuska, który jego zdaniem za aferę odpowiada, uda się zebrać potrzebne poparcie.
21: Oczywiście jest to niewygodny wniosek dla aktualnej koalicji rządzącej, ale być może przedstawiciele Szymona Hołowni czy Unicentrum będą szukali też jakiegoś wyjaśnienia tej całej sytuacji.
20: Ale nawet PiS wcale się do tego pomysłu nie pali.
22: Komisja śledcza to będzie próba tak naprawdę zdominowania opozycji. Nie jest to moim zdaniem najlepszy pomysł.
20: Jednoznacznie ocenia zamiary byłych partyjnych kolegów poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
19: A politycy Koalicji Obywatelskiej bez entuzjazmu podchodzą do tego pomysłu, ale na razie jednoznacznej decyzji w tej sprawie oficjalnie jeszcze nie ogłoszono. Norwegowie żegnają króla Haralda V, który rządził przez ponad 3 dekady. W całym kraju odbyły się uroczystości żałobne. Główne nabożeństwo w katedrze w Oslo. Rodzina zmarłego monarchy i nowy król Norwegii, Hakon VIII, modlili się w kościele w Asker. Na tej uroczystości pojawiły się prawdziwe tłumy. Prawie 500 000 osób nie dostało się do świątyni z powodu braku miejsc. koniec niekończącego się scrollowania. Komisja Europejska bierze na celownik Metę, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Apetyt Brukseli na zaostrzenie przepisów rośnie po ugodzie koncernu z USA. 30 stanów pozwało Metę za uzależnienie dzieci od mediów społecznościowych. Kulisy tej sprawy przybliży reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
0: Amerykańska ugoda zakłada na przykład 2 godziny limitu w ciągu dnia korzystania z platformy Mety przez dzieci, a w nocy całkowite wyłączenie. W Unii Europejskiej możemy spodziewać się podobnych rozwiązań. Czekamy na propozycję Mety, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Tomasz Gnier. Oczekujemy kontroli czasu przed ekranem, kontroli rodzicielskiej. Chcemy, by naprawdę nasze dzieci były chronione online. W innym przypadku Komisja może nałożyć kary finansowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że Meta łamie przepisy, pozwalając działać uzależniającym algorytmom. Podobne postępowanie toczy się także wobec TikToka. Po wakacjach pamiątki z wakacji mogą być różne, na przykład na skórze, ślad, którego nie można ignorować. Lekarze apelują, by po urlopie, szczególnie w egzotycznych krajach, dokładnie obejrzeć znamiona i nie ignorować zmian. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
7: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
19: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie jest w większości przypadków do pokonania.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu, nawet 29 stopni, czyli w tę ostatnią niedzielę wakacji można ruszyć w Bieszczady, do czego zachęcam. 28 w Kielcach, tam dzisiaj poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu, też może być fajnie. 26 w Łodzi, trochę chłodniej na północy, tylko 21 w Koszalinie.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
24: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: jak Louis Armstrong śpiewa What a Wonderful World, to zawsze jest wonderful. 14 minut po 14. Dzisiaj wieczorem w Kielcach poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu i tam będzie mnóstwo gwiazd, a jedną z tych gwiazd będzie pani Doda, czyli najgorętsze cztery litery w polskim show biznesie. Z Dodą rozmawiam, Magdalena Barczyk.
1: A razem z nami ta, która przywiozła ze sobą chyba połowę filharmonii, to prawda, Doda?
2: A, dęciaki jedynie.
1: Słuchajcie, no na próbie było bardzo głośno, ale to ze względu na to, że Doda tutaj miała taką wrzawę wśród, no niewielkiej na razie publiczności, głównie osób, które pilnują tutaj wszystkiego na próbie, ale ty się już widziałam, dobrze czujesz na tej scenie, nawet podczas próby.
2: Ale ja się na każdej scenie dobrze czuję. Nigdy nie czuję dyskomfortu.
1: Doda, kadzielnia, wyjątkowe miejsce. Dla ciebie chyba dzisiaj również wyjątkowy występ, bo solowy i nie tylko.
2: Tak, tak, śpiewam razem z Garou po francusku, więc naprawdę nie było łatwo nauczyć się tego języka. To w ogóle jest mit, że to jest fajny do śpiewania język. Dramat.
1: Ale ja słyszałam, że będzie naprawdę pięknie, bardzo nastrojowo.
2: No będzie nastrojowo. Znaczy najważniejsze, żeby... Cieszę się, że Garou zrozumiał, co ja do niego śpiewam. Ale zapytaj się go, co widzicie, zaraz skończę próbę, bo śpiewa.
1: To my za chwilę tutaj wszystko sprawdzimy. Doda, teraz co? Bo jeszcze kilka godzin do oficjalnego otwarcia koncertu. Jakaś przerwa?
2: Przerwa, idę z psami ogarnąć się, nakarmić i zaraz generalna.
1: No i super. W takim razie z Dodą będziemy się jeszcze widzieć i słyszeć dzisiaj nieraz. Pięknie ci dziękuję.
2: Zapraszamy przed telewizory.
0: Cieszę się, że Garou zrozumiał, co ja do niego śpiewam. Szanuję. Metzner, kim jestem? Teraz w Radiu Z. W kieszeni bez grosza na szczęście.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: New Religion i Bebereksa w Radiu Z, a za chwilę po polsku. Pani Brodka będzie śpiewała Miałeś Być.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Czarnej Nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko.
12: Nowy sezon, zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania powierza.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
19: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
20: Po reklamie.

0: Mam trochę tego już dość. Kuba i Kuba. Zespół tak fajny, że nazwał się dwa razy. Za 24 minuty godzina 15. Proszę Państwa, dzisiaj jest ostatni weekend wakacji, ostatnia niedziela wakacji i dzisiaj jest ten dzień, w którym poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu. Cała muzyczna Polska zmierza do Kielc, a część tej Polski już w Kielcach jest. Trwają wielkie próby, wielkie przygotowania i my tym przygotowaniom się przyglądamy i teraz znowu się z Kielcami połączymy.
1: Przed wjazdem na teren kadzielni już są pierwsi muzyczni fani. Podejdźmy i sprawdźmy, na kogo czekają. Na razie widzę, że uciekają, bo zobaczyli pewnie mikrofon. Cześć, dzień dobry! Ha! Mam was! Moje drogie panie... Oj, dobrze, to ja już chyba wiem, na kogo wy czekacie, a przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc na koszulkę. Cześć, skąd jesteś? Jak masz na imię?
2: Z Torunia, Marcelina.
1: Marcelina, wy tutaj jesteście, z tego co widziałam, chyba już od paru ładnych godzin, czekacie przed wjazdem na kadzielnię. Dlaczego tak wcześnie?
2: Nie wiem, o której przyjedzie, Paddy. Czekamy, żeby go spotkać.
1: No właśnie, czekacie na Michaela Patricka Kellego, który dzisiaj się tutaj pojawi. Co takiego wyjątkowego ma ten artysta, że tak się poświęcacie dla niego?
2: 25 lat już jeżdżę.
1: Za Michaelem?
2: Tak.
1: Miałaś okazję go już wcześniej spotkać?
2: Tak. W wieku 10 lat byłam na scenie w Łodzi, także już od dziecka po prostu Kali Family cały czas.
1: Dobrze, czy mogę was w takim razie, drogie panie, tutaj wszystkie poprosić o jeden wielki okrzyk Michael Patrick Kelly, bo my to oczywiście mu wyślemy za moment. Na 3-4, uwaga, 3-4.
3: Michael Patrick Kelly!
1: Po prostu.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
15: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Castorama.
8: Teoria
19: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: To była Whitney Houston, proszę państwa. A ja jestem Michał Korościel i mówię o tym dlatego, że to jest mój ostatni dzień pracy w Radiu Z i po raz ostatni się w Radiu Z odzywam. Pracowałem tutaj 19 lat, przyszedłem w 2007 roku i to był super czas, absolutnie. Najpierw tylko sport robiłem, później prowadziłem przeróżne programy, a ten jest ostatnim w ciągu tych 19 lat i chcę bardzo podziękować słuchaczom, bo ja się bawiłem świetnie, mam nadzieję, że wy czasami też się bawiliście świetnie. No i już, i dziękuję, ale nie chcę też, żeby to brzmiało jakoś tak super rzewnie, rozpaczliwie, sentymentalnie i dlatego zaprosiłem sobie tu pacynkę do studia.
1: Michał Korościel! Nie wypuścimy cię tak łatwo, mam coś dla ciebie.
0: Naprawdę?
1: Uwaga! Z życzeniami szampańskiej zabawy na nowej drodze życia, a ponieważ jesteś niezłym ciachem, to mam też dla ciebie ananasa, bo jesteś też niezłym ananasem.
0: Wow,
1: będę tęsknić, a teraz biegnę ciebie ściskać.
0: Naprawdę będziemy się ściskać na antenie? Dobra, proszę państwa, ja wstaję, teraz może być trochę słabiej słychać, ale będę się obściskiwał z pacyną. Zawsze marzyłem, żeby się obściskiwać z pacyną. Myślę nawet, że warto było odejść do Radia Z, żeby się przytulić do pacyny.
1: Boże, to był zaszczyt pracować z takim fajnym Ancymonem.
0: Z tobą też
1: będziemy
0: było bardzo miło.
1: Bardzo.
0: Ja też będę tęsknił, ale w życiu, proszę państwa, czasami zmiany są potrzebne. Ważne, że pacyna zostaje. Zostajesz, nie?
1: Zostaje.
0: Pacyna zostaje. Gramy dalej. Radio Z działa dalej. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.
2: Dziękuję ci, pacyna.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
9: Mamo, chcę pić!
10: Dzień dobry!
9: Chcę pić!
10: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz.
9: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję. To najlepszy wybór?
11: Na 100%.
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz.
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
12: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
13: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
14: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
15: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
14: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
15: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
16: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece

0: Dispirant Express. Płynna skóra. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk.

0: reklamie.
1: I to już prawie 15 w Radiu Z. Pora na wiadomości, na które zaprasza Ola Wojciechowska.
2: Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Statek płynął do Turcji. Upamiętnienie w Ostrówkach i ważny dzień dla bliskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Pacjent zyskuje czas. Nowy lek może opóźnić objawy cukrzycy.
1: 15.
2: Prom płynący z północnej części Cypru do Turcji wywrócił się do góry dnem. Doszło do tego krótko po wyjściu z portu w Kireni, dzisiaj po południu. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat, który zbiera najnowsze i potwierdzone informacje na ten temat. Tomku, ważne pytanie, czy są ofiary śmiertelne?
3: Światowe agencje piszą, że przynajmniej kilka osób zginęło. Reuters podaje nawet konkretną liczbę 6 ofiar. Nadal trwa akcja ratunkowa. Ponad 100 ludzi zostało już ewakuowanych na ląd przez łodzie i śmigłowce. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane, wiadomo tylko, że gdy krótko po wyjściu w morze woda zaczęła wdzierać się pod pokład, kapitan podjął próbę powrotu. Manewru jednak nie udało się dokończyć, jednostka wywróciła się do góry dnem.
2: Na promie było według oficjalnych danych 258 pasażerów i kilkanaście osób załogi. Na cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu pochowano szczątki 55 ofiar zbrodni UPA. To głównie kobiety i dzieci zamordowane ponad 80 lat temu w dwóch polskich osadach. Dziś doczekali się godnego upamiętnienia i pochówku. W Ostrówkach jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gosłowski. Miłoszu, czy bliscy ofiar odzyskali dziś spokój?
4: Są na dobrej drodze, ale jak mi mówili, wciąż jeszcze kilkuset osób nie udało się odnaleźć i rodziny liczą, że naukowcy wrócą tu do Ostrówek i wkrótce odbędą się kolejne takie uroczystości. Jak mówił mi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani, rodzinom chodzi przede wszystkim o to, by ich bliscy zostali godnie pochowani.
5: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
4: I takie uroczystości te relacje znacznie polepszają. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
2: W uroczystościach biorą m.in. udział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska i były premier Mateusz Morawiecki. Będzie jaśniej, bezpieczniej i wygodniej. W Lublinie do remontu idzie właśnie popularna wśród mieszkańców i turystów rowerowa trasa wzdłuż Bystrzycy. Co dokładnie się zmieni? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Chodzi o kilkanaście kilometrów drogi z północy na południe miasta od ulicy Zawilcowej do Zalewu Zębożyckiego. Będzie wymieniona nawierzchnia, oświetlenie, pojawi się też więcej przestrzeni dla rowerzystów i pieszych. Mówi mi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
7: Będzie dużo szersza niż obecnie i będzie też oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni.
6: Miasto ogłosiło już przetarg na inwestycje. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: W Lublinie obecnie jest ponad 200 km dróg dla rowerów. Miejska sieć jest systematycznie rozbudowywana. Ma pomóc, zanim zaczną się objawy choroby. Nowy lek na cukrzycę typu pierwszego. Stosują go już młodzi pacjenci ze Śląska. To duża zmiana w podejściu do choroby, mówią lekarze. Mały pacjent zyskuje czas, bo preparat opóźnia rozwój cukrzycy, mówi profesor Przemysława Jarosz Chobot.
8: Od grudnia Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy lek biologiczny, ale już coraz więcej będzie preparatów, które opóźniają do 3 lat wprowadzenie insuliny. I pierwszych 3 pacjentów ten lek już utrzymało w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
2: Przed rozpoczęciem leczenia lekarze dokładnie sprawdzają wyniki badań krwi pacjenta oraz to, czy terapia jest dla niego bezpieczna i jakie mogą być jej skutki uboczne.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sporo słońca dzisiaj, naprawdę wysoka temperatura w Opolu 27 stopni, najmniej, ale i tak nieźle na Helu, 22. Odrobinka deszczu, przede wszystkim na północno-zachodnich krańcach. A poza tym myślę, że wręcz wymarzona pogoda jak na końcówkę lata.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.

0: Me. Freaky Like Me to Maćko w Radiu Z. Mamy 13 minut po 15. Jest bardzo duża szansa, że redaktor Korościel, który chwilę temu miał ostatni dyżur w Radiu Z, słucha nas w samochodzie w drodze do domu. Oj, słuchacze się rozdzwonili. No i to jest najlepsze podsumowanie od was.
1: Super facet. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze zawodowej. No cóż, będziemy tęsknić. Wszystkiego, co najlepsze. Pozdrowienia z Siedlec.
0: Jesteście kochani. Michałku, mua!

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Coraz Frequency jest to reality, a dzisiaj wieczorem w Kadzielni w Kielcach wyjątkowy koncert Przebój Lata Radio Zet i Polsatu. No i w plebiscycie o tytułu Przeboju Lata naprawdę sami wyśmienicie artyści, których doskonale znacie z naszej anteny. Między innymi Michał Szpak, z którym porozmawiała nasza Magda Barczyk.
1: Na tle pięknych skał kieleckiej Kadzielni. Jestem tutaj z Michałem Szpakiem. Witam cię, mój drogi.
2: A jak wiadomo, jestem nie tylko osobą śpiewającą, ale też magiczną, w związku z tym idealnie, że w Kadzielni. Czarownice się zawsze spotykają w Kadzielni.
1: Michał!
2: Witam Radio Z!
1: A ja ci powiem tak, dobrze. Dobrze to zrobiłam?
2: Bardzo dobrze.
1: Tak będzie dzisiaj brzmiał, słuchajcie, Michał Szpak w kieleckiej Kadzielni. Ja mówię ci, przed momentem słyszałam twoją próbę i zastanawiam się, jak można brzmieć tak identycznie jak na nagraniu studyjnym. Misiek!
2: No bardzo jest mi miło, że tak uważasz. Ja tego nie słyszę. Uważam, że jest jakaś różnica pomiędzy, ale skoro ty uważasz, a masz zapewne wytrawne ucho, bo przecież pracujesz w radio, to jest to dla mnie ogromny komplement. Dziękuję bardzo. Jak nie wiem, po prostu lata praktyki.
1: Trochę tego doświadczenia się ma, prawda? Michał, dzisiaj konkurs przed tobą. Konkurencja, no właśnie, wyczuwasz ją, czy raczej niekoniecznie?
2: Wiesz co, ja tu przyjechałem tak naprawdę z takiej potrzeby fanu, romansu do publiczności, przypomnienia sobie tych koncertowych, konkursowych przede wszystkim wrażeń, dlatego że ja w konkursie ostatni raz brałem udział, kiedy wygrywałem Bursztynowego Słowika, więc to było dość dawno temu i no nie ukrywam, że ja czasami tęsknię za tymi emocjami i nie zmienia to faktu, że oczywiście jest jakaś rywalizacja, no bo na tym polega konkurs, ale bardzo się cieszę, że jestem w takim cudownym gronie artystów i będzie to dla mnie ogromna przyjemność i czuję się zaszczycony, że mogę tutaj być, że mogę śpiewać właśnie razem z nimi i w takim wspaniałym też miejscu i w takim plebiscycie, bo nie ukrywam, że no jest to mój pierwszy plebiscyt radiowy, gdzie śpiewam Przebój Lata, więc zobaczymy, co się wydarzy, ale jest mi ogromnie miło, potrójna ekscytacja.
1: No to Michał, na koniec pożegnajmy się ze słuchaczami.
3: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
12: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
11: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
13: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
14: Oczywiście.
13: Dziękuję.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
15: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
14: Oczywiście.
15: Dziękuję.
14: Poproszę
16: oryginalnego plusza.
14: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
16: Oczywiście.
14: Dziękuję.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
18: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
21: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
22: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
21: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
23: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
24: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
25: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Świetny duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem fantastyczny numer, który premierę miał na antenie Radia Z. No właśnie, Dawid Kwiatkowski też wśród gwiazd dzisiejszego wieczoru w ramach koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu. I właśnie tam złapała go Magda Barczyk.
1: Dawid Kwiatkowski razem z nami w Kielcach. Cześć, Dawid.
2: Dzień dobry.
1: Dawid, no jak ty przyjedziesz do Kielc, to jest zawsze recital, to jest show, nie inaczej będzie tym razem. No pięknie to brzmi.
3: No bardzo dziękuję. Ja Kielce, ten przystanek w Kielcach uważam za jeden najważniejszy w roku. Kocham kadzielnię. Ja to powtarzam już od lat. Kocham tu być, więc człowiek chce się tak, wiecie, bardziej postarać jeszcze.
1: Słuchaj, ty dzisiaj będziesz miał taki pokaźny fragment tego koncertu do zagrania.
3: 10 minut mi dali i ja pierdykam.
1: Ale ja chciałam ciebie zapytać, bo to już jest kolejny raz, kiedy tutaj jesteś razem z nami w kadzielni. Czy masz jakieś takie wspomnienie wyjątkowe w ogóle z tych naszych koncertów wspólnych tutaj?
3: Tak, mam takie jedno, kiedy tuż po moim występie wchodziłem do helikoptera, bo grałem w innym miejscu i dla mnie to było takie, że ja w sumie bardzo chciałem tu zostać, bo naprawdę kocham tę publiczność, która tu przychodzi. I leciałem nad tymi klifami i widziałem kadzielnię z góry. I tak, chcę do was, pa, muszę lecieć. No a tak te sceniczne momenty, no to każdy mój występ tutaj zostaje mi w pamięci. No bo publiczność tutaj jest najgłośniejsza i najlepiej się bawią.
0: Macie ochotę dołączyć, to zapraszam. O 20 startuje koncert. Mnóstwo gwiazd dzisiaj na deskach. Oprócz Dawida Doda, Maciek Maleńczuk, Leroy, Ania Karwan, Take That, Garu, Lucenzo. No mnóstwo muzyki, którą na pewno znacie i myślę, że uwielbiacie. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
12: Dziękuję.
10: Barbara,
2: Ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
10: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
4: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła Ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
16: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nowinka 6 Bohemian Sansu w Radio Z. Bardzo dobry bicik na pobudzenie tę niedzielę. Za chwilę wiadomości, w których wytłumaczymy, czym jest przyjaźnik. Zostańcie z Zetką.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Już dziś wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Gotowa na powrót do szkoły?
15: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek.

0: aparat idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Po reklamie.
6: I to już prawie 16. Wracamy do studia Wiadomości Radia Z. Ten najważniejszy przedstawia ponownie Ola Wojciechowska.
7: Tragedia u wybrzeży Cypru. Prom przewrócił się do góry dnem. Są ofiary. Emocje przed pierwszym dzwonkiem. Uczniowie dostaną przyjaźnik. Polska kontra Francja. Ten mecz zdecyduje o zwycięstwie w Memoriale Wagnera.
6: Szesnasta.
7: 7 osób zginęło w katastrofie promu pasażerskiego, który wywrócił się do góry dnem u wybrzeży Cypru. Statek wypłynął w południe miejscowego czasu z portu w mieście Kirenia i płynął do Turcji. Informacje na temat wypadku zbiera reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Tak jest.
7: Tomku, czy na statku byli Polacy?
8: Na razie niewiele wiadomo o narodowości pasażerów i członków załogi. Rzecznika polskiego MSZ-u Macieja Wywiura zapytałem wprost o to, czy ma jakieś informacje na temat Polaków, którzy mogliby być na statku.
9: Nasze placówki z Turcji i z Cypru w tej chwili sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy.
8: Zważywszy na to, że prom linii Filojet płynął z Kirenii w tureckiej Republice Północnego Cypru do portu w Turcji, większość osób najpewniej pochodziła z jednego bądź drugiego kraju. Miejscowe władze podały, że dotychczas uratowano 172 osoby. Akcja poszukiwawcza jest kontynuowana. Ekipy próbują dotrzeć do 23 osób nadal uwięzionych w odwróconym do góry dnem statku.
7: Prom zaczął nabierać wody wkrótce po wypłynięciu z Kirenii i przewrócił się 2 kilometry od wybrzeża. Na pokładzie było 270 osób. Znają na pamięć mapy miast i najlepsze skróty. Wiedzą, dokąd ludzie się spieszą i co ich boli. Taksówkarze dzisiaj mają swoje święto. Specjalne wydarzenia zaplanowano z tej okazji w Poznaniu. Na Placu Kolegiackim zaczyna się właśnie część artystyczna i wystawa zabytkowych taksówek. Branża taksówkarska w ostatnich latach przechodzi kryzys, ale to nadal zawód z powołaniem, mówi ambasador wydarzenia Mieczysław Hryniewicz, aktor znany z roli taksówkarza z serialu Zmiennicy.
10: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
7: W ostatnich latach wiele tradycyjnych korporacji taksówkarskich upada. Na pozycjach umacniają się za to przewozy na aplikacje. Pierwszy dzwonek, pierwszy tornister oraz emocje i wspomnienia, które zostają na lata. Pozwoli je zachować specjalna książeczka, Przyjaźnik, która 1 września trafi do pierwszoklasistów w Rybniku na Górnym Śląsku. Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu tłumaczy, czym jest Przyjaźnik.
11: Jest to forma dawnego pamiętnika, przypominająca złote myśli, zeszyt wspomnień, który będzie towarzyszył dzieciom przez pierwsze lata. Daje również możliwości współpracy. Pracy z nauczycielem i rodzicem.
7: Przyjaźnik dostanie ponad 1200 pierwszoklasistów z Rybnika. To będzie siatkarskie starcie wagi ciężkiej i zdecyduje, kto wygra tegoroczną edycję Memoriału Wagnera. O zwycięstwo w krakowskiej imprezie Polacy zagrają z Francuzami. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Polska-Francja to pojedynek, którego fanom siatkówki nie trzeba jakoś specjalnie reklamować.
12: Oj nie, wystarczy powiedzieć, że na parkiecie spotkają się wicemistrzowie i mistrzowie olimpijscy ostatnich igrzysk w Paryżu i już wiemy, że to starcie najlepszych z najlepszymi. Nasi cały czas mają coś do udowodnienia Francuzom po przegranej w olimpijskim finale. Po tej porażce już w następnym meczu Polacy po tej breaku pokonali Le Bleu, ale kolejne spotkanie znów wygrali Francuzi. Dzisiaj biało-czerwoni chcą odpowiedzieć i choć to tylko turniej towarzyski, to raczej żadna ze stron nie odpuści.
7: Początek tego spotkania za godzinę, a teraz ważne informacje dla wracających z ostatniego weekendu wakacji. Zaglądamy na drogi.
13: Radio Z.
5: Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
14: Zderzenie dwóch aut i dostawczaka na A4 na Dolnym Śląsku. Niedaleko węzła Pietrzykowice zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Obecnie korek ma 5 km. Zablokowana w stronę Lublina jest Krajowa 17 w Lubelskiem. We wsi Krynice między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim osobówka wypadła z jezdni. 3 osoby są ranne. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Zablokowana w stronę Koszalina jest też ekspresowa 6 w Zachodniopomorskiem. Za węzłem Kołobrzeg Zachód zderzyły się dwie osobówki. Objazd poprowadzono drogami wojewódzkimi i lokalnymi na węźle Kiełpino. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was też dzieje się coś ważnego.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
6: Pogodowo ta końcówka wakacji rozpieszcza. Jutro po 27 stopni na południu i 24 na Pomorzu, tyle samo na Podhalu, 23 na Suwalszczyźnie i na Podlasiu i odrobinka deszczu przede wszystkim na północnym zachodzie kraju.
13: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
15: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
6: I to prawie 6 minut po 16. Ewelina Pacyna, dzień dobry, do podróżowania bez korków w tę niedzielę. Emil McDonald, This is Life.

0: Set Fire to the Rain. Głos jak dzwon, naturalnie, że to była deszcz. Radio Z, 16:16. Aka Dzielnia dzisiaj bez deszczu. Pogoda zamówiona. O 20:00 koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu. I oprócz gwiazd muzycznych, które dzisiaj się pojawiają non-stop na naszej antenie i które doskonale znacie, na scenie wystąpią też nasi redakcyjni koledzy. Zresztą posłuchajcie relacji Magdy Barczyk.
1: Słuchajcie, człowiek tak sobie chodzi za tymi kulisami, a tu proszę, ha, znajome twarze, dacie wiarę, Kamil Baleja, Norbert Wieńkowski. Co wy tu w ogóle, panowie, robicie? Po co wy tu jesteście?
2: Sztuczny tłum robimy, stoimy, nic nie robimy.
1: Aha, tak?
3: Ja mam taki pomysł, żeby podpierać lampę.
1: Słuchaj, tak. myślę, że każde ręce się dzisiaj przydadzą, a zupełnie poważnie, w jakiej roli dzisiaj was tutaj wieczorem zobaczymy?
2: W roli prowadzących, współprowadzących, Kamil chyba powinien powiedzieć, nie?
3: Bądźmy szczerzy, gwiazd wieczoru.
4: No dobra.
1: Koniec, dziękujemy, to było wspaniałe wejście. Nie no, zupełnie poważnie, panowie, to będzie świetne.
3: Ale będziemy się uśmiechać do państwa i będziemy pozdrawiać słuchaczy Radia Z, będziemy do was mówić, będziemy wybierać Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Tu się dzisiaj będzie działo.
0: No i bardzo jestem ciekawa, a który przebój z waszych ulubionych zwycięży w tym roku. Słuchajcie, Zetki, no ewentualnie zapraszam przed telewizory.

0: Tanca Kuduro, oj, to był Donomar i to był Lucenzo, który dzisiaj występuje w Kielcach, w Kadzieli w ramach koncertu Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Przypominam, że dzisiaj poznamy laureatów plebiscytu Przeboju Lata Radia Z, ale przecież na scenach pojawią się też starzy wyjadacze, mówiąc brzydko, Maleńczuk, Leroy, Doda, Take Dead, Garu, no i Lucenzo, którego przed momentem słuchaliśmy. Będą również absolutni debiutanci, którzy, myślę, w tym momencie już powoli zaczynają się stresować. Za chwilę o te emocje przed debiutem na tej scenie zapytamy.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór
10: na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz.
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
13: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
13: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
18: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
19: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Michael Patrick Kelly i Throwback za nami, 19 minut do godziny 17. Obiecałam debiutantę i bardzo proszę, dzisiaj przypomnę koncert Przebój Lata Radio Z i Polsatu w Kielcach, w fantastycznej kadzielni, przepiękny amfiteatr. I oprócz wielkich gwiazd, które na scenach grają długo, których przeboje rozbrzmiewają na antenach stacji radiowych w Polsce, a nawet na świecie, w plebiscycie o tytuł Przeboju Lata powalczy młody, zdolny 19-latek. Po prostu Metzner. Na pewno znacie go z naszej anteny. Jakie emocje towarzyszą mu tuż przed koncertem?
1: Bartek Metzner razem z nami. Cześć, mistrzu.
2: Cześć.
1: Jak tam twoje samopoczucie przed dzisiejszym koncertem?
2: Nie no, super. Ja jestem mega podekscytowany. To jest, kurde, mega zaszczyt, żeby wystąpić na takiej scenie, co te wszystkie gwiazdy, które tutaj dzisiaj występują. Jestem podekscytowany. Lekki stresik, ale cieszę się, że kurde będę mógł tu wystąpić.
1: Słuchaj, my tu mamy taki zasilacz prądu, ale nie jest podłączony, ale powiedz mi, czy ty masz wystarczająco dużo energii, czy takie kable będą cię musiały strasznie mocno zasilać?
2: Słuchaj, ten kabel mi się dzisiaj nie przyda. Całą energię mam w sobie, jest dużo energii, na scenie będzie jeszcze więcej niż teraz. Mam nadzieję, że pod sceną również będzie dużo energii i przed telewizorami.
1: Bartek Metzner razem z nami tuż przed wielkim dzisiejszym koncertem w kadzielni. Bartek, to teraz co? Chwila, moment dla ciebie takiego oddechu i niebawem próba generalna.
2: Dokładnie, dokładnie. Próba generalna, jeszcze ostatnio wszystko podopinamy na koniec, żeby było super i tyle.
1: No to w takim razie jak super, to super. Słyszymy się niebawem. Dziękuję ci pięknie.
2: Dzięki bardzo.
0: Madzia Warczek rozmawia z artystami za kulisami, relacjonuje to, co dzieje się w kadzielni, a od nas muzyczna rada od Metznera, właściwie od Lady Gagi. Poker face, to się zawsze sprawdza. A za chwilę Lady Gaga o tym zaśpiewa.
3: Radio Set i już. Reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę...
13: Oryginalnego plusza?
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
16: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
15: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Biedronce na koniec miesiąca niejedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
19: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
19: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Marian, o czym myślisz?
20: A, o tych multirabatach w Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
20: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
23: Po reklamie.
24: Radio Z, muzyka numer jeden.

0: Absolutne delicje. Artur Rojek z nowością o lecie. Mira Fiori w Radiu Z. Za chwilę 17 wiadomości.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo z Media Expert dalej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
5: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty.

0: bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
3: 17 na zegarach, pora na wiadomości w Radiu Z. Te najnowsze ma dla nas Ola Wojciechowska.
4: Katastrofa promu na wodach Cypru. MSZ przekazuje informacje o Polakach. Pożar magazynu w Lublinie, dym widać z kilku kilometrów. Pociągi wracają na trasę z Pszczyny do Żor i będą jeździć szybciej. Trwa akcja ratunkowa po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Co najmniej 7 osób zginęło, a pasażerowie w stanie krytycznym są transportowani do szpitali. Polskie MSZ potwierdza, że na pokładzie nie było Polaków. Prom linii Filojet wypłynął z portu w Kireni dziś po południu. Około 2 km od brzegu przewrócił się do góry dnem. Według władz w chwili wypadku na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki pogodowe. Hołd i upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano dziś szczątki 55 osób zamordowanych przez UPA. To głównie kobiety i dzieci. Przez 80 lat leżeli w bezimiennych grobach. Dziś odzyskali tożsamość i godne miejsce pochówku, mówi wiceprezes IPN Karol Polejowski.
5: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
4: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek, żeby odnaleźć wszystkich zamordowanych tam Polaków. Około 60 strażaków walczy z pożarem magazynu w Lublinie. Płonie dwukondygnacyjny budynek przy Kasprowicza i ciemny dym widać z kilku kilometrów. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Susze i gwałtowne powodzie, do tego trąby powietrzne, ekstremalne upały i pożary. To wszystko już się dzieje i zdaniem ekspertów jest dowodem na przyspieszenie zmian klimatu. Jednym z czynników wpływających na pogodę na świecie jest El Niño. Zjawisko w tym roku wyjątkowo silne.
6: Mamy klimat cieplejszy o 1,5 stopnia w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Większość tego nadmiaru ciepła jest schowana w oceanach. Na to nakłada się zjawisko El Niño, mówi Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
7: Sygnał jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźny. Najprawdopodobniej 2027 rok to będziemy przez przypadki odmieniać rekord w historii pomiarów. System podtrzymywania życia na planecie zaczyna nam się psuć.
6: Czekają nas m.in. takie skutki jak przedłużające się susze czy ryzyko kolejnych powodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: El Niño ma też skutki ekonomiczne. Susze i powodzie niszczą uprawy, a to sprawi, że ceny żywności będą wyższe. Pszczyny do Żor na Śląsku znów można dojechać pociągiem. Po trwającym 2 lata remoncie zostają nowe perony i skrócony czas przejazdu między miastami. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
8: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
4: Po remoncie podróż z Pszczyny do Żor jest krótsza o 10 minut. W kolejnych wiadomościach najważniejsze informacje przekaże Wam Marcin Grzebielucha. W jego imieniu zapraszam na 18, a ode mnie jeszcze informacje dla kierowców.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
4: 7 kilometrów ma korek na A4 w Małopolsce. Uważajcie za węzłem Targowisko, jadąc w stronę Krakowa. Służby skończyły sprzątać po zderzeniu 4 aut, ale zatory bardzo wolno się rozładowują. 10-kilometrowy korek jest na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Przed węzłem Warlubie pracują drogowcy i jedziecie jednym pasem w stronę Torunia. I z tego samego powodu stoicie też na A1 za Pyrzowicami na Śląsku. W stronę Gliwic przejazd jest tylko jednym pasem. Jeszcze ekspresowa 17 w Lubelskiem. Na wysokości węzła Kurów Zachód stoicie w obu kierunkach, również przez roboty drogowe. Jeśli na waszej trasie są korki, dajcie znać.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: O poniedziałkowej pogodzie mówiłam, będzie ładnie, natomiast 1 września raczej parasolki na północnym wschodzie. Deszczowo i burzowo, a sucho będzie na Dolnym Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. Tam można takie stylizacje bez parasolek uskutecznić 1 września.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: Last Good Night. Pictures of You w Radio Z. Kwadrans mamy po 17. I dzisiaj przez cały dzień w Radio Z prezentujemy Wam artystów, artystki, którzy wystąpią wieczorem w Kadzieli na koncercie Przebój Lata Radio Z i Polsatu. Będzie oczywiście plebiscyt, no i będą też gwiazdy, które doskonale znacie z naszej anteny i nie tylko. Między innymi oni, Kuba i Kuba, zgarniają ostatnio mnóstwo nagród. Bursztynowy Słownik, a wcześniej nagroda za najlepszy debiut radiowy roku na On Air Music Awards. No i Magda Barczyk wypytała, jak nastroje przed występem dzisiejszym.
1: A razem ze mną podwójne muzyczne szczęście tutaj dzisiaj na scenie. Kuba and Kuba, czyli Kuba i Kuba. W ubiegłym roku wy tutaj triumfowaliście. Z jakimi wspomnieniami wracacie na Kadzielnię?
2: Przede wszystkim dużo emocji w nas drzemie, z tego względu, że w tamtym roku bardzo stresowaliśmy się tym występem. No, nic dziwnego, jednak udało się tą statuetkę zdobyć. W tym roku jest o wiele mniej tego stresu, ale nadal jest taki powrót, bo to też piękna okolica, dlatego się na pewno stresujemy i też cudowne gwiazdy. Ja cię kręcę, Garu, no to jest niesamowite.
1: No właśnie, to ja mam pytanie, czy wy macie dzisiaj swojego faworyta?
2: My chcielibyśmy przede wszystkim powiedzieć, że bardzo wspieramy wszystkich artystów występujących dzisiaj.
3: Ale najbardziej tych swoich.
2: Tak, ale
3: chyba najbardziej
2: naszych, z naszego managementu, DB4 Management, bo nasz Bartuś i nasza Mariska występują, także wspieramy serdecznie. Jesteście cudowni, zmieniajcie się, trzymamy się ramy i będzie super, nie?
1: Panowie, to obiecajcie nam na koniec, że będzie dzisiaj ekstra.
3: Nie, no przede wszystkim będzie dobra zabawa, dobra dużo zabawa, śmiechu.
2: Tak, to nas tańce, identyfikuje z Fawola, tak. Lepiej karczmy nie rozwalą, prawda? Tak. To i to wszystko będzie dzisiaj w Kielcach, bo Kielce są super. Zapraszamy wszystkich do Kielc. Bądźcie tutaj z nami, let's get, let's go!
0: Metzner, a może Marisa, a może Wiktor Waligora, a może Michał Szpak, a może Sarsa. Sarsa też walczy w plebiscycie o tytuł Przeboju Lata. Z tym numerem, czy będziemy się pamiętać?

0: Dziewczyno, jesteś idealna, taka jaka jesteś. Śpiewa romantycznie Bruno Mars, a potem będzie śpiewał I Wanna Marry You. No taki to nasz ekspert od spraw uczuciowych. No ale przecież nie u wszystkich życie układa się jak w bajkach Disneya, dlatego taka pocieszajka na chwilę od Imagine Dragons, Bad Liar.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz

0: Za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
6: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
7: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Gotowa na powrót do szkoły?
14: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
13: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
15: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Powiem tak, ja nie przepadałam nigdy za boysbandami, ale ten jest naprawdę udany i to jeszcze numer Pray, a mamy niedzielę, wszystko się zgadza, Take That za nami. Tak, tak, ten fantastyczny zespół, w którym zaczynał Robbie Williams, zagrali swój pierwszy koncert w Polsce po ponad 30 latach istnienia. To było w październiku 2024 roku, no i hyc, hop, dziś wieczorem na koncercie Przebój lata Radia Z i Polsatu panowie zaprezentują swoją twórczość, także miejcie to na uwadze. Start po 20.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
13: Nie teraz!
14: A może właśnie teraz warto posłuchać?
15: Oto historia króla Maciusia I.
14: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
16: Dzieci nie mogą rządzić.
14: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
22: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
23: Po reklamie.

0: dwie fajne babki w duecie, Hania Kuźmowicz i Kajra, a teraz przypominajka.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Już dziś wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
7: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
7: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
12: Pewnie plusz?
13: Tak, chcę plusz!
11: Już kupuję! To najlepszy wybór?
12: Na 100%!
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
12: Plusz?
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
12: Na 100%!
14: Dziękuję!
12: Na zdrowie!
15: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
18: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play.
21: Śmiga, że hej!
22: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
23: Play.
24: Po reklamie.
0: I to już 18 w Radiu Z Pora na wiadomości, na które od tej porze zaprasza Marcin Grzewielucha. Dzień dobry.
25: Zgadza się, dzień dobry. Katastrofa w Nepalu, rośnie liczba ofiar lawiny błotnej, a niebezpieczeństwo nie mija. Meta reaguje na polskie zarzuty w sprawie fałszywych reklam.

0: Naukowcy sprawdzą dokładnie migrację młodych bocianów.
1: Osiemnasta.
0: Rośnie liczba ofiar jednej z największych katastrof naturalnych w Nepalu. W błyskawicznej powodzi zginęło co najmniej 768 osób, a ratownicy wciąż szukają niemal 3000 zaginionych. Wśród nich jest ponad 500 obywateli innych krajów, m.in. Indii, USA, Łotwy oraz Wielkiej Brytanii. Potężna powódź połączona z lawiną błotną wydarzyła się w środę na pograniczu Nepalu i Tybetu. Lokalne władze ostrzegają przed kolejnym osuwiskiem i falą powodziową. Amerykański gigant, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% fałszywych reklam. Presja ma sens, reakcja na nasze wnioski wreszcie jest bardzo szybka, komentuje dla Radia Z wicepremier Krzysztof Gawkowski, który kilka dni temu wysłał do Brukseli list z żądaniem nałożenia na koncern miliarda złotych kary.
2: Nie wycofuję pisma z Komisji Europejskiej dotyczącej nałożenia na platformę kary, dlatego że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że platforma zachowa się tak, jak deklaruje.
0: Gawkowski zapowiada też, że wystąpi do przywódców krajów Unii o podjęcie wspólnych działań także wobec innych platform społecznościowych. Według ministra cyfryzacji, tak jak się to stało w Stanach Zjednoczonych, w Europie trzeba wymusić dalsze zmiany, by chronić dzieci przed uzależnieniem cyfrowym. Szkolne stołówki są już gotowe na nowe jadłospisy. Od następnego tygodnia uczniów czeka zdrowa rewolucja. Co najmniej raz w tygodniu dostaną obiad z warzyw strączkowych. Będzie też mniej smażenia. Stołówkę w Szkole Podstawowej imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateusz, czyli nowy jadłospis jest już ułożony.
3: Zgadza się, menu ułożone, kucharze z niecierpliwością czekają tu na uczniów. Będzie m.in. kaszotto, risotto czy roślinne kotlety. Mówi mi jedna z kucharek, pani Małgorzata.
4: Kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa.
3: Nie oznacza to, że w jadłospisie zabraknie mięsa. Będzie go zdecydowanie mniej. Stołówki rezygnują też z żywności wysoko przetworzonej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zmiany pojawią się też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów, gazowanych batonów czy chipsów. Bociany z Polski odleciały do Afryki. Ich migracje badają tym razem polscy naukowcy. Zamontowali kilkudziesięciu osobnikom specjalne kamery, aby poznać lepiej ich migrację. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
5: Nadajniki GPS wskazują, że młode ptaki dotarły już do Sudanu, jednak ze względu na trwającą tam wojnę i zakłócenia sygnału, naukowcy jeszcze nie mają stamtąd zdjęć. A te z poprzedniej edycji programu dostarczyły już wielu informacji, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
5: Dodaje, że z 28 bocianów z kamerkami pozostało ich 20. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Pierwsza migracja to dla młodych bocianów najbardziej niebezpieczny moment w życiu. Do pokonania mają aż 10 tysięcy kilometrów. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Korkuje się ekspresowa siódemka w Warszawie. Przed węzłem lotnisko zderzyły się dwie osobówki. Jeden pas w stronę Okęcia jest zablokowany. Niewielki zator jest też na ekspresowej szóstce w Gdańsku. Na węźle Szadułki stoi zepsuta osobówka. Jeden pas w stronę Łodzi jest nieprzejezdny. 8 kilometrów ma korek na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Przed węzłem w Warlubie pracują drogowcy i jedziecie jednym pasem w stronę Torunia. Podobny korek na A4 za Kątami Wrocławskimi. Duży ruch jest w kierunku Wrocławia. A jeśli wy też widzicie utrudnienia, dzwońcie.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Ostatni dzień sierpnia, burzowo-deszczowy, ale naprawdę gdzieniegdzie temperatury wyjątkowo letnie. Na przykład na Podkarpaciu będzie aż 30 stopni. Tyle pokazują mapy dzisiaj, także przydadzą się jutro parasole zdecydowanie.
8: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
7: Radio Z.
9: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

0: El Pedro, panowie się przedstawiają, Nicky Jam, Enrique Iglesias, oczywiście w Radio Z. 16 minut po 18, czyli za niecałe dwie godziny w Kielcach, w Kadzielni. Wyjątkowy koncert, przebój lata Radia Z i Polsatu. Na scenie mnóstwo gwiazd, przede wszystkim tych, które walczą o przebój lata, o taki tytuł w plebiscycie. No, ale będą też gwiazdy, które na tej scenie pojawiają się nie po raz pierwszy.
1: Piotr Kupicha wpadł sobie na próbę, już z tej próby wypadł. Jak było, Piotrze?
2: Było fantastycznie. To miejsce jest magiczne. To miejsce jest absolutnie magiczne. Kadzielnia w Kielcach jest po prostu mega.
1: Piotrek, na razie jeszcze nie mamy publiczności, no bo to jeszcze chwila do rozpoczęcia głównego koncertu, ale chyba sam fakt bycia na tej scenie to jest wyjątkowe miejsce, prawda?
2: Znaczy tak, to jest naprawdę magiczne miejsce. To jest wyjątkowe. Muszę przyznać, że jest bardzo dobra aura tutaj zawsze.
1: I tego się trzymajmy, mistrzu.
2: Jest take that. A ja, słuchajcie, mówię teraz max poważnie, że ja wkręciłem się bardzo kiedyś, teraz odkurzyłem sobie muzykę Take That i naprawdę uwielbiam ich harmonię, ich melodię. Agary naprawdę jest jednym z najlepszych melodyków na świecie.
1: To ja tylko chciałabym poprosić tak ze swojej strony i myślę, że ze strony wielu fanów, żebyś może spróbował namówić na jakiś duet. Co ty na to? Duet?
2: Na duet, wiesz co, on pisze tak trudne harmonie, że chyba bym nie podołał.
1: Ale dzisiaj podołasz na scenie na pewno. Piotrek, widzimy się i słyszymy już niebawem. Dzięki piękne.
2: Ja dziękuję, dzięki.

0: Soul Asylum, The Runaway Train. Skoro o pociągach, to przypominam, że wraca kolejny rozkład jazdy, że tak powiem jesienny. Ten wakacyjny możemy pożegnać. Za chwilę Shakira nam pośpiewa, ale będzie jeszcze sporo dobrej muzyki. Przed nami Shakin' Stevens, przed nami Margaret, będzie też David Guetta, także nie odchodźcie za daleko.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Wody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
13: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
14: Po reklamie.

0: Stadt Margaret, Prima Ballerina na antenie Rzetki. A podobno skarpety do sandałów są modne. Takie połączenie coraz częściej pojawia się na wybiegach, na ulicach, w stylizacjach gwiazd. Noszone są nie tylko do sandałów, ale też klapek i bardziej eleganckich butów. To, co jeszcze niedawno było modową wpadką, dzisiaj jest hitem, trendem, a ten trend nazywa się ugly chic. Czyli świadome wybieranie rzeczy, które są wręcz brzydkie. No cóż, moda ma swoje prawa, ale założę się, że wielu z was było modnych, zanim to modne było.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
10: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

The Weekend, bardzo proszę, takie rzeczy w Radiu Z. Za chwilę 19:00 wiadomości, a po nich także wiadomości dla kierowców udanych powrotów z weekendu.

0: milion złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
13: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
14: Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Po reklamie.
19: Dochodzi godzina 19 w Radiu Z. Pora na wiadomości. Marcin Grzebielucha o tej porze.
20: Mateusz Morawiecki popiera powołanie sejmowej komisji do spraw zonda krypto. Dalszych negocjacji Islandii z Unią Europejską nie będzie. Kamil Majchrzek po wygranej awansował do drugiej rundy US Open.
19: 19.
20: Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego chce powołania sejmowej komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto. Ludzie byłego premiera zapowiadają, że od jutra ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. To bardzo niewygodna dla obecnej koalicji rządowej afera i ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, twierdzi europoseł Piotr Müller z Rozwoju Plus.
21: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
20: Niechętna wobec takich planów jest m.in. Koalicja Obywatelska, co tłumaczy europoseł Bartosz Arłukowicz.
22: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej. To nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi, ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
20: Przeciwne idei sejmowego śledztwa jest też Prawo i Sprawiedliwość. Komisja śledcza byłaby próbą zdominowania opozycji przez koalicję. Nie jest to najlepszy pomysł, ocenił zamiary swoich byłych partyjnych kolegów poseł PiS Michał Wójcik.

0: Irlandia stawia kropkę w sprawie negocjacji z Unią Europejską. Rozmowy o akcesji do wspólnoty nie będą kontynuowane, zapewniają rządzący. Po wczorajszym referendum wiadomo, że 52,8% osób sprzeciwiło się wznowieniu rozmów z Brukselą na temat właśnie członkostwa we wspólnocie. Przy czym Unia Europejska jest świadoma, że nadal istnieje potrzeba utrzymania silnych relacji. Islandia złożyła wniosek o członkostwo we wspólnocie w 2009 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zmienić sposób rozliczania programu KOS Zawał. Placówki, które kierują mniej pacjentów na rehabilitację kardiologiczną, dostaną mniej pieniędzy. NFZ tłumaczy, że stawia na jakość leczenia. Jednocześnie przyznaje, że pozwoli to zaoszczędzić rocznie prawie 120 milionów złotych. O szczegółach kompleksowej opieki specjalistycznej teraz Mateusz Kasiak.
1: Rehabilitacja po zawale ma stać się kryterium podziału pieniędzy. Krótko mówiąc, im mniej pacjentów szpitale przyjmą, tym mniej pieniędzy dostaną. W środowisku kardiologów już teraz robi się gorąco, bo jak słyszę, nie zawsze pacjenci chcą iść na rehabilitację. Nie zawsze też taka rehabilitacja jest im potrzebna. Ponadto fundusz powinien nagradzać, a nie karać, mówią mi lekarze, zabierając szpitalom pieniądze, które im się po prostu należą. W takiej sytuacji szpitale będą się coraz bardziej zadłużać, a kolejki do specjalistów będą rosnąć. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Projekt jest konsultowany, może wejść w życie już jesienią. Tajemnice zamków i jaskiń, walki rycerzy, a także zwiedzanie miejsc, które na co dzień są niedostępne. Wielkimi krokami zbliża się Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tegoroczna edycja będzie największą z dotychczasowych. Zaplanowano ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach, mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
2: Gotowaliśmy różnego rodzaju imprezy. Przykład będą się odbywały tu w Ogrodzieńcu, czy w Olsztynie, czy na pustyni Błędowskiej. Również imprezy nieco bardziej kameralne, tak jak na przykład Dworek Ditlów.
0: Juromania odbędzie się w dniach 18-20 września. Radio Z jest patronem medialnym imprezy. Polak doskonale zaczął US Open. Kamil Majszak wygrał z serbskim tenisistą Hamadem Medjedowiciem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowej imprezy. Spotkanie trwało godzinę i 42 minuty. Polak, który aktualnie zajmuje 72. lokatę w światowym rankingu tenisistów, przerwał serię 4 porażek z rzędu. A teraz w Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
0: Karambol na ekspresowej 8 w Warszawie. Niedaleko węzła Łabiszyńska zderzyło się 6 osobówek. Zablokowane są 2 pasy w stronę Poznania. Obecnie korek ma tu 5 km. Nadal są problemy na ekspresowej 6 w Zachodniopomorskiem. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
5: 6 w stronę Gdańska jest zablokowana.
0: Przed węzłem Kołobrzeg Zachód zderzyły się 2 osobówki. Objazd drogami wojewódzkimi i lokalnymi na węźle Kiełpina. W obie strony korkuje się natomiast ekspresowa 1 za Żywcem. Przed węzłem Węgierska Górka jest remont nawierzchni. Wprowadzono tu ruch wahadłowy. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok Was dzieje się coś ważnego.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
6: Czy to ostatnie upały? Być może. Na Podkarpaciu jutro 30 stopni, ale w związku z tym także burze. Deszczowo generalnie w większości rejonów, no i w większości także burzowo, tylko Wielkopolska i Pomorze bez burz. No a najniższa temperatura jutro to 22 stopnie na Suwalszczyźnie.
3: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
7: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

Oj, to jest chyba moja ulubiona piosenka Tina Turner o miłości, I don't wanna lose you w Radiu Z. A pani Tina to jest dowód na to, że dziewczyny na miłość nigdy nie jest za późno. Poznała drugiego męża w wieku 46 lat. Ten mąż był od niej 27 lat młodszy i uratował jej życie, oddając własną nerkę do przeszczepu. No takich historii miłosnych wam życzę, a o miłości kontynuujemy. Kygo Khalid, Save My Love w Radiu Z.

0: pytanie Rihanna i słynne diamenty w Radio Z, a ja dopiero niedawno odkryłam, że Rihanna to drugie imię pani Robin, no ale oczywiście sceniczny image jest bardzo istotny i to imię pochodzi z języka arabskiego, oznacza słodką bazylię. No, życzę sobie, aby Rihanna nagrywała dalej tak fantastyczne przeboje. Za chwilę coś, czego unikamy za kółkiem, ale w samochodzie jak najbardziej. The Police, czyli najbardziej sympatyczna muzyczna policja na świecie.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
9: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
12: I jak się sprawdził nowy Changan?
11: Ponad 1000 km. Jedno tankowanie, a 100 km kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
13: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara?
5: No.
6: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
2: Reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: We Pray to Coldplay w Radiu Z. Nawet się zrymowało. Słuchajcie, za chwilę, za kilkanaście minut rozpocznie się wyjątkowy koncert w Kadzielnie, w Kielcach. Przebój lata Radio Z i Polsatu. Mnóstwo gwiazd powalczy o piosenkę Przebój lato, takie miano, między innymi waszymi głosami. No a my na ulicach pytamy, co dla was, dla słuchaczy Radia Z jest przebojem.
1: Co jest przebojem tego lata?
2: Wyjazd na Sycylię. Piękna sprawa.
3: Wyjazd do Porto w zeszłym miesiącu.
4: No to byliśmy w takim bardzo fajnym wyjeździe na Mazury, taką grupą właśnie ze studiów.
5: Wycieczka na Maderę wspólna.
6: Chyba obóz w górach.
7: Wakacje z rodziną nad morzem, tylko w naszym wąskim gronie.
1: I to jest przebój tego lata.
8: I to jest przebój tego lata.
0: No gdyby wasze lato okazało się jeszcze za mało przebojowe, to polecamy ten koncert. Pytała Ola Kubiczek, a przypomnę, że współprowadzącymi dzisiaj w Kadzielni są nasi koledzy Kamil Baleja i Norbert Bieńkowski. Trzymamy mocno kciuki, aby na scenie zadali szyku. Teraz Mezo i Kasia Wilk. Ważne.

0: Jakie to fajne granie. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Likely w Radiu Z. 3 minuty pozostały do godziny 20:00. Punktualnie o 20:00 nasze wiadomości. No i oczywiście będziecie z nami, tak? Będziecie? No, to fajnie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie.
0: Jeszcze jest niedziela, jeszcze jest sierpień, 30 dzień tego miesiąca. Teraz Marcin Grzebielucha i w Radiu Z wiadomości.
12: Polscy siatkarze koncertowo rozprawili się z Francją. To podwójna wygrana. Resort chce nowej aplikacji alarmowej dla Polaków. Dziś okaże się, która piosenka zostanie przebojem lata Radia Z i Polsatu.
0: Dwudziesta.
12: Nasi siatkarze wygrali Memoriał Wagnera w Krakowie. Biało-czerwoni w meczu, który decydował o zwycięstwie w tej imprezie, 3-1 pokonali reprezentację Francji. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wiranowski z redakcji sportowej Radia Z, czyli nasi w formie.
13: Taki to najważniejsza wiadomość po tym turnieju, bo przecież Memoriał był dla Polaków próbą generalną przed startującymi za niespełna 2 tygodnie mistrzostwami Europy. Dzisiaj poza pierwszym setem, który przegrali do 22, kompletnie zdominowali Francuzów. Kolejne partie mieli pod kontrolą i wygrali je kolejno do 17, 15 i 20. Nasz zespół wygrał ten pojedynek oraz 2 pozostałe krakowskiego turnieju. A co najważniejsze, z meczu na mecz prezentował się coraz lepiej. Wydaje się, że Polacy są gotowi na mistrzostwa Europy.
12: Nasi siatkarze w walkę o obronę tytułu najlepszej drużyny starego kontynentu zaczną 10 września od spotkania z Portugalczykami. Syreny alarmowe pod kontrolą MSWiA. W Polsce mamy prawie 23 tysiące takich urządzeń. Większość przestarzałych syren została wymieniona z analogowych na cyfrowe. Teraz celem jest jeden wspólny system, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
14: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.
12: Resort pracuje też nad aplikacją, która będzie skutecznie informować mieszkańców o zagrożeniach. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C, czyli części lotniska obsługującej przeloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska.
15: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej.

0: 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
1: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Rusza finał konkursu Przebój Lata Radio Z i Polsatu 2026. To nieodłączna część festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach ponownie zamieni się w najbardziej roztańczoną i rozświetloną scenę lata. Na miejscu jest Magda Barczyk, dziennikarka muzyczna Radia Z. Jaka atmosfera panuje teraz w kieleckiej kadzielni?
2: Atmosfera jest oczywiście wyjątkowa, no bo to też wyjątkowy koncert kończący wakacje, Przebój Lata Radia Z i Polsatu. No, która piosenka zasłużyła na miano i na ten tytuł? Tego dowiemy się najprawdopodobniej po godzinie 22, ale już teraz oczywiście wszyscy artyści, którzy biorą udział w dzisiejszym konkursie, są tutaj na miejscu. Słychać ostatnie próby i ostatnie rozgrzewki przed tym wielkim występem. A ja przypomnę, że oczywiście na scenie dzisiaj wielkie gwiazdy, oprócz tych, które biorą udział w konkursie, również między innymi Garu, między innymi Take That, no i oczywiście cała plejada polskich gwiazd. Czekamy zatem na oficjalne rozstrzygnięcie.
1: Przebój Lata Radia Z i Polsatu 2026 to idealny sposób, by pożegnać wakacje z muzyką, która zostanie z Wami na długo. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Zderzenie dwóch osobówek i motocykla na S1 na Śląsku za węzłem Bielsko-Biała Komorowice. Droga w stronę Żywca jest zablokowana. Jest tam 5-kilometrowy zator. Przez prace drogowe są zatory w obie strony na S19. Stoicie na wysokości Sokołowa Małopolskiego, to niedaleko Rzeszowa. Nadal korkuje się A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Tutaj pracują drogowcy przed węzłem w Warlubie. Jedziecie jednym pasem w stronę Torunia. Jeszcze ekspresowa 17 w Lubelskiem na wysokości węzła Kurów Zachód. Stoicie w obu kierunkach również przez roboty drogowe. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok Was dzieje się coś ważnego.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: A dziś w nocy sporo chmur, choć miejscami także rozpogodzenia na północy, a nad ranem również na zachodzie. Przelotny deszcz, no niestety, trzeba się z tym liczyć, jesień coraz bliżej, ale nie powiedziałem tego. Temperatura od 12 do 17 stopni w Kotlinach Karpackich, tam chłodniej, ledwo 9.
3: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Dobry wieczór. Prawie 5 minut po 20. Hubert Radzikowski. Kłaniam się dziś. Przede wszystkim interesuje nas to, co dzieje się w Kielcach, bo tam wybieramy Przebój Lata Radia Z i Polsatu.

W Radiu Z Sonic Sky, piosenka, która ma lat 26, a brzmi jakby była mocno niepełnoletnia. Fantastyczna piosenka. Czy takim skutecznym przebojem na tak długie lata będzie ten wybrany dzisiaj w kieleckiej kadzielni? Przebój lata Radia Z i Polsatu. Startują Michał Szpak z piosenką Maj, Sarsa z piosenką Czy będziemy się pamiętać, Wiktor Waligura z Czterema porami roku, Marisa Odkochaj, Metzner Kim jestem i Kasia Sienkiewicz Były momenty. Spośród tych piosenek wybierzemy Przebój lata. No, oczywiście pierwsi się o tym dowiecie, bo my tam jesteśmy. Nasi ludzie są, prowadzą cały ten interes i przyglądają się z bliska. A Dawid Kwiatkowski też będzie. Gwiazda tegoż przedsięwzięcia. Ale teraz w Radiu Rzecz. On tu bardzo lubi bywać. Bez ciebie. Taki tytuł tej piosenki.

0: Cibul w Radiu Z, Never Go Away. Mamy niedzielę, a w niedzielę zawsze dużo sportowo się dzieje. Widzę w Lech Poznań, nasz klasyk rodzimy. W 8 minucie 0-1 prowadzą poznaniacy na stadionie Widzewa. No, gospodarze mają sporo czasu do odrobienia strat. Natomiast ważna też rzecz w lidze, a raczej ekstralidze żużlowej, bo tutaj mecze tak zwane play down, czyli kto zostanie, kto spadnie. Kronoplasty, Włókniarz Częstochowa, Bayer System, GKM Grudziądz. Mecz, który zakończył się jakiś czas temu 37-53, wygrana Grudziądzan. Natomiast w tej chwili wielkie derby lubuskie, tym razem o coś. Stal Metwa Luba, Zielona Góra, GZ Stal Gorzów. Po szóstym biegu 19-17 prowadzą gospodarze. A za chwilę poprowadzi nas do dobrego nastroju, jak zawsze, Bonnie Tyler.
1: Reklama. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
5: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

To Marisa Odkocha, jedna z piosenek, która walczy o tytuł przeboju lata Radio Z i Polsatu w kieleckiej kadzielni. Tam zawitamy za kilka minut, a ja Marisie tak po cichu kibicuję. Teraz Raj, Where is my husband?

0: To jest Radio Z, a to Keira Sauer, która też jest w Kielcach i też chciałaby zgarnąć tytuł przeboju lata, ale w Kielcach to już wszystko się zaczęło. Tam już się dzieje. No i w związku z tym, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, to mamy jednego wyjątkowego człowieka, bo kadzielnia rozbrzmiewa muzyką, Kielce się bawią, przebój lata Radio Z i Polsetu trwa, a w samym centrum wydarzeń jest sama ona, nasza Magda Barczyk.
1: Halo, halo, tutaj Kielce. No i rozpoczęliśmy, drodzy Państwo, rozpoczęliśmy to wielkie wydarzenie, czyli koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu. W sposób spektakularny otworzył go Piotr Kupicha. Teraz atmosferę podgrzewa wyłącznie Dawid Kwiatkowski swoim 10-minutowym recitalem w zasadzie, więc naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo. Atmosfera wyjątkowa, kielecka kadzielnia absolutnie wypełniona do ostatniego miejsca, drodzy Państwo. To jest właśnie siła muzyki Radia Z. Wszyscy bawimy się tutaj znakomicie. No i przed nami oczywiście ten najważniejszy element wieczoru, czyli oczywiście wyłonienie piosenki, która otrzyma tytuł Przeboju Lata. Kto to będzie? No, tego dowiemy się pod koniec koncertu. Niebawem rozpoczną się tutaj te konkursowe wykonania. Wśród walczących artystów o ten tytuł jest m.in. Michał Szpak i Kasia Sienkiewicz. Także będzie się tutaj muzycznie działo. Jest fantastycznie. Słyszymy się niebawem.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
0: Po reklamie.
7: 30 sierpnia, niedziela, to jest Radio Z. Z nami jest Marcin Grzewielucha. Czas teraz na wiadomości.
8: W Ostrówkach pochowano ofiarę zbrodni wołyńskiej, krok bliżej pojednania. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, powiemy dlaczego. Walka o nazwę jeziora Ontario. Internetowy gigant popiera Trumpa. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. Dokładnie 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi specjalnemu wysłannikowi do Ukrainy Miłoszowi Gocłowskiemu, Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
9: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
8: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć jeszcze ponad 300 ofiar rzezi. Zdjęcia i filmy z uroczystości są w naszych mediach społecznościowych. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa i sprawdzić, czy po opalaniu nie naraziliśmy się na czerniaka, czyli jednego z najgroźniejszych nowotworów skóry. Lekarze zachęcają, by zgłosić się na obserwacje i badanie znamion, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Pamiętajmy, że słońce słońcu nierówne na południu Europy czy w Afryce jest znacznie intensywniejsze, dlatego nawet mocny filtr UV może nie wystarczyć. Po wakacjach przede wszystkim obserwujmy skórę i sprawdzajmy, czy nie pojawiły się nowe zmiany.
11: Określić sobie, czy to może być coś groźnego.
10: Mówi dr Aldo Nastachuram. Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, ale też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: W Polsce każdego roku czerniaka diagnozuje się około 4000 osób. Mapy Google uwzględniły dokonaną przez Donalda Trumpa zmianę nazwy jeziora Ontario. Prezydent USA stwierdził, że akwen będzie nosić nazwę Jezioro Ameryka. Taka wersja włącza się w amerykańskiej wersji Google Maps. Firma zaznacza, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach. A to pokłosie decyzji amerykańskiego prezydenta i wojny handlowej z Kanadą, która wprowadziła nowe cła. Szykuje się jesień utrudnień dla kierowców w rejonie Poznania. Niedługo ruszą remonty dwóch ważnych dróg ekspresowych. S5 w kierunku Gniezna i S11 na zachodzie miasta w kierunku

0: piłę. Prace będą się odbywały niemal równocześnie. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
1: Na 9-kilometrowym odcinku S5 w kierunku Gniezna stan drogi jest na tyle zły, że trzeba tam wymienić aż 3 warstwy nawierzchni, mówi mi Alina Cieślak z GDDKiA.
2: To natężenie ruchu jest bardzo duże, no i ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
1: Podobne prace i zmiany w ruchu będą też na 13-kilometrowym odcinku S11 na zachodzie Poznania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Prace na ekspres w kierunku Piły mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. A teraz najnowszy raport o utrudnieniach na drogach. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Zablokowana w obie strony jest ekspresowa 19 w Podkarpackiem. Za Sokołowem Małopolskim zderzyły się 2 auta i 3 motocykle. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Po 7 godzinach odblokowana w stronę Koszalina została S6 w Zachodniopomorskiem. Przed węzłem Kołobrzeg Zachód zderzyły się 2 osobówki. Korkuje się ekspresowa 7 w Gdańsku. Za węzłem Port zderzyły się 2 samochody. Jeden pas w stronę Szczecina jest zablokowany. Kłopoty są także na S7, ale w pobliżu Warszawy. Przed węzłem Lotnisko zderzyły się 4 auta. Jeden pas w stronę stolicy jest nieprzejezdny. A jeśli wy też widzicie utrudnienia, dajcie znać.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
4: Jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami przelotny deszcz i burze, na południowym wschodzie możliwy grad. Temperatura od 22-24 stopni na północy i zachodzie, około 25 stopni w centrum, do nawet 30 na południowym wschodzie. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z. A to Kuba i ich przepowiednia, że stygnie lato. No stygnie, nie stygnie, to się jeszcze przekonamy. Natomiast obecność panów na kieleckim koncercie w Kadzielni potwierdzona. Będą z nami tam w Kielcach i są dzisiaj w Radiu Z.

On też pojawi się w Kielcach. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness w Radiu Z. Prawie 14 minut po 21. Już pojawiają się podsumowania do minione wakacje podsumowujące. No i tak na przykład wiemy, że najczęściej wybierane przez Polaków zagraniczne kierunki to Włochy, Hiszpania i Grecja, ale pierwsza piątka to też Malta i Bułgaria. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty, to faktycznie Bułgaria, ale dodatkowo też Albania. Także pojeździli Państwo troszkę. No to nie ma na co narzekać, no. Muszą się wakacje skończyć, żeby się kolejne zaczęły. A te następne to już ledwo tam za 12 miesięcy, bez przesady. Temper City, Self-Aware, teraz w Radiu Z.

0: Vinyl Pedr, Ramos Made w Radiu Z. Prawie 20 minut po 21. Moi drodzy, dzisiaj niedziela, 30 dzień sierpnia. Już odejdźmy od tych wakacji na chwilę. Dzisiaj jest bardzo ważna okazja, żeby komuś pogratulować i jego dzień poświętować. Dzisiaj jest dzień taksówkarza. To jest szalenie ważny zawód, szczególnie w weekendy. Gdyby nie taksówkarze, to od piątku do dzisiaj nie jedna osoba jeszcze by drogi do domu nie znalazła. Także gratulujemy wspaniałego wykonywania zawodu. Oby było jak najspokojniej i żebyśmy my, pasażerowie, byli grzeczni. Aha, to od nas zależy. Zapomniałem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tak zakręconej

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
3: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
3: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W Radiu Z piosenka kandydatka do przeboju lata w Kielcach, Kasia Sienkiewicz. Były momenty, no są momenty i to jest ich sporo. Przebój lata Radia Z i Polsatu trwa w najlepsze. Koncert w kadzielni w Kielcach nie zwalnia ani na moment. Na scenie kolejne występy, a publiczność bawi się fantastycznie. No i sporo dzieje się też za kulisami, gdzie nasza Magda Barczyk rozmawia z gwiazdami koncertu.
1: Hejra razem z nami, tuż po zejściu ze sceny, jak było?
2: Super, w ogóle taka energia. Jestem pierwszy raz w Kielcach i tak super mnie tutaj publiczność przejęła. Bardzo się cieszę.
1: Słuchaj, ale ty masz, mam wrażenie, już coraz więcej fanów tutaj w Polsce, bo przecież singiel za singiel, przebój za przebojem. Czujesz, że coraz bardziej już tutaj jesteś rozpoznawalna?
2: Tak, w ogóle za niedługo wydam moją pierwszą piosenkę po polsku solową. To już naprawdę za niedługo, to już się nie mogę doczekać. Wtedy już będę naprawdę czuła, że tutaj tak jestem 100%.
1: Słuchaj, czy zostajesz tutaj jeszcze razem z nami? Posłuchasz trochę i pobawisz się razem z nami tu wspólnie?
2: Oczywiście, oczywiście. Właśnie teraz Ania Karwan była i tak się cieszyłam, bo cały czas słucham jej piosenek. I no, cieszę się, że mogę tutaj być. Dawid Kwiatkowski, another amazing artist. Kocham.
1: Super. No to w takim razie zostajemy i do zobaczenia.
2: Bye.
0: No i jeszcze another amazing artist. Take That, Back for Good. Też będą w Kielcach. Serio.

On tak lubi bez końca. Oskar Cyms w Radiu Z. Za 19 minut będzie 22. Widzę w Łódź Lech Poznań 2-2 w 68 minucie. Remis też mamy w PGE Ekstralidze. Mecz o miejsce od 5 do 6, czyli playdowny. Stal Metwaluba Zielona Góra, GZ Stal Gorzów 39-39. Czyli nadal emocje są. No i dobrze. Bon Jovi, It's My Life. Też panowie są w Radiu Z.

0: 9.55 w TVP1.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
6: Po reklamie.
7: Powoli zbliża się 22 w Radiu Z. Czas na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
8: Wypadek na Krecie, nie żyje dziewczynka z Polski. Duża unijna dotacja trafiła do astrologa, a teraz urząd się tłumaczy. Polacy szykują się na egzotyczne wakacje, o czym warto pamiętać. Tragedia na Krecie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski. Wszystko wydarzyło się dziś w rejonie Platanias. Gdy została wyciągnięta z hotelowego basenu, była nieprzytomna. Na miejsce przybyło 3 lekarzy z prywatnej kliniki, pielęgniarka oraz ratownicy medyczni. Radiowóz torował drogę ambulansowi do najbliższego szpitala. Tam lekarze przez pełną godzinę prowadzili jeszcze reanimację. Mimo to jej życia nie udało się uratować. Greckie służby prowadzą już w tej sprawie śledztwa. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w ogniu krytyki. To po przyznaniu dotacji kontrowersyjnemu astrologowi. 84 tysiące złotych mają trafić na konto osoby zajmującej się m.in. tworzeniem horoskopów. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Chodzi o dotacje z unijnego programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Szef Instytutu Badań nad Astrologią Astrolabs EUKU chce za te pieniądze nauczyć się języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, bo zamierza czytać astrologiczne książki w oryginale. Opozycyjni radni PiS uważają, że urząd ośmiesza w ten sposób region, przyznając dotacje takim osobom działającym w pseudonauce. A marszałek tłumaczy, że komisja oceniała wnioski pod względem poprawności i nie patrzy na światopogląd wniosku.
8: Astrolog ma co 4 miesiące raportować do urzędu, w jaki sposób dysponuje przydzielonymi środkami. Wakacje dobiegają końca, ale rozpoczyna się sezon podróży do ciepłych krajów. Eksperci przypominają o jedzeniu w sprawdzonych miejscach i piciu z bezpiecznych źródeł, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
10: Zatrucia na drodze pokarmowej są najczęstsze i te szczepienia mają nas zabezpieczyć właśnie przed takimi zakażeniami. Tak, pamiętać o diecie, jemy tam, gdzie jedzą lokalni mieszkańcy, bo to są sprawdzone miejsca. Jeżeli pijemy wodę, no to nie gdzieś z sadzawki, tylko pijemy wodę butelkowaną.
8: Wyjeżdżając do krajów, w których występuje malaria, warto skorzystać z leków profilaktycznych. W Gliwicach na Śląsku stawiają na ekologię również podczas pogrzebu. Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lipowej powstał specjalny sektor ekologiczny. To miejsce dla mieszkańców, którzy oprócz godnego pożegnania bliskiej osoby chcą też zadbać o środowisko. O tym, jak wygląda ekologiczny pochówek, więcej nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
11: Zamiast tradycyjnych nagrobków jest wspólne miejsce pamięci. W ekologicznym sektorze pochówki będą odbywać się z użyciem biodegradowalnych urn, a imiona i nazwiska zmarłych trafią na kamienną tablicę pamiątkową.
12: Ze względu na jego ekologiczną formę, na miejscu pochówku nie składa się kwiatów ani zniczy.
11: Mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Sektor otaczają drzewa, a przy wyjściu znajdują się ławki i miejsce do organizacji ceremonii. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: A takie miejsca pochówku działają też m.in. w Krakowie, Łodzi i Poznaniu.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: A jutro słońce na zmianę z chmurami, z których miejscami popada i zagrzmi. Na południowym wschodzie podczas burz możliwy grad. Najchłodniej na północy około 22 stopni, w centrum 25, a na

0: Wózkiem.
1: No może teraz tak, no. Doda, pamiętnik w Radiu Z. Moi drodzy, 22:13, niedzielne emocje. Doda, która będzie na koncercie w Kielcach, to jedna emocja. Ale my, którzy patrujemy, co dzieje się na sportowych arenach, to kolejne emocje, bo niedziela w nie obfituje. Zakończył się mecz Widzewa Łódź z Lechem Poznań. Poznaniacy przyjechali do Łodzi, złoili skórę gospodarzom i pojechali. 3-2 Lech Poznań wygrywa na wyjeździe z Widzewem Łódź. Natomiast w Ekstralidze Żużlowej Stelmet Falubas Zielona Góra niegościnny wobec sąsiadów w derbach lubuskiego. Zielonogórzanie wygrywają z GZ Stalą Gorzów 48-42. I tyle emocji sportowych na dzisiaj, ale muzyczne będą. Wybierzemy się do Kielc oczywiście, bo tam ważne rzeczy się dzieją.

0: Pamiętaj mnie.
1: No trochę tych piosenek kandydatek do tytułu przeboju lata Radio Z i Polsatu, który to koncert trwa w tej chwili w Kielcach, jest. Sarsa, czy będziemy się pamiętać, to jedna z tych piosenek. No, czy będziemy w ogóle piosenkę pamiętali, to przekonamy się po latach. A jakie będzie dzisiejsze głosowanie i która z piosenek zostanie tym numerem jeden lata, przekonamy się. Życzę, żeby na pewno została tak długo w naszych pamięciach jak Heaven is a Place on Earth, Belindy Carlisle, która już teraz w Radiu Z.

0: Michał Szpak, Maj. Kolejna piosenka, kandydatka do tytułu przeboju lata Radia Z i Polsatu podczas dzisiejszego koncertu w Kielcach. W kadzielni z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej najważniejszego momentu tego wieczoru, wyboru tegoż przeboju lata. A my ponownie zaglądamy za kulisy, gdzie Magda Barczyk rozmawia z Wiktorem Waligurą, jednym z artystów, który dziś walczy o ten tytuł.
1: Wiktor Waligura razem z nami. Cześć, mistrzu!
2: Siemanko, dobry wieczór.
1: Ty przed momentem mi powiedziałeś, że ty jesteś w bojowym nastroju, aż tak?
2: Tak jest. Między uczestnikami dzisiejszego konkursu jest tylko nienawiść, jest przemoc. Michał Szpak prawie mnie pobił przed garderobach.
1: Czekaj, bo ktoś jest w stanie w to uwierzyć.
2: Nie, no oczywiście jajcuję sobie. Wszyscy się tutaj spotykają, żeby świętować muzykę, żeby świętować zakończenie tych wakacji. W tym też celu ja tutaj jestem. Nie ma złej krwi. Z każdym z uczestników sobie już rozmawiałem, wszyscy się cieszą, że możemy tutaj być i każdy się nie może doczekać swojego występu, ja nie jestem wyjątkiem.
1: No właśnie, słuchaj Wiktor, ze wszystkimi tutaj rozmawiam, że to jest naprawdę fantastyczne miejsce występować tutaj w kadzielni. Jak ty się czujesz na tej scenie?
2: Ja jestem pierwszy raz tutaj i na razie jestem dopiero po próbie i było cudownie. Jest to dosyć stresująca rzecz, być tutaj po raz pierwszy, to jest od razu występ telewizyjny, ale to, że mam za swoimi plecami moich przyjaciół najlepszych zespołu, zawsze mi bardzo pomaga i nie inaczej będzie dzisiaj.
1: No to na koniec powiedz mi, czego tobie życzyć przed wyjściem tutaj na scenę?
2: Uśmiechu, bo ja lubię się uśmiechać, a czasami jak się stresuję, to zapominam. Więc jak się będę uśmiechał, to wszystko będzie dobrze.
1: No to w takim razie to był, drodzy państwo, uśmiechnięty Wiktor Waligura. Życzymy ci oczywiście, kochany, dzisiaj powodzenia w konkursie.
2: Ślicznie dziękuję.
0: A teraz będzie z nami, no nie wiem czy uśmiechnięty, ale poważnie śpiewający Garou Żytą w Radiu Z.

0: serce.
1: Metzner z piosenką Kim Jestem też chciałby zyskać tytuł przeboju lata Radio Z i Polsatu. Ten koncert trwa w Kielcach, wybór jeszcze niedokonany, a piosenka, no fajna, a to jest Radio Z. I coś, co przebojem było, jest i będzie przez długie lata. Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Już za chwilę w Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Jeszcze mamy niedzielę, jeszcze 30 sierpnia i jeszcze wiadomości. Marcin Grzebielucha.
4: Czekamy na werdykt, która piosenka zostanie przebojem lata 2026. Morawiecki chce komisji śledczej w sprawie zonda krypta. Bociany odlatują do ciepłych krajów, a naukowcy zbierają ważne dane. Przebój lata Radia Z i Polsatu 2026 w Kielcach. Koncert w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji przyciągnął na scenę wielkie gwiazdy. Prezentują muzyczne hity, które najmocniej wybrzmiały tego lata. Na miejscu jest też Magda Barczyk, dziennikarka muzyczna Radia Z. To kiedy poznamy zwycięzcę tego konkursu?
5: Zwycięzcę plebiscytu na przebój lata Radia Z i Polsatu poznamy bliżej godziny 23.30. W tej chwili na scenie trwają ostatnie konkursowe występy, a ja tylko przypomnę, że w stawce są m.in. Kasia Sienkiewicz, Wiktor Waligura, Michał Szpak czy Sarsa. To bardzo mocny zestaw, no bo przecież wszystkie te piosenki utrzymywały się przez bardzo długi czas na szczycie listy przebojów Radia Z. Jak będzie dzisiaj, tego dowiemy się niebawem. Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich artystów. Kielce, Magda Barczyk, Radio Z.
4: W takim razie o tym więcej w kolejnych wiadomościach Radia Z. Partia Mateusza Morawieckiego chce powołania w Sejmie komisji śledczej badającej aferę zonda krypto. Podpisy wśród posłów mają być zbierane w tej sprawie już od jutra. Jakie są szanse na utworzenie komisji, o tym nasz reporter Tomasz Kubat.
6: Reprezentujący Rozwój Plus europoseł Piotr Miller ma nadzieję, że mimo prawdopodobnego oporu Donalda Tuska, który jego zdaniem za aferę odpowiada, uda się zebrać potrzebne poparcie.
7: Oczywiście jest to niewygodny wniosek dla aktualnej koalicji rządzącej, ale być może przedstawiciele Szymona Hołowni czy Unicentrum będą szukali też jakiegoś wyjaśnienia tej całej sytuacji.
6: Ale nawet PiS wcale się do tego pomysłu nie pali.
8: Komisja śledcza to będzie próba tak naprawdę zdominowania opozycji. Nie jest to moim zdaniem najlepszy pomysł.
6: Jednoznacznie ocenia zamiary byłych partyjnych kolegów poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
4: Pomysł powołania komisji śledczej do wyjaśnienia afery zonda krypto negatywnie oceniło też już wielu polityków Koalicji Obywatelskiej. Jednoznacznej decyzji w tej sprawie oficjalnie jeszcze nie ogłoszono. Idąc do przychodni lub wybranej apteki, powinniśmy szczepić się jednocześnie na kilka chorób. Podczas jednej wizyty alarmują lekarze. Według nich problemem jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Teraz, zanim pacjent zostanie zaszczepiony w przychodni, musi często wykupić szczepionkę w aptece. Przez to szczepimy się mniej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
9: Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo. Lepiej połączyć szczepienia i wtedy nie tracimy czasu.
4: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Lublin otworzył pierwszy punkt miejskiej odporności cywilnej Pomoc. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pomoże mieszkańcom w razie wycieku gazu, podtopienia, huraganu albo zagrożenia wojną. Miejsce działa przy zespole szkół numer 13. Jak konkretnie działa, opowie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Przykładowo, gdyby dziś w całym Lublinie zabrakło wody albo prądu, mieszkańcy dostaliby tu niezbędnej pomocy, mówi mi wiceszef Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
11: Możemy naładować tu komórkę, zobaczyć, co się dzieje wokół nas poprzez oglądnięcie materiału z telewizji na żywo, wejść do internetu, wypić ciepłej herbaty, porozmawiać z psychologiem.
10: Cała szkoła w punkt pomocy zamieni się nawet w kilkadziesiąt minut. Są tu łóżka polowe, agregaty prądotwórcze i dostęp do bieżącej wody. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Do końca roku Lublin chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc. wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy kolei, a to oznacza ważne zmiany na Górnym Śląsku. Po 2 latach przebudowy torów wracają pociągi na trasie Pszczyna-Żory, na które czekało wielu mieszkańców południowej części regionu. O szczegółach nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
12: Po przebudowie pasażerowie zyskają na czasie. Pociągi pokonają trasę Pszczyna-Żory o 10 minut szybciej niż wcześniej, mówi Katarzyna Głowacka z PKP.

0: PLK.
1: Pasażerowie pokonają tę trasę w około 21 minut, a przed rozpoczęciem prac czas jazdy wynosił około 32 minuty.
0: Powstały nowe perony w Pszczynie, Suszcu i Radostowicach. Trasę obsługują Koleje Śląskie. Mieszkańcy Pszczyny i Żor mogą teraz bezpośrednio dojechać do Rybnika i Bielska-Białej. Szymon Gastelik, Radio Z.
2: Na trasie w dni robocze kursować będzie 11 składów. Nadchodzi koniec lata, bociany odlatują już do ciepłych krajów. Niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom na temat ich migracji, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
2: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach. Kolejne wiadomości Radio Z już za niecałą godzinę. Przywita się z Wami Krzysztof Białkowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: A jutro dość zmienna pogoda. Będą przejaśnienia, ale też przelotne deszcze i burze. Lokalnie nawet z gradem. Na północy około 22 stopni, w centrum 25, a najcieplej na południowym wschodzie do 30. I niech sobie lecą te bociany, a my jeszcze mamy wakacje. Jutro też. Dobrej nocy. Hubert Radzikowski. Pa, pa.

0: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
3: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Pan Rembiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Znamy laureata przeboju Lata Radia Z i Polsatu 2026. Koncert w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach przyciągnął na scenę wielkie gwiazdy. A kto zwyciężył? O tym z Kielc dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk.
1: Wszystko jest już jasne. Tytuł przeboju Lata Radia Z i Polsatu powędrował do Michała Szpaka za piosenkę Maj. Muszę przyznać, że emocje, które tutaj towarzyszyły ogłoszeniu wyniku, były naprawdę ogromne. A Michał Szpak był tutaj bardzo często wskazywany jako faworyt do wygranej. Oczywiście po oficjalnym ogłoszeniu wyniku Michał raz jeszcze zaprezentował kieleckiej publiczności zwycięską piosenkę. Kielce, Magda Barczyk, Radio Z.
0: Oprócz artystów uczestniczących w konkursie, na scenie w Kielcach wystąpiła cała plejada polskich i zagranicznych gwiazd, w tym m.in. Garu czy Take That. Teraz Bliski Wschód. Siły USA zaatakowały dwie irańskie wyrzutnie na irańskiej wyspie Larak. Był to pierwszy atak Stanów Zjednoczonych na Iran od końca lipca. Mogę potwierdzić, że siły amerykańskie zaatakowały dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelania rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział kapitan Tim Hawkins z US Navy. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu, przekazały irańskie media państwowe. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w zeszłym tygodniu, że wszystkie miny zostały zdetonowane lub usunięte z wód międzynarodowych cieśniny Ormus, a Iranowi powiedziano, że każdy statek lub łódź umieszczająca nowe miny zostanie zniszczony. Ostatnie znane ataki USA na Iran miały miejsce pod koniec lipca, ponieważ wojna w ostatnich tygodniach utknęła w martwym punkcie, a Waszyngton groził nałożeniem kosztownych sankcji na kraje wspierające władze w Teheranie. Amerykański gigant, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% fałszywych reklam. Presja ma sens, reakcja na nasze wnioski wreszcie jest bardzo szybka. Tak komentował dla Radia Z wicepremier Krzysztof Gawkowski, który kilka dni temu wysłał do Brukseli list z żądaniem nałożenia na koncern miliarda złotych kary.
2: Nie wycofuję pisma z Komisji Europejskiej dotyczącej nałożenia na platformę kary, dlatego że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikały. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że platforma zachowa się tak, jak deklaruje.
0: Gawkowski zapowiada też, że wystąpi do przywódców krajów Unii o podjęcie wspólnych działań także wobec innych platform społecznościowych. Według ministra cyfryzacji, tak jak się to stało w Stanach Zjednoczonych, w Europie trzeba wymusić dalsze zmiany, by chronić dzieci przed uzależnieniem cyfrowym. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro początek nowego roku szkolnego dla pierwszoklasistów. To pierwszy dzwonek w życiu, pierwszy tornister oraz emocje i wspomnienia, które zostaną na lata. Pozwoli je zachować specjalna książeczka Przyjaźnik, która jutro trafi do pierwszoklasistów w Rybniku na Górnym Śląsku. Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu tłumaczy, czym jest Przyjaźnik.
3: Jest to forma dawnego pamiętnika przypominająca złote myśli, zeszyt wspomnień, który będzie towarzyszył dzieciom przez pierwsze lata. Daje również możliwości współpracy z nauczycielem i rodzicem.
0: Przyjaźnik dostanie ponad 1200 pierwszoklasistów z Rybnika. A szkolne stołówki są już gotowe na nowe jadłospisy. Uczniów czeka zdrowa rewolucja. Co najmniej raz w tygodniu dostaną obiad z warzyw strączkowych. Będzie też mniej smażenia. Stołówkę w szkole podstawowej imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Czy nowy jadłospis jest już ułożony?
4: Zgadza się, menu ułożone. Kucharze z niecierpliwością czekają tu na uczniów. Będzie m.in. kaszotto, risotto czy roślinne kotlety. Mówi mi jedna z kucharek, pani Małgorzata.
5: Kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa.
4: Nie oznacza to, że w jadłospisie zabraknie mięsa. Będzie go zdecydowanie mniej. Stołówki rezygnują też z żywności wysoko przetworzonej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zmiany pojawią się też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów gazowanych, batonów czy chipsów. Zamiast ton plastikowych kwiatów i zniczy wspólne miejsce pamięci w Gliwicach na

0: cmentarzu lipowskim powstał pierwszy w mieście sektor ekologiczny. Jego celem jest ograniczenie ilości odpadów i umożliwienie mieszkańcom, by podczas pożegnania bliskich zadbali też o środowisko. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, jest tam dużo zieleni, miejsce do zadumy i przestrzeń na ceremonie.
1: Pochówki odbywają się z wykorzystaniem biodegradowalnych urn, a zamiast tradycyjnych nagrobków powstało wspólne miejsce pamięci z kamienną tablicą z imionami i nazwiskami zmarłych.
0: W sektorze obowiązuje zakaz zapalania zniczy. Wyzwanie, konkret i efekt. To przekonuje mężczyzn do odchudzania. Brytyjscy naukowcy doszli do wniosku, że słowo dieta panów odstrasza i kojarzy im się z wyrzeczeniami i niepowodzeniem. Badania dowiodły, że mężczyźni wolą gubić kilogramy na siłowni. Tymczasem polscy specjaliści przekonują, że dieta wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń i skomplikowanych przygotowań. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przygotowali książkę kucharską, w której przepisy na tradycyjne dania są nie tylko łatwe i szybkie, ale także zdrowe dla serca. Książka jest dla każdego, zapewnia w rozmowie z naszym reporterem jedna z autorek, dietetyczka Izabela Dudzik.
2: Nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby przyrządzić te posiłki.
3: Czyli smaku to nie odbiera, smak jest i nie trzeba się bać tej diety.
2: Zdecydowanie, nie trzeba się bać, trzeba próbować.
3: Czy te propozycje w tej książce, one są właśnie na każdą kieszeń?
2: One w większości są na każdą kieszeń. My też jakby uczymy, jak można je modyfikować.
0: Książka jest bezpłatna i można ją dostać w szpitalu lub pobrać przez internet. Na koniec Lublin. W wolierze w Ogrodzie Saskim na świat przyszły małe pawie. To dopiero drugi raz od 2014 roku. Na razie pisklęta są pod ochroną matki, ale wielu mieszkańcom udało się już je obejrzeć. A o wrażenia pytał nasz reporter.
4: Podobają się?
5: Bardzo, bardzo. Mi się podobają.
4: A dlaczego? Co najbardziej?
5: Bo są słodziutkie, malutkie.
6: Jak kurczaczki.
7: Mamusia tam pilnuje, żeby nie powychodziły same. Jeden wyszedł, to zaraz zmusiła go, żeby przez z powrotem.
0: Zdjęcia pisklaków można zobaczyć na radioz.pl. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: O tym z Ostrówek specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocławski.
1: Są na dobrej drodze, ale jak mi mówili, wciąż jeszcze kilkuset osób nie udało się odnaleźć i rodziny liczą, że naukowcy wrócą tu do Ostrówek i wkrótce odbędą się kolejne takie uroczystości. Jak mówił mi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani, rodzinom chodzi przede wszystkim o to, by ich bliscy zostali godnie pochowani.
2: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
1: I takie uroczystości te relacje znacznie polepszają. Ostrówki, Miłosz Gocławski, Radio Z.
0: W uroczystościach wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska czy były premier Mateusz Morawiecki. Donald Tusk alarmuje. Po rozmowie z szefem NATO Markiem Rutte, premier na platformie X napisał: tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Co mogą oznaczać te słowa? Sprawą zajął się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: To już kolejne z ostrzeżeń Donalda Tuska w podobnym tonie. O to, co konkretnie premier może mieć na myśli, zapytałem wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka.
4: To mogą być ataki na naszą infrastrukturę krytyczną, zamachy na najważniejsze osoby w państwie, sabotaże, które mają wywołać panikę, prowokacje, które mają dotyczyć naszego wojska.
3: Ten katalog jest zdaniem Cezarego Tomczyka bardzo szeroki i jak podkreślał, mówienie o tym głośno to wysyłanie do Rosji, która wydaje się teraz mocno przyciśnięta do muru, jasnego przekazu. Wiemy, co planujecie, ostrzegamy was. Z Olsztyna Tomasz Kubat, Radio Z.
0: O potencjalnym zagrożeniu mówił w jednym z wywiadów prezydent Finlandii. Według Aleksandra Stuba Rosja nie zdecyduje się na atak na NATO. Jednocześnie podkreślił, że sojusz powinien być przygotowany na każdy scenariusz. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy to po piątkowym ataku 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, poszkodowane zostały 4. Szpital podkreśla, że nie może być zgody na takie sytuacje, a o szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
5: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
0: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zmienić sposób rozliczania programu KOSE-Zawał. Placówki, które kierują mniej pacjentów na rehabilitację kardiologiczną, dostaną mniej pieniędzy. NFZ tłumaczy, że stawia na jakość leczenia. Jednocześnie przyznaje, że pozwoli to zaoszczędzić rocznie prawie 120 milionów złotych. O szczegółach kompleksowej opieki specjalistycznej teraz Mateusz Kasiak.
6: Rehabilitacja po zawale ma stać się kryterium podziału pieniędzy. Krótko mówiąc, im mniej pacjentów w szpitale przyjmą, tym mniej pieniędzy dostaną. Środowisko kardiologów już teraz robi się gorąco, bo jak słyszę, nie zawsze pacjenci chcą iść na rehabilitację. Nie zawsze też taka rehabilitacja jest im potrzebna. Ponadto fundusz powinien nagradzać, a nie karać, mówią mi lekarze, zabierając szpitalom pieniądze, które im się po prostu należą. W takiej sytuacji szpitale będą się coraz bardziej zadłużać, a kolejki do specjalistów będą rosnąć. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Projekt jest konsultowany, może wejść w życie już jesienią. Z Pszczyn do Żor na Śląsku znów można dojechać pociągiem. Po trwającym 2 lata remoncie zostają nowe perony i skrócony czas przejazdu między miastami. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
7: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory-Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
0: Po remoncie podróż z Pszczyny do Żor jest krótsza o 10 minut. Będzie jaśniej, bezpieczniej i wygodniej. W Lublinie do remontu idzie właśnie popularna wśród mieszkańców i turystów rowerowa trasa wzdłuż Bystrzycy. Co dokładnie się zmieni, o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Chodzi o kilkanaście kilometrów drogi z północy na południe miasta od ulicy Zawilcowej do Zalewu Zębożyckiego. Będzie wymieniona nawierzchnia, oświetlenie, pojawi się też więcej przestrzeni dla rowerzystów i pieszych. Mówi mi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
8: Będzie dużo szersza niż obecnie i będzie też oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni.
6: Miasto ogłosiło już przetarg na inwestycje. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W Lublinie obecnie jest ponad 200 kilometrów dróg dla rowerzystów. Miejska sieć jest systematycznie rozbudowywana. Kilkuset młodych ludzi z całej Polski, wystąpienia najbardziej znanych polityków w koalicji rządowej, debaty i prelekcje. W Olsztynie odbyła się 5. edycja imprezy Campus.

0: Polska przyszłości, której głównym pomysłodawcą i organizatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nasz reporter zapytał uczestników wydarzenia, czy zdecydowali już, na kogo będą głosować w najbliższych wyborach parlamentarnych.
1: To jest trudne pytanie.
2: Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby się określić.
3: Kampus nie pomógł w tej decyzji?
1: Jeżeli pojawią się konkrety, rzeczywiście, o których rozmawialiśmy na wielu panelach i zdanie młodych ludzi będzie wzięte pod uwagę, wtedy myślę, że jesteśmy w stanie jako właśnie to młode pokolenie zastanowić się nad tym, czy dać szansę, czy jednak z niej zrezygnować. Po ostatnich wyborach waham się. Naprawdę się waham.
0: W tym roku pierwszy raz podobne spotkanie z młodymi pod nazwą Przyszłość.pl zorganizował w prezydenckim ośrodku w Juracie Karol Nawrocki. Bociany z Polski odlatują do Afryki. Ich migracje badają polscy naukowcy. Zamontowali kilkudziesięciu osobnikom specjalne kamery, by poznać lepiej ich podróże. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
4: Nadajniki GPS wskazują, że młode ptaki dotarły już do Sudanu, jednak ze względu na trwającą tam wojnę i zakłócenia sygnału, naukowcy jeszcze nie mają stamtąd zdjęć. A te z poprzedniej edycji programu dostarczyły już wielu informacji, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
4: Dodaje, że z 28 bocianów z kamerkami pozostało ich 20. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Pierwsza migracja to dla młodych bocianów najbardziej niebezpieczny moment w życiu. Do pokonania mają aż 10 tysięcy kilometrów. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Afera Zonda Krypto pod lupę Sejmowej Komisji Śledczej. O powołaniu takiej głośno mówią ludzie Mateusza Morawieckiego, a od dziś mają zbierać podpisy w tej sprawie. Czy